0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Rośnie udział pojazdów elektrycznych w Europie. W tym programie czeka nas także przejażdżka do Paryża, gdzie wkrótce rozpoczną się targi motoryzacyjne. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Sprzedaż pojazdów elektrycznych na baterie gwałtownie wzrosła we wrześniu na 12 głównych rynkach europejskich, osiągając rekordowy udział w rynku, ponieważ wyższe ceny paliw i dostępność nowych modeli przyspieszyły odchodzenie od pojazdów benzynowych i wysokoprężnych. Również dane od początku roku pokazują wyraźną zmianę. W pierwszych 9 miesiącach tego roku na 12 analizowanych rynkach zarejestrowano blisko 2 300 000 samochodów elektrycznych, czyli o 42% więcej niż rok wcześniej. Ich udział całkowity sprzedaży zwiększył się z 20 do 26%. Eksperci podkreślają, że na zmianę preferencji kierowców wpływa m.in. większy wybór samochodów elektrycznych z niższej części rynku. Wśród 20 najpopularniejszych elektryków w Europie w sierpniu znalazły się m.in. nowe modele Renault i Kia. Ich pojawienie się zwiększa dostępność samochodów elektrycznych dla klientów, którzy wcześniej mieli do wyboru głównie droższe konstrukcje. A jak wygląda sytuacja na naszym rynku? Samochodów elektrycznych szybko przybywa, sieć ładowarek rośnie, ale ekonomia nadal nie sprzyja elektromobilności. Z Mobility Guide 2026 wynika, że całkowity koszt posiadania elektryka jest nieznacznie wyższy niż auta spalinowego. Inaczej wygląda to na rynkach Europy Zachodniej, gdzie koszt kilometra pokonywanego elektrykiem był w ubiegłym roku niższy niż w przypadku jazdy autem z napędem konwencjonalnym. Bez wątpienia Polska posiada duży potencjał dalszego wzrostu rynku samochodów elektrycznych, jednak jego wykorzystanie będzie zależało od redukcji kosztów przyspieszenia rozbudowy infrastruktury oraz stabilnych warunków regulacyjno-energetycznych. Nawet mimo szybkiego wzrostu liczby samochodów elektrycznych, jak również w przyspieszeniu infrastruktury ładowania, opłacalność posiadania elektryka pozostaje w Polsce znacznie niższa niż w przypadku auta z napędem spalinowym.
0: Aktualności.
1: W tym miesiącu odbędą się targi samochodowe w Paryżu. Automotive News pisze, że swoje stoiska wystawia na nich około 30 producentów samochodów, w tym większość największych graczy na rynku europejskim oraz nowi chińscy rywale. Na wystawie obecna będzie m.in. grupa Renault, prezentując rozległe stoiska Renault i Daci wraz z zapowiedzią nowego sportowego coupe Alpine A110. Będzie jednak musiała stawić czoła silnej konkurencji ze strony Stellantisa, który stara się przywrócić blask pod upadającym europejskim oddziałom, prezentując 9 pojazdów koncepcyjnych dla 8 mar.

0: potem spadam stąd.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Dolnośląski biznes szykuje się do wielkiego spotkania we Wrocławiu.
3: Scena biznes będzie poświęcona m.in. finansom, zamówieniom publicznym i wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
2: W Świdnicy rosną koszty wyczekiwanej inwestycji kulturalnej.
4: Wyceniona na 20 milionów złotych, inwestycja już dziś kosztuje co najmniej 5 milionów więcej.
2: Powiemy także o piłkarzach, którzy zamiast z ligowymi rywalami muszą mierzyć się na własnym boisku z dziką zwierzyną.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Wielkie poruszenie w regionalnej gospodarce. Dolny Śląsk ponownie stanie się miejscem spotkania przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm. To już druga edycja prestiżowego kongresu organizowanego przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji. Na wydarzenie zarejestrowało się blisko 1000 uczestników. O szczegółach Jacek Rogulski.
3: Hasłem tegorocznego wydarzenia jest Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Kongres ma być przede wszystkim miejscem rozmowy o tym, z jakimi problemami mierzą się dziś przedsiębiorcy i gdzie szukać nowych możliwości rozwoju. Jak podkreśla Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, Dolny Śląsk ma wszystko, by być gospodarczym sercem Europy. Strategiczne położenie, nowoczesną infrastrukturę, silne zaplecze naukowe i dynamicznie rozwijające się firmy. To właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w dużej mierze decydują o konkurencyjności naszego regionu. Podczas wydarzenia będą funkcjonować trzy sceny. Scena biznes będzie poświęcona m.in. finansom, zamówieniom publicznym i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Scena odporność skupi się na bezpieczeństwie, sektorze obronnym, lotnictwie i programie SAFE. Z kolei scena wzrost będzie miejscem rozmów o sprzedaży, komunikacji, mediach społecznościowych i budowaniu zespołów. Kongres zakończy gala wręczenia nagród marszałka województwa dolnośląskiego. Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Podczas gdy regionalni przedsiębiorcy będą rozmawiać o skutecznych metodach finansowania rozwoju i planowania budżetów, z finansowymi wyzwaniami mierzy się samorząd w Świdnicy, bo przedłuża się tam remont Teatru Miejskiego zlokalizowanego w budynku ratusza. W górę drastycznie lecą koszty inwestycji, które już teraz liczone są w dziesiątkach milionów złotych, a cała inwestycja podrożała o kolejne 5 milionów. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
4: Rzeczywiście jeszcze rok temu nikt nie spodziewał się, że remont wnętrz Teatru Miejskiego będzie ciągnął za sobą tyle kłopotów i niespodzianek. Zaczęło się od odkrytych niespodziewanie zabytkowych belek stropowych, potem było już tylko gorzej. Rozpadająca się konstrukcja sceny, grożący zawaleniem balkon, kłopoty z instalacjami to tylko część tego, z czym musieli borykać się wykonawcy. Już dziś wiadomo, że grudniowy termin oddania obiektu do użytku jest nierealny.
5: Ponieważ zostało jeszcze troszeczkę elementów do dokończenia, prace wymagają jeszcze klatki schodowe, do tego stolarka drzwiowa, dostawa wyposażenia nowego, bo tam wyposażenie będzie całkowicie wymienione, w związku z czym sama logistyka tego przedsięwzięcia też będzie dość długotrwała. No i oczywiście instalacje przy sanitariatach, przy systemie centralnego ogrzewania, przy kanalizacji, przy doprowadzeniu wody i tego typu pracach.
4: To Mateusz Jadak, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Tymczasem budowa to finansowy worek bez dna. Wyceniona na 20 milionów złotych, inwestycja już dziś kosztuje co najmniej mniej 5 milionów więcej.
6: Przy starej substancji zawsze musimy się liczyć z takim ryzykiem, że będą dodatkowe prace nieprzewidziane wcześniej, bo nie można ich przewidzieć, dopóki nie odkryje się tej substancji, która leży pod tynkami, pod okładzinami. Natomiast chcemy, żeby budynek był absolutnie bezpieczny, aby był tak przygotowany, żebyśmy my mieli świadomość, że widzowie, którzy wchodzą na scenę, którzy wchodzą na balkony, są zabezpieczeni.
4: A to prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Obecnie termin zakończenia pracy szacuje się na pierwszy kwartał przyszłego roku. Widzowie wejdą do teatru być może jeszcze przed wakacjami. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Problemy budżetowe blokują miejskie inwestycje. Tymczasem w podzłotoryjskim Wilkowie problemem nie są pieniądze, a nieproszeni goście, którzy całkowicie sparaliżowali sportowe plany miejscowego klubu. Zamiast kolejnych treningów i przygotowań do ligowych meczów, codziennością piłkarzy i działaczy stała się walka z dzikami. Lepiej działają jednak dziki.
7: To trochę nierówna walka. Dzik nie rozumie żadnego systemu poza głodem, tym bardziej piłkarskiego. Jest mu wszystko jedno, 4-2-4 czy jakiś mniej ofensywny, one są stale w skutecznym ataku. Faulują często, ale nie bezpośrednio. Najpierw przygotowują teren, wykonując głębokie wrycia. W efekcie przeciwnik nie wpada, czyli właściciel terenu. Sam sobie winien. To mniej więcej sytuacja Wilkowianki, mniejsza o klasę rozgrywkową, legnicką. Główna płyta oraz boisko treningowe klubu na własne treningi przejęły Dziki. Wilkowianka jest beniaminkiem legnickiej klasy okręgowej, dawała radę w lidze i w drodze do awansu. Jednak w pucharze z Dzikami jest na bardzo trudnej pozycji. Dziki grają ostro i w trakcie zmagań, tak jak trzeba, ryją boisko. Tak pozostając przy tematach piłkarskich, robią to, czego, szczególnie naszym narodowym, brakuje. Z małymi wyjątkami. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: być macho, to robić dziś śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Dziś przesłuchanie nożownika ze szkoły w Ostrołęce. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała stopy procentowe na razie bez zmian. Zmieni się natomiast pogoda i to już od dzisiaj. Miriam Lipińska. 19-letni Jakub Z., który wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem, ma dziś zostać przesłuchany. Rannych zostało pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne, które sprawca zaatakował uciekając ze szkoły. W plecaku 19-latka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć, prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili plecak przez okno. Na razie nie są znane motywy napastnika, ale o tym, co mogło nim powodować, mówiła jedna z uczennic.
3: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
2: Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latek był dotąd znany policji tylko z posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Raty kredytów na razie nie wzrosną, ale na przełomie roku to może się zmienić. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wczoraj stopy procentowe bez zmian, ale ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, które teraz są bardzo niskie, mówi Jarosław Sadowski z portalu Rankomat.pl.
4: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%, nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
2: Promocje dotyczą jednak głównie nowych klientów. Jesień za chwilę zmieni swoje oblicze. Nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
5: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
2: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, twierdzą synoptycy. Elise Mertens będzie rywalką Igi Świątek w jutrzejszym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1 i do 3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i dwa razy wygrała.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.
1: Samych sukcesów i zwycięstw i my życzymy z początkiem nowego dnia. To 8 października, to czwartek, już 4 minuty po godzinie 6. W Muzycznym Radiu kłania się Zbyszek Deka. Dzień dobry.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio, 8 dzień października, to taki dzień, którego kiedyś nie było. A konkretnie nie było go w roku 1582. Ze względu na reformę kalendarza gregoriańskiego tego dnia nie było faktycznie w Italii, w Hiszpanii, w Portugalii i w Polsce. Jest 6.14.
1: Kalendarium regionu.
0: 8 października roku 1762 wojska pruskie zdobywają Świdnicę. Był to ostatni akord trwającej 7 lat wojny z Austrią. W 1858 zaś roku, także 8 października, mimo trwającego od 1848 oporu górników wałbrzyskich, Wyższy Urząd Górniczy wprowadził obowiązek pracy w kopalniach w soboty przez 8 godzin. W inne dni tygodnia górnicy pracowali po 10 godzin. I jeszcze 1945 rok, pozostajemy w Wałbrzychu, gdzie odbyła się wtedy pierwsza w tym mieście zbiórka harcerska. Miesiąc później w Wałbrzychu działał już hufiec ZHP.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.

Madonna z Martinem Garrixem, Bizarre, Muzyczne Radio, czwartkowy poranek, właściwie noc przechodząca w poranek, 6.23. Już jutro piątunio. Życie jest piękne.

0: To może być najcieplejszy dzień tygodnia z temperaturą, która może miejscami dochodzić do 24 stopni. Szkoda tylko, że jutro o jakieś 10 stopni chłodniej. Ach, teraz mamy od 5 do 8. Umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków południowo-zachodnich. Ciśnienie wynoszące 1007 hektopaskali. Najpierw będzie spadać, by wieczorem zacząć się rosnąć.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Ale wieczorem ma też padać deszcz. Najszybciej na zachodzie regionu najładniejszy poranek, szczególnie we wschodniej części Dolnego Śląska. Muzyczne radio, jest 6:30. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
2: Szpital w Bogatyni przygotowuje się do wielkiej fuzji z placówkami w Bolesławcu i Zgorzelcu.
3: Nie będzie generować przede wszystkim strat.
2: W Legnicy drogowcy rozpoczęli gruntowną modernizację osiedlowych arterii.
4: Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni.
2: A koszykarze z Kłodzka przez przedłużający się remont własnego obiektu zmuszeni są wciąż grać na wyjeździe.
1: Muzyczne radio.
2: Zaczynamy od ważnych zmian w strukturze Dolnośląskiej Służby Zdrowia. Rada Miasta i Gminy Bogatynia oficjalnie zgodziła się na połączenie miejscowego samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z wielospecjalistycznym zespołem opieki zdrowotnej Bolesławiec-Zgorzelec. Decyzja zapadła większością głosów. Za uchwałą opowiedziało się 17 rajców. Połączony gigant medyczny zacznie funkcjonować od 1 lutego przyszłego roku, a do tego czasu szpital w Bogatyni utrzyma swoją samodzielność. Szczegóły przygotował nasz reporter Andrzej Stefańczyk.
5: Na wrześniowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego starosta Tomasz Gabrysiak poinformował, że strona bolesławiecka postawiła Bogatyni konkretne warunki. Najważniejszy dotyczy zadłużenia szpitala w Bogatyni. To obecnie około 30 milionów złotych. Zapytałem więc starostę bolesławieckiego, po co przejmować szpital, który ma kłopoty finansowe.
3: Szpital, który ma kłopoty finansowe, nie jest nam potrzebny. Nam jest potrzebny szpital, który zabezpieczy mieszkańców tej części powiatu zgorzeleckiego, gminy Bogatynia, i na pewno, jeśli dojdzie do zawarcia takiego porozumienia, to formuła funkcjonowania tego szpitala będzie zdecydowanie zmieniona. Tak?
5: Co się zmieni? Przecież nie przybędzie pacjentów w Bogatyni.
3: Pacjentów nie przybędzie, ale wydaje mi się, że w tej nowej formule będzie to bardziej efektywne. Też nie będzie generować przede wszystkim strat. Zresztą takie stanowisko przedstawiliśmy razem, czyli i starosta zgorzelecki i ja, że nie widzimy takiej możliwości. To porozumienie musi przedstawić taki zakres działania tego szpitala, żeby po pierwsze zaspokajał potrzeby mieszkańców, a po drugie, żeby był efektywny finansowo. Tym bardziej, że nasze szpitale, i szpital w Bolesławcu, i szpital w Zgorzelcu, i szpital już połączony od 1 września, nie generują strat, które powodowałyby, że samorządy musiały pokrywać niedobory finansowe działalności bieżącej. I tak już jest od lat, więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że przyjmujemy ZOS, który generuje, z tego co wiem, te straty są dosyć duże, więc myślę, że jeśli dojdzie do takiego porozumienia, to będzie to szpital zupełnie nowej formuły.
5: Na jakim to jest etapie?
3: Rada Miasta i Gminy Bogatynia podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na przejęcie tego szpitala przez nowo powstały szpital Bolesławiec-Zgorzelec. My postawiliśmy jako Rada Przedstawicieli, czyli dwóch starostów, swoje warunki brzegowe. No i teraz potrzebny jest konsensus, żeby uzgodnić to między nami.
5: Stanowisko strony bolesławieckiej jest takie, że zadłużenie ma zostać pokryte przez gminę Bogatynia przed przejęciem. Drugi istotny warunek to taki model funkcjonowania placówki, żeby po konsolidacji była ona w stanie finansować działalność przede wszystkim z kontraktu NFZ, a nie wymagała dalszego stałego dokładania pieniędzy przez samorząd. Według informacji przedstawionych przez starostę, obecnie gmina przeznacza na funkcjonowanie szpitala około 16 milionów złotych, a struktura placówki obejmuje 8 oddziałów. W koncepcji połączenia liczba ta miałaby zostać ograniczona do maksymalnie 3-4. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: W Legnicy samorządowcy stawiają na poprawę komfortu codziennego życia mieszkańców. Kierowców poruszających się po tamtejszych osiedlach czekają spore zmiany i spore utrudnienia. Na ulicy Górniczej ruszyły właśnie zapowiadane prace budowlane. Obecnie na placu budowy panuje duży ruch. Trwa tam intensywna zbiórka starej nawierzchni, jezdni i wysłużonych krawężników.
4: Inwestycja realizowana pod nazwą LPD Remont ulicy Górniczej obejmuje odcinek drogi gminnej od ulicy Gwiezdnej do ulicy Galaktycznej o długości około 280 metrów. Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni, co bezpośrednio przełoży się na większy komfort oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu w tej części miasta. Wartość zadania wynosi blisko 1 600 000 złotych. W związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i kolejnymi etapami robót służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Dodajmy, że to kolejna inwestycja realizowana w ramach legnickiego programu drogowego. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Rozpoczęte inwestycje drogowe w Legnicy dają nadzieję na szybką poprawę sytuacji kierowców. Ale nie wszystkie remonty w regionie idą tak gładko. Dużą cierpliwością muszą wykazać się kibice i sportowcy z Kotliny Kłodzkiej. Hala sportowa w Kłodzku będzie gotowa dopiero za pół roku. Przez to opóźnienie koszykarze Nysy Kłodzko wciąż zmuszeni są rozgrywać swoje domowe mecze gościnnie na parkiecie w Ząbkowicach Śląskich. Na placu budowy w Kłodzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji wciąż pracują ekipy remontowe, o czym wie więcej Jacek Zych.
6: Tak, to prawda. Halę doszczętnie zniszczyła powódź z 2024 roku. Od tego momentu gościny koszykarzom drugoligowej Nysy Kłodzko udzielają Ząbkowice Kłodzkie. To tam rozgrywane są wszystkie mecze. Remont kłodzkiej hali rozpoczął się wiosną 2025 roku i trwa do dziś. Chociaż prace są na ukończeniu, to do zrobienia pozostało jeszcze sporo.
7: Przed nami jeszcze położenie parkietu, ale mam nadzieję, że w miesiącu kwietniu przyszłego roku już zgodnie z deklaracjami wykonawców będziemy mogli w pełni korzystać z tego obiektu.
6: To Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. Poza halą, na której oddanie, jak słyszeliśmy, trzeba będzie jeszcze poczekać co najmniej pół roku, remontowane są też korty tenisowe.
7: Przed nami jeszcze informacja z Ministerstwa Sportu albo w tym roku, albo w przyszłym roku, dotycząca promesy na odbudowę głównego boiska trawiastego, a tak naprawdę przebudowanie go na stadion lekkoatletyczny o wartości ponad 24 milionów złotych.
6: Do tej pory na odbudowę tego, co na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłodzku w zaledwie kilka godzin zniszczyła wielka woda w 2024 roku, wydano ponad 50 milionów złotych. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: To już wszystko. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: No to sprawdzamy, jak jest na drogach. 6:43.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Rozpoczynamy od drogi krajowej nr 8 między Szczytną a Kłodzkiem, gdzie prowadzone są roboty geologiczne. Miejscami obowiązuje ruch wahadłowy i mamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Na A4 między Godzieszowem a Bolesławcem w kierunku Wrocławia wyłączone są prawy pas i pas awaryjny z powodu uszkodzonej dylatacji i ograniczenie prędkości do 80. Na S5 trwają prace między Korzeńskiem a Wrocławiem oraz w rejonie Malina. Na S8 w rejonie Magnic i Kobierzyc również obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Przypominamy, że odcinek drogi ekspresowej S3 od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ wraz z oboma tunelami pozostaje zamknięty w obu kierunkach. No, powodem jest pożar samochodu ciężarowego, do jakiego doszło 2 dni temu, 6 października w godzinach popołudniowych w dłuższym z tuneli w kierunku Lubawki. Według informacji przekazanych przez kierowcę, jak przypomina portal Już Wiesz 24, w pojeździe doszło wtedy do awarii, która uniemożliwiła mu wyjazd z tunelu. Kierowca zjechał częściowo na pas awaryjny, a po zauważeniu ognia w komorze silnika podjął próbę gaszenia. Wykorzystał własną gaśnicę, 2 gaśnice znajdujące się w tunelu. Uruchomił również ręczny ostrzegacz pożarowy, alarmując dodatkowo centrum zarządzania tunelem. Nikt nie został na szczęście ranny. Wciąż trwa kontrola po pożarze. Odcinek pozostanie zamknięty do czasu zakończenia kontroli i usunięcia stwierdzonych usterek. A cały czas, przypominamy, chodzi o odcinek drogi ekspresowej S3 od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Jak chcecie wysłuchać horoskopu, to jeszcze chwilka, za mniej więcej 3 minuty w muzycznym radiu.

0: Twój horoskop na cały dzień.
1: Barany zyskają sprzymierzeńców, gdy przedstawią swój pomysł bez naciskania na szybką decyzję. Po południu przestrzeń na ustalenia. Byki będą musiały odpuścić drobny spór, aby zachować dobry nastrój na resztę dnia. Wieczorem najlepszy klimat do odpoczynku w znajomym miejscu. Bliźniętom uda się wyjaśnić sprawę, która od kilku dni pozostawała niedopowiedziana. W dalszej części dnia więcej lekkości, okazja do spotkania w swobodnej atmosferze. Raki nabiorą ochoty na uporządkowanie domowej przestrzeni i stworzenie przytulnego kąta wśród bliskich, dobry nastrój, a wieczorem przyjemność z niewielkich zmian. Lwy mogą otrzymać pochwałę, która zachęci je do rozwijania zaniedbanego talentu. Poza codziennymi zadaniami szansa na twórczą przyjemność. Panny powinny zostawić w planie trochę luzu, bo spontaniczna propozycja okaże się kusząca. Pod wieczór perspektywa miłej odmiany i ciekawego wyjścia. Wagi łatwiej podejmą decyzję, gdy przestaną porównywać swoje potrzeby z cudzymi oczekiwaniami. W relacjach potrzeba jasnych zasad. Skorpiony skupią się na ważnym celu i sprawnie odsuną na bok rozpraszające drobiazgi. Po zakończeniu obowiązków dobry czas na regenerację. Strzelce będą miały okazję nauczyć się czegoś przydatnego od nowo poznanej osoby. Wieczorem apetyt na dalsze odkrycia, ciekawą lekturę i rozmowy z ludźmi. Koziorożce odkryją, że poproszenie o pomoc przyspieszy zakończenie wymagającego zadania. W sprawach osobistych więcej miejsca na współpracę. Wodnikom odrobina improwizacji pozwoli wybrnąć się z niewielkiej zmiany planów. Po południu szansa na małą przygodę. I jeszcze ryby, które mogą spodziewać się serdecznego gestu, który rozjaśni im zwyczajny dzień. W domu pogodniejszy nastrój i sprzyjająca chwila na okazanie wdzięczności za codzienną obecność bliskich. Co do osób urodzonych 8 października, są szczere, niezależne i odważne, lubią podróże i nowe znajomości, dobrze znoszą stres i rywalizację. W pracy są zdecydowane i samodzielne, mają poczucie humoru i ciekawość świata. Ich wadą jest chęć rządzenia ludźmi. W miłości są namiętne i zazdrosne, dbają o dom i rodzinę. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny, cyrkon, a sprzyjający znak zodiaku to baran. Imieniny obchodzą dzisiaj Ludwik, człowiek opiekuńczy, zaradny o zdolnościach przywódczych, Marcin, ambitny o twórczym umyśle i wielkim autorytecie, Pelagia, energiczna, żądna wpływów i władzy oraz Waleria, niezależna, odważna, spokojna. Spokojności w takim razie i radości oczywiście, wszystkiego co najlepsze od muzycznego radia składamy w dniu, który potrwa 11 godzin i 10 minut. Na zegarach 6:53.

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Siódma.
2: Czas na wiadomości.
4: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju RCB wysłało alert. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Wczoraj ogłoszono laureatów z chemii. Miriam Lipieńska. 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostało rannych we wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 2 postronne osoby, 19-letni Jakub Z, ranił podczas ucieczki. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. 19-latek to uczeń tej szkoły. Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku.
5: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
4: 19-latek miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Gdy obecni w klasie nauczycielka i uczniowie zauważyli dym wydobywający się z plecaka, wyrzucili go przez okno. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy, ale według nieoficjalnych informacji 19-latek miał grozić, że w dniu jego urodzin usłyszy o nim cała Polska. Dziś chłopak ma zostać przesłuchany. Śledczym udało się już natomiast przesłuchać nożownika z opactwa benedyktynek w Jarosławiu, Ichora M. 31-letni Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przyznał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień. Na jego przesłuchanie zgodzili się biegli. Wcześniej nie pozwalał na to stan psychiczny mężczyzny. Ichor M. został aresztowany. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Pożar dachu Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Wszyscy obecni w środku opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Paliła się część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. W związku z pożarem i zadymieniem RCB wysłało alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
6: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
4: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydają się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
7: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
4: Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla.
8: Informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Ruszają ćwierćfinały turnieju tenisowego w Pekinie. Przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek, ale ona na kort wyjdzie jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek po świetnym meczu z Amerykanką Iwą Jowicz, wygranym do 1-3, szykowała się pewnie mentalnie do pojedynku z jej rodaczką Coco Gauff, ale ta niespodziewanie i dość łatwo przegrała z Elise Mertens. I to Belgijka będzie jutro rywalką Polki. Będzie to ich trzeci mecz, 2 poprzednie padły łupem Świątek. Także jutro rozstawiona z szóstką Ukrainka Elina Svitolina zagra z Qin Wenzheng. Chinka wraca do formy, o czym niedawno zresztą przekonała się Świątek. A dziś 2 wewnętrzne pojedynki. Najpierw czeski, bo Karolina Muchowa zagra z Nikolą Bartunkową, a potem rosyjski, bo Mira Andrzejewa zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Z polskiej perspektywy ważniejszy będzie ten pierwszy mecz, bo to właśnie Muchowa jest główną rywalką Igi Świątek w walce o ostatnie miejsce w kończącym sezon WTA Finals.
8: To była relacja Michała Waszkiewicza. Panie grają w Pekinie, a panowie w Szanghaju. Złe wspomnienia z tego miasta będzie miał Kamil Majchrzak. Odpadł bowiem już w pierwszej rundzie z Niemcem Janikiem Hanfmanem, przegrywając w setach 1-2 i to po aż trzech tiebreakach. A za kilka minut na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. Do tej pory panowie mierzyli się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem górą był Polak. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce przegrała jednak z Magdeburgiem 30-35. Okazja do rewanżu mistrza Polski nad mistrzem Niemiec będzie w najbliższą środę, a mecz odbędzie się w Magdeburgu. Za to w hokejowej Lidze Mistrzów o krok od sprawienia sensacji byli hokeiści GKS-u Tychy. Doczekali się w tych rozgrywkach w końcu punktu. Polski zespół w starciu z wicemistrzami Niemiec Alder Mannheim po trzech tercjach remisował 4-4. Ostatecznie po dogrywce i rzutach karnych lepsi okazali się Niemcy, wygrywając 2-1.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C plus E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Szkoda, że takie spektakle nie trwają dłużej. Mieliśmy przez moment coś, co niektórzy określają mianem landrynkowego nieba z pięknie podświetlonymi chmurkami. No dla takich kolorków warto wcześniej wstać. Muzyczne Radio, warto być z nami w czwartkowy poranek 8 października. Na zegarach jest 7:15.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Rośnie udział pojazdów elektrycznych w Europie. W tym programie czeka nas także przejażdżka do Paryża, gdzie wkrótce rozpoczną się targi motoryzacyjne. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: Sprzedaż pojazdów elektrycznych na baterie gwałtownie wzrosła we wrześniu na 12 głównych rynkach europejskich, osiągając rekordowy udział w rynku, ponieważ wyższe ceny paliw i dostępność nowych modeli przyspieszyły odchodzenie od pojazdów benzynowych i wysokoprężnych. Również dane od początku roku pokazują wyraźną zmianę. W pierwszych 9 miesiącach tego roku na 12 analizowanych rynkach zarejestrowano blisko 2 300 000 samochodów elektrycznych, czyli o 42% więcej niż rok wcześniej. Ich udział całkowity sprzedaży zwiększył się z 20 do 26%. Eksperci podkreślają, że na zmianę preferencji kierowców wpływa między innymi większy wybór samochodów elektrycznych z niższej części rynku. Wśród 20 najpopularniejszych elektryków w Europie w sierpniu znalazły się między innymi nowe modele Renault i Kia. Ich pojawienie się zwiększa dostępność samochodów elektrycznych dla klientów, którzy wcześniej mieli do wyboru głównie droższe konstrukcje. A jak wygląda sytuacja na naszym rynku? Samochodów elektrycznych szybko przybywa, sieć ładowarek rośnie, ale ekonomia nadal nie sprzyja elektromobilności. Z Mobility Guide 2026 wynika, że całkowity koszt posiadania elektryka jest nieznacznie wyższy niż auta spalinowego. Inaczej wygląda to na rynkach Europy Zachodniej, gdzie koszt kilometra pokonywanego elektrykiem był w ubiegłym roku niższy niż w przypadku jazdy autem z napędem konwencjonalnym. Bez wątpienia Polska posiada duży potencjał dalszego wzrostu rynku samochodów elektrycznych, jednak jego wykorzystanie będzie zależało od redukcji kosztów przyspieszenia rozbudowy infrastruktury oraz stabilnych warunków regulacyjno-energetycznych. Nawet mimo szybkiego wzrostu liczby samochodów elektrycznych, jak również w przyspieszeniu infrastruktury ładowania, opłacalność posiadania elektryka pozostaje w Polsce znacznie niższa niż w przypadku auta z napędem spalinowym.
1: Aktualności.
2: W tym miesiącu odbędą się targi samochodowe w Paryżu. Automotive News pisze, że swoje stoiska wystawia na nich około 30 producentów samochodów, w tym większość największych graczy na rynku europejskim oraz nowi chińscy rywale. Na wystawie obecna będzie m.in. grupa Renault, prezentując rozległe stoiska Renault i Daci wraz z zapowiedzią nowego sportowego coupe Alpine A110. Będzie jednak musiała stawić czoła silnej konkurencji ze strony Stellantisa, który stara się przywrócić blask pod upadającym europejskim oddziałom, prezentując 9 pojazdów koncepcyjnych dla 8 marek. Czytamy w artykule. Europę będzie reprezentować także większość marek grupy Volkswagen oraz Mercedes-Benz i Volvo. Nieobecni w Paryżu będą natomiast BMW Mini, które wycofały się z targów z powodów finansowych, oraz Tesla, Jaguar i Land Rover.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: 7:22.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Najpoważniejsze utrudnienia tego poranka związane z drogą ekspresową S3 między Bolkowem a Kamienną Górą po przedwczorajszym pożarze ciężarówki, o którym wielokrotnie wspominaliśmy. Zamknięte są nadal oba tunele oraz cały odcinek trasy w obu kierunkach. Kierowcy jadący w stronę Lubawki powinni korzystać z wyznaczonego objazdu drogą wojewódzką numer 320. Utrudnienia także na A4 związane z kolejnym etapem remontów łącznic na węzłach Kąty Wrocławskie i Budziszów. Warto sprawdzić oznakowanie i doliczyć dodatkowy czas przejazdu, by zdążyć do pracy. Na drodze krajowej numer 8 między Szczytną a Kłodzkiem trwają roboty geologiczne. Obowiązuje tam ruch wahadłowy, mamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. I jeszcze utrudnienia związane z tragicznym wypadkiem na trasie ze Zgorzelca do Bogatyni, to droga wojewódzka numer 352 przed Radomierzycami, jak donoszą nasi słuchacze, użytkownicy aplikacji Zelo, doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego i tam obowiązuje ruch wahadłowy. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne radio. Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
4: Skoda.
3: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Idą zmiany w pogodzie, wieczorem ma padać, najszybciej na zachodzie regionu najładniejsza pierwsza część dnia, poranek. Na termometrach teraz od 6 do 8 stopni, popołudnie z temperaturą dochodzącą miejscami nawet do 23 do 24 stopni. Jutro poważne ochłodzenie, mniej więcej takie 10-stopniowe. Umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków południowo-zachodnich. Ciśnienie wynoszące 1007 hektopaskali najpierw ma spadać, wieczorem ma zacząć rosnąć.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: W studiu jest już Jacek Rogulski. Wracamy na S3.
8: Dzień dobry. Jak rzeczywiście intensywnie informujemy, tunele na S3 nadal zamknięte po pożarze ciężarówki. Do pożaru samochodu ciężarowego w tunelu na drodze S3 między Bolkowem a Kamienną Górą doszło we wtorek. Od tego czasu trasa od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ wraz z dwoma tunelami jest nieprzejezdna. Kierowcy mogą korzystać z objazdu drogą krajową nr 5 i drogą wojewódzką nr 320. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, odcinek pozostanie zamknięty do czasu zakończenia kontroli i usunięcia ewentualnych usterek. Pozostajemy w temacie dróg, bo trwają prace przy remoncie węzłów na A4. Po oddaniu do ruchu łącznic północnych wykonawca rozpoczął pracę na łącznikach południowych. Od poniedziałku drogowcy pracują już na węźle Budziszów, natomiast dzisiaj ruszą roboty na węźle Kąty Wrocławskie. Apelujemy do kierowców o ostrożność i cierpliwość, mówi Magda Szumiata, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
9: Od godzin wieczornych uzamknięta będzie łącznica na węźle Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczyliśmy objazdy poprzez sąsiednie węzły drogowe. Utrudnienia planowo potrwają do 17 października, choć ten termin może ulec zmianie, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu oraz na wyświetlane bieżące komunikaty na tablicach zmiennej treści.
8: Zmieniamy temat. Jak już informowaliśmy, trzy nowoczesne ambulanse trafiły do pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. Jedna z karetek będzie służyła mieszkańcom Kamiennej Góry, druga trafiła do Lwówka Śląskiego, a trzecia pozostała w Jeleniej Górze. To ważna inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców całego regionu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe samorządu województwa dolnośląskiego, podkreśla Mirosław Górecki, starosta Karkonoski.
10: To nie jest jedyna inwestycja samorządu województwa dolnośląskiego. Za lada moment czeka nas otwarcie nowej stacji ratunkowej. budowy GOPR-u w Szklarskiej Porębie, gdzie to już jest druga stacja, którą wspiera Urząd Marszałkowski. Pamiętam, kilka lat temu budowaliśmy pierwszą stację w Karpaczu przy dużym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Także Urząd Marszałkowski, radni, zarząd bardzo dbają tutaj o porządek, o bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale również turystów, bo jak statystyki mówią, to za pierwsze półrocze ponad 5 milionów osób odwiedziło Kotlinę.
8: Na koniec niecodzienna historia, bo o tym, jak można albo próbowało dorobić dwóch mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, dwaj 37-latkowie z Wrocławia wpadli, jak sądzili, na genialny sposób, by dorobić pieniądze. W sumie spowodowali straty w gigantycznej kwocie 5,5 miliona złotych.
4: Dwaj wrocławianie chcieli sobie dorobić i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że postanowili dorobić, ale kosztem swojego pracodawcy. W sumie, jak ustalili policjanci, ukradli z zakładu pracy 30 ton miedzi, powodując straty w wysokości 5,5 miliona złotych. Choć działali na wielką skalę, to metody działania mieli prostą. Przez ponad pół roku, a być może i dłużej, wynosili z zakładu pracy w plecakach komponenty miedziane, w tym podzespoły i sprężyny, a następnie sprzedawali je w punktach skupu złomu. Policjanci kryminalni z komisariatu Wrocław-Rakowiec podczas zatrzymania nieuczciwych pracowników odnaleźli część ukrytego mienia w kilkunastu plecakach. Miały być następnie schowane w prywatnych autach należących do tych mężczyzn. Udało się w ten sposób odzyskać mienie o wartości blisko 0,5 miliona złotych. Jak mówi nam Anna Nicer z wrocławskiej policji, podejrzani uczynili sobie z działalności przestępczej bardzo lukratywne źródło dochodu. Pieniądze inwestowali w monety, złoto i nieruchomości. Policjanci zatrzymali także 44-letniego pracownika skupu złomu we Wrocławiu, który odpowie za paserstwo. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia. Dwaj pracownicy okradanego zakładu trafili do aresztu na 3 miesiące. Postępowanie ma charakter rozwojowy. Policjanci nadal pracują nad odzyskaniem pozostałego skradzionego mienia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: Kolejny raport o 8.30. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, hey, hey, I'm Ash.
12: And this is Kimmy.
11: And together we are Bright Sparks. Right now you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Muzyka i głos.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest Magnum Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Polska staje się nowym centrum ultrabogatych ludzi, tak pisze niemiecka prasa po tym, jak ukazał się najnowszy raport firmy badawczej Knight Frank. Zgodnie z nim w naszym kraju w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób z majątkiem o wartości co najmniej 30 milionów dolarów wzrosła z niespełna 1500 do ponad 3000, za 5 lat może sięgnąć blisko 5000. W żadnym innym kraju objętym raportem grono bardzo zamożnych obywateli nie rośnie tak szybko, choć oczywiście w Niemczech krezusów wciąż jest więcej niż nad Wisłą. Główną przyczyną polskiego sukcesu jest co prawda umocnienie się złotego wobec dolara, ale pomaga też koniunktura. Przez ostatnie lata Polska rozwijała się 8-krotnie szybciej niż Niemcy. Kto coraz lepiej zarabia, coraz więcej wydaje, swoje finanse podsumowały właśnie centra handlowe. W sierpniu ich obroty były wyższe niż miesiąc wcześniej o 2,8%, ale nie to robi największe wrażenie. Dane pokazują, że zmienia się główny cel, w jakim Polacy odwiedzają galerie. Coraz chętniej korzystamy w nich z oferty rozrywkowej. Tu obroty skoczyły aż o 42%, głównie wskutek popularności kilku kinowych premier. W centrach handlowych lubimy też korzystać na przykład z usług fryzjerów czy kosmetyczek, ale wciąż nie brakuje też osób, które lubią po prostu sobie pospacerować po sklepach, nie wydając ani grosza. A skoro mowa o zakupach, robią je również ci bardziej oszczędni Polacy. Lawinowo rośnie rynek rzeczy używanych. Z badania eBay cytowanego przez Rzeczpospolitą wynika, że aż 47% ankietowanych kupuje towary z drugiej ręki co najmniej raz w miesiącu. To 12 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. 1/3 respondentów przyznaje, że robi to z oszczędności, ale są też tacy, którzy polują na rzeczy używane, bo uznają je za trwalsze, a całe zjawisko za bardziej przyjazne dla klimatu. Najszybciej rozwija się segment związany z modą. Tradycyjnie z drugiej ręki kupujemy też samochody, a w ostatnim czasie również elektronikę i wyposażenie domu.
0: Pora dla inwestora.
1: Po środowych wzrostach w czwartek na warszawskiej giełdzie mieliśmy spore spadki. Akcje taniały od początku do końca notowań. WIG 20 stracił 1,59% i ma 4155 punktów. Jedną z dwóch spółek, które uchroniły się przed przeceną, było polkowickie Modivo. Na rynku walutowym bez większych zmian, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,39 zł, za dolara 3,92 zł, a za franka 4,71 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,18 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18,05 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Słuchasz muzycznego radia.

Summer Jam, czyli wspomnienie, nawet jeśli nie lata, to babiego lata, którego bardzo miło jest doświadczyć jesienią, prawda? To teraz będzie wspomnienie roku 1996. Cofamy się w czasie o 30 lat do czasów filmu Mission Impossible, do ścieżki dźwiękowej, do tego obrazu z Tomem Cruise'em. I do utworu, który znalazł się na ścieżce, utworu Gavina Friday'a, Irlandczyka, który tak się składa, dzisiaj ma urodziny, dziś kończy 67 lat. You, Me and World War III.

0: Irlandzki wokalista Gavin Friday, kończący dziś 67 lat, muzyczne radio przed wiadomościami. Jeszcze dwoje artystów, których całkiem niedawno we wrześniu gościliśmy w Cieplicach podczas Festiwalu Światła. On to Piotr Rogucki, a ona przedstawi się sama.
1: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 6510.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
6: Zajęcia z psychologiem po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. za śmiertelny wypadek. Warto dziś zatankować. Ceny paliw spadły o kilka groszy. Miriam Lipińska. Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł za sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, który na szczęście nie eksplodował, ale w wyniku ataku nożem rannych zostało 9 osób. Uczniowie, nauczyciele i osoby postronne. Ich stan jest stabilny. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. W szkole, w której doszło do ataku, zostaną dziś zorganizowane specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Anicewicz-Mierzejewska.
7: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
6: Mieszkańcy Ostrołęki nie kryją emocji po tym, co się stało.
8: Jestem przerażona, mnie się płakać chce, bo mój wnuczek tutaj chodzi. Mam informację od niego, bo ja z nim piszę. No to strasznie. On miał już toporek, meczetę, no i że ładunek wybuchowy miał w plecaku.
6: Wczoraj wieczorem policja przeszukała mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców bloku. Nie znaleziono substancji niebezpiecznych. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Wczoraj przed piotrkowskim sądem obie strony wygłosiły mowy końcowe w procesie. W trakcie rozprawy głos zabrała matka jednej z ofiar wypadku, Małgorzata Duda.
9: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, zięcia jedynego najkochańszego uczucia.
6: Obrona chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracowniczka tego instytutu, która według lokalnych mediów stłukła probówkę z bakterią dżumy płucnej. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy. A do tych twierdzeń trzeba mieć jednak ograniczone zaufanie, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
10: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
6: Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Paliwa są dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł. 83 grosze, a oleju napędowego 7 zł. 74 grosze za litr. I na koniec zakaz podskakiwania z radości na jednej z trybun stadionu. Taki przepis wprowadził drugoligowy niemiecki klub z Bochum, bo jak wyjaśnił, gdy wielu kibiców jednocześnie podskakuje, trybuna zmienia się w trampolinę, co może powodować dyskomfort u nieprzyzwyczajonych do takiego bujania. Po remoncie trybuny zakaz przestanie obowiązywać.
4: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. 10 miesięcy po finale Pucharu Narodów Afryki Trybunał Arbitrażowy w Lozannie może dziś rozstrzygnąć, kto faktycznie został zwycięzcą turnieju. Senegal co prawda wygrał w finale 1-0, ale kilka tygodni później stracił tytuł na rzecz Maroka. Kontrowersje zaczęły się pod koniec podstawowych 90 minut. Po podyktowaniu rzutu karnego zawodnicy z Senegalu opuścili boisko w proteście przeciwko decyzji sędziego, a komisja uznała to za walkover i przyznała tytuł gospodarzom turnieju. Obrady rozpoczną się o 9:30 i będą prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Polscy judocy na Mistrzostwach Świata jak na razie pozostają bez medalu. Obrończyni tytułu wicemistrzyni świata sprzed 2 lat Angelika Szymańska odpadła już w pierwszej swojej walce w kategorii do 63 kg. Lepiej poszło Natalii Krawskiej, która dotarła do ćwierćfinału. Jak mówił prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski, głównym celem dla całej naszej reprezentacji są jednak Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
5: Musimy pamiętać tak na szybko, że to jest ta droga do igrzysk i oczywiście my liczymy na medale, chcemy tych medali, chcemy jakieś niespodzianki, chcemy tych punktów do kwalifikacji olimpijskich, bo ta impreza też się liczy, ale my przede wszystkim chcemy medalu na Igrzyskach Olimpijskich.
4: A dziś w Baku rywalizować będzie Aleksandra Kowalewska w wadze do 70 kg. Koszykarze Kinga w pierwszym meczu Pucharu Europy FIBA pokonali w Szczecinie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Gospodarze zwycięstwo zapewnili sobie w drugiej części tego spotkania. Występujący w drugiej Bundeslidze niemiecki klub VfL Bochum zakazał kibicom jednoczesnego podskakiwania na jednej z trybun stadionu. Powstające na skutek tego ruchy konstrukcji wywołują bowiem u niektórych kibiców złe samopoczucie. Wcześniej inżynierowie zbadali konstrukcję w związku z planami modernizacji stadionu Ruhrstadion, który może pomieścić 26 tysięcy widzów. Nie ma zagrożenia bezpieczeństwa, ale jak napisano w komunikacie, podskakiwanie kibiców powoduje efekt trampoliny, co może wywoływać dyskomfort u części fanów futbolu.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
8: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
7: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
8: i Piotr Purol.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kuba i Kuba, już prawie 20 minut po godzinie 8.
1: Muzyczne radio.
0: Skoro po 8, to tradycyjnie sięgamy po kartkę z kalendarza, muzycznego kalendarza, by przypomnieć sobie, że 41 lat kończy dziś urodzony w Honolulu na Hawajach amerykański artysta Bruno Mars, który tak naprawdę nazywa się Peter Gene Hernandez. Odniósł wielki sukces w roku 2010 piosenką Just The Way You Are, rok później przebojem The Lazy Song, potem były kolejne przeboje. Bruno Mars kończy dziś 41 lat. Natomiast 76 lat temu urodził się Robert Cool Bell, basista, wokalista, autor piosenek zespołu Cool and the Gang, zgrabnie łączącego R&B, disco, soul, funk, jazz. Zespół założony w 1964 roku, nieprzerwanie występujący na scenie od ponad 6 dekad. Ma w pełni zaplanowany kalendarz występów na resztę roku 2026 oraz na 2027 rok. Wystąpi też w Europie, choć z biegiem lat odeszło wielu kluczowych członków zespołu Cool and the Bang. Gang to jedynym oryginalnym założycielem, który wciąż przewodzi grupie i gra na basie, jest właśnie Robert Cool Bell, obchodzący dziś 76. urodziny. I na tę okoliczność Joanna, Cool and the Gang, 21 minut po godzinie 8.

0: Skull and the Gang w czwartkowy poranek w Muzycznym Radiu, jest 8:24.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Zaczynamy tym razem od autostrady A18, 59 km między Luboszowem a Golnicami w kierunku Olszyny. Tutaj mamy roboty drogowe i zwężenie do lewego pasa. Na drodze krajowej numer 8 między Szczytną a Kłodzkiem obowiązuje ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Utrudnienia mają potrwać dzisiaj do 16. Na trasie S5 między Krynicznem a Widawą zamknięty jest prawy pas i pas awaryjny, a prędkość ograniczono do 80 km na godzinę. Autostrada A4 między Godzieszowem a Bolesławcem w kierunku Wrocławia. Tutaj również ograniczenie do 80 km na godzinę z powodu uszkodzonej dylatacji. Dzisiaj na A4 ma też zostać zamknięta łącznica południowa węzła Kąty Wrocławskie, a więc zjazd w kierunku Wrocławia. No i zamknięty pozostaje odcinek drogi ekspresowej S3 między Bolką a Kamienną Górą z oboma tunelami po tym, jak przedwczoraj w dłuższym z nich doszło do pożaru auta ciężarowego. Trwają prace kontrolne, naprawcze i S3 na tym odcinku zamknięta jest w obu kierunkach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama.
1: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
2: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz, co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
3: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Po bardzo ładnym, kolorowym w wielu miejscach wschodzie słońca niebo zdążyło się już mocniej zachmurzyć, zdążyło już nawet miejscami pokropić, ale największe opady deszczu zapowiadane są na dzisiejszy wieczór. Do tego czasu temperatura może wzrosnąć miejscami nawet do 23-24 stopni, a więc czeka nas ciepły czwartek. Od jutra dość znaczne ochłodzenie, mniej więcej 10-stopniowe. Aktualnie na dolnośląskich termometrach mamy od 8 do 12 stopni. Ciśnienie wynoszące 1006 hektopaskali spada. Wieczorem ma zacząć gwałtownie rosnąć.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Pora na kolejne doniesienia z regionu. Jacek Rogulski.
7: Jest szansa, że Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny i Jeleniogórskie będzie miało nowy rezonans. Jak zapowiada Jarosław Rabczenko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, środki na zakup urządzenia mają być zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu województwa. Tymczasem na konto placówki trafią fundusze na najbardziej niezbędne inwestycje.
8: Radni przeznaczyli 7,5 miliona złotych na najbardziej takie niezbędne inwestycje w szpitalu w Jeleniej Górze. To m.in. zakup nowego sprzętu do operatywy, ale również przebudowa wejścia do szpitala. To są oczywiście takie bieżące remonty, które na wniosek dyrektora te pieniądze zostały przeznaczone. Natomiast jesteśmy w tym momencie właśnie w trakcie szykowania wniosków budżetowych na rok kolejny. No już wiem, że między innymi niezbędny jest zakup nowego rezonansu.
7: Teraz Wałbrzych, gdzie oficjalnie zainicjowano nowatorski w skali kraju program walki z nowotworami układu nerwowego. Dla pacjentów ma być przygotowana szybka ścieżka dostępu do specjalistów. Dla lekarzy konsylium wielospecjalistyczne. Szczegóły zna Jacek Zych.
9: Tym wbrew pozorom dość prostym pomyśle chodzi o to, żeby z jednej strony pacjenci głównie z przeszłością onkologiczną nie lekceważyli pewnych objawów i symptomów, nawet po wyleczeniu schorzenia pierwotnego, z drugiej mieli szybką i nietrwającą miesiącami czy latami ścieżkę dostępu do specjalistycznych konsultacji lekarskich.
10: Jest stworzona strona internetowa, na której pacjenci, którzy mają jakąś przeszłość nowotworową albo którzy podejrzewają u siebie jakieś schorzenie onkologiczne związane z centralnym układem nerwowym i kręgosłupem, będą mogli wejść sobie na tą stronę, przeczytać o jakichś tam objawach, które mogłyby tych pacjentów zaniepokoić i całą ścieżkę taką diagnostyczno-konsultacyjną.
9: Powiedział dr Maciej Misiek, kierownik Kliniki Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu, dodając, że dla takich właśnie pacjentów stworzono możliwość konsultacji lekarskich przed konsylium złożonym z lekarzy wielu specjalności.
10: Jakby chcemy w tym jednym miejscu, w jednym obszarze skoordynować pracę i neurochirurgów, i radioterapeutów, i onkologów.
11: Wśród nas jest również pan docent Wiktor Urbański, który jest ortopedą i zajmuje się kompleksowym leczeniem w zakresie nowotworów kręgosłupa. Dodatkowo jest pani doktor Jowita Woźniak, która specjalizuje się w neuroonkologii guzów mózgowia. I dodatkowo mamy dwóch radioterapeutów, jak również onkologów. W tej chwili głównie to jest pani doktor Herma.
9: A to już doktor Katarzyna Smarzewska, neurochirurg z Wrocławskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Głównym filarem programu są specjalistyczny szpital imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu, Wojciechu, Szpital Uniwersytecki we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii. Wszystkie szczegóły programu oraz telefon, pod którym można zapisywać się na te bezpłatne, to bardzo ważne, konsultacje lekarskie podany jest na dedykowanej temu projektowi stronie internetowej i w mediach społecznościowych Wałbrzyskiego Szpitala. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: A dziś ostatni dzień jeleniogórskich spotkań teatralnych, festiwalu niepokornego, niezwykle ciekawego, dającego do myślenia. Przez kilka minionych dni mieliśmy do czynienia z przeróżnymi formami teatralnymi z całej Polski. Na finałowe przedstawienie zaprasza dyrektorka teatru Norwida Katarzyna Sołtys.
3: Najbardziej chyba taka gwiazdorska obsada Teatr Ateneum imienia Stefana Jaracza w Warszawie z spektaklem Mój syn chodzi tylko trochę wolniej w reżyserii Iwony Kępy z Agatą Kuleszą w roli głównej. Więc myślę, że nie trzeba nic mówić. Chyba ten tytuł trochę mówi za siebie. Mój syn chodzi tylko trochę wolniej, czyli historia o niepełnosprawności znowu w rodzinie i jak my się do tego mamy, jak odnosimy. No to o podejściu, o tym, jak to zmienia życie, myślę, że warto po prostu zobaczyć i samemu się wzruszyć, zastanowić i pomyśleć, czy to dobrze, że mam tę szansę bycia sprawnym, a co by było, gdybym była niesprawna.
7: Przedstawienie rozpocznie się dziś o godzinie 19, a na kolejny raport zapraszamy o 9.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 8 do 10 stopni, wiatr południowy od 6 metrów, w porywach do 20. Widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże. W tej chwili brak opadów, w ciągu dnia możliwe opady deszczu. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach karkonoszy i kotliny jeleniogórskiej temperatura od 9 do 19 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże, całkowite, bez opadów. W tej chwili mogą występować przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
7: A dzisiaj deszczowo, ale za to jeszcze ciepło. Na Polanie Jakuszyckiej teraz temperatura w granicach 11 stopni powyżej zera. Maksymalnie będzie około 15 kresek, zachmurzenie duże. Po południu wystąpi silniejsze zachmurzenie i do tego przelotne opady. Na słońce nie mamy co dzisiaj niestety liczyć. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty z południa. Na Stogu Izerskim teraz około 10 stopni Celsjusza. Na termometrach maksymalnie będzie 16 kresek. Przeważnie pochmurno, a po południu będzie padać. Wiatr słaby z silniejszymi porywami. W Świeradowie-Zdroju około 15 stopni. W tej chwili pokazują termometry dzień pochmurny. No też z opadami deszczu, ale to chyba nikogo już nie dziwi. Możliwe też ulewy. Jednak temperatura podniesie się nawet do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z południowego zachodu. Dodajmy, że prognozowane jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo opadów sięgające 90%. Tak więc wychodząc z domu, jakby co, to na wszelki wypadek bierzemy parasol.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Nocne Radio. Reklama. Odpręż się w aktywnym dniu na górskich szlakach w Kaju Spa w Happy Valley Resort. Wyjątkowe miejsce do regeneracji, gdzie doświadczysz głębokiego wyciszenia i odzyskasz harmonię między ciałem a duszą. Od klasycznych masaży po autorskie zabiegi. Kaju Spa w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy. Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
1: Muzyka i głos AI.
2: To

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: Po reklamie.
4: Słuchasz muzycznego radia.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Polska staje się nowym centrum ultrabogatych ludzi, tak pisze niemiecka prasa po tym, jak ukazał się najnowszy raport firmy badawczej Knight Frank. Zgodnie z nim w naszym kraju w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób z majątkiem o wartości co najmniej 30 milionów dolarów wzrosła z niespełna 1500 do ponad 3000, za 5 lat może sięgnąć blisko 5000. W żadnym innym kraju objętym raportem grono bardzo zamożnych obywateli nie rośnie tak szybko, choć oczywiście w Niemczech krezusów wciąż jest więcej niż nad Wisłą. Główną przyczyną polskiego sukcesu jest co prawda umocnienie się złotego wobec dolara, ale pomaga też koniunktura. Przez ostatnie lata Polska rozwijała się 8-krotnie szybciej niż Niemcy. Kto coraz lepiej zarabia, coraz więcej wydaje, swoje finanse podsumowały właśnie centra handlowe. W sierpniu ich obroty były wyższe niż miesiąc wcześniej o 2,8%, ale nie to robi największe wrażenie. Dane pokazują, że zmienia się główny cel, w jakim Polacy odwiedzają galerie. Coraz chętniej korzystamy w nich z oferty rozrywkowej. Tu obroty skoczyły aż o 42%, głównie wskutek popularności kilku kinowych premier. W centrach handlowych lubimy też korzystać na przykład z usług fryzjerów czy kosmetyczek, ale wciąż nie brakuje też osób, które lubią po prostu sobie pospacerować po sklepach, nie wydając ani grosza. A skoro mowa o zakupach, robią je również ci bardziej oszczędni Polacy. Lawinowo rośnie rynek rzeczy używanych. Z badania eBay cytowanego przez Rzeczpospolitą wynika, że aż 47% ankietowanych kupuje towary z drugiej ręki co najmniej raz w miesiącu. To o 12 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. 1/3 respondentów przyznaje, że robi to z oszczędności, ale są też tacy, którzy polują na rzeczy używane, bo uznają je za trwalsze, a całe zjawisko za bardziej przyjazne dla klimatu. Najszybciej rozwija się segment związany z modą. Tradycyjnie z drugiej ręki kupujemy też samochody, a w ostatnim czasie również elektronikę i wyposażenie domu.
0: Pora dla inwestora.
1: Po środowych wzrostach w czwartek na warszawskiej giełdzie mieliśmy spore spadki. Akcje taniały od początku do końca notowań. WIG 20 stracił 1,59% i ma 4155 punktów. Jedną z dwóch spółek, które uchroniły się przed przeceną, było polkowickie Modivo. Na rynku walutowym bez większych zmian, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,39 zł, za dolara 3,92 zł, a za franka 4,71 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,18 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18,05 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Muzyczne radio.
2: No dobrze, miło było. Dziękuję za miłe spotkanie poranne, czwartkowe spotkanie. Zbyszek Deka z mojej strony to też już wszystko. Słyszymy się w weekend. Pozdrawiam.

0: Radio.
1: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Dołącz do zespołu Drexel Mayer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmayer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: Dziewiąta.
6: Czas na wiadomości.
8: Był typem samotnika, mówią uczniowie o nożowniku z Ostrołęki. Śledczy o saloniku VIP w Szpitalu Południowym. W Polsce przybywa nowych mieszkań, za chwilę dane GUS-u. Miriam Lipińska. W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie doszło wczoraj do ataku nożownika, dziś odbędą się specjalne zajęcia z psychologiem zamiast lekcji. 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z., ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne. A w plecaku miał bombę domowej roboty, która dzięki przytomności nauczycielki i uczniów nie wybuchła. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły pchnąć go do ataku. Napastnik, jak wynika z relacji innych uczniów, miał być typem samotnika.
9: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy. Taki, można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
8: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Wyjaśnienie afery w warszawskim Szpitalu Południowym potrwa kolejne miesiące. Na razie zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz milioner Dawid K., który kierował SOR-em w placówce. Chodzi o faktury na ponad 500 000 zł, które wystawił za pracę w szpitalu w czasie, gdy w rzeczywistości był poza placówką, a nawet poza Polską. Według śledczych nie potwierdziły się natomiast doniesienia, że na terenie szpitala działał salonik VIP. Choć byli tacy, którzy byli na SOR-ze przyjmowani bez kolejki, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
10: W tym zakresie wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu, można to tak powiedzieć, osoby, które są rozpoznawalne, osoby, które będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni zarówno przez prokuraturę, jak i CBA.
8: Oskarżony lekarz Dawid K. ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Musiał też wpłacić 200 000 zł poręczenia majątkowego. W Sejmie powinno właśnie ruszać zwołane w trybie pilnym posiedzenie komisji, która ma rozpatrzyć projekty dotyczące prawa aborcyjnego. Komisja miała 2-letnią przerwę w obradach, a rozpatruje kilka projektów, w tym ten przywracający stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, co drastycznie ograniczyło możliwości wykonywania legalnej aborcji. Teraz koalicja rządząca wraca do tematu.
11: Państwo ma obowiązek kobiecie pomóc i w tej trudnej decyzji, w opiece przy tej trudnej decyzji. Nawet bardzo konserwatywne państwa mają liberalne prawo, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży. I tak samo powinno być w Polsce.
8: Mówi Grzegorz Napieralski z KO. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
12: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań o ponad 4% więcej.
8: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
0: Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Jego rywalem jest Australijczyk James Duckworth. Stawką tego pojedynku jest awans do 1/32 finału, gdzie czeka już znakomity Serb Novak Djokovic. Z turniejem w Szanghaju pożegnał się inny z Polaków. Kamil Majszak przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem po trzysetowej batalii, a każda z partii kończyła się tiebreakiem. Nasza gra była lepsza niż końcowy wynik, powiedział trener Krzysztof Lijewski, a jego Industria Kielce przegrała u siebie z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35 w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Za to już dziś w Europie sprawdzi się Orlen Wisła Płock. Nafciarze w macedońskim Skopie zagrają z HC Vardar, a to spotkanie zacznie się o 20.45. Polskie piłkarki od jutra zaczynają walkę w barażach o mundial. Podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. Pierwszy mecz zostanie rozegrany już jutro, a rewanż w Gdańsku we wtorek. Bilans spotkań jest po stronie Belgijek, bo biało-czerwone jeszcze nigdy z nimi nie wygrały. W Polskim Związku Piłki Nożnej po cichu wszyscy liczą na podobny sukces, na jaki stać było kadrę do lat 21 Jerzego Brzęczka, która awansowała na turniej finałowy, mówi dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna.
5: Na pewno jest to duży sukces, bo jakby spojrzeć na grupę krajów, które awansowały na turniej finałowy, no to jest to absolutna czołówka w Europie, bo mamy tam Hiszpanię, Portugalię, Anglię, Niemcy, Francję, Belgię, Chorwację, Norwegię i Polskę. Wiadomo, że jest jeszcze kilka miejsc do walki w barażach, więc czekamy na kolejnych swoich przeciwników.
0: A młodzieżowe Euro odbędzie się w lipcu przyszłego roku w Serbii oraz Albanii. Turniej będzie jedyną okazją do wywalczenia awansu na Igrzyska Olimpijskie. Włoszki Sofia Goggia i Frederica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zölden. Tradycyjnie na początek rywalizacja odbędzie się w slalomie gigancie.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

To Galantis, David Guetta i 5 Seconds of Summer. Lighter, 10 minut po 9. Dzisiaj w kalendarzach już 8 dzień października. Światowy Dzień Wzroku dzisiaj mamy, więc warto zadbać właśnie o ten jakże ważny nasz narząd i jakże ważny zmysł. Mówi się co prawda, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, no ale zawsze lepiej widzieć więcej niż za mało. Dzisiaj dbamy o wzrok, pozdrawiamy wszystkich okulistów. No i patrzymy również w przyszłość tę muzyczną. W muzycznym radiu jak zawsze fantastyczne przeboje o poranku i przed południem Morandi i Kasia Jabłońska w kolejce. A ja witam i zapraszam do samej godziny 13. Dawid Wencel, dzień dobry.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
6: Neonet, Neonet.
7: To korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Gwiazdy co prawda przykryte chmurami, ale my i tak widzimy, co w nich zapisane.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany zyskają sprzymierzeńców, gdy przedstawią swój pomysł bez naciskania na szybką decyzję. Po południu pojawi się więcej przestrzeni na różnego rodzaju ustalenia. A byki będą musiały odpuścić drobny spór, aby zachować dobry nastrój na resztę dnia. Wieczorem będzie najlepszy klimat do odpoczynku w znajomym miejscu. Bliźniętom uda się wyjaśnić sprawę, która od kilku dni pozostawała niedopowiedziana. W dalszej części dnia więcej lekkości i okazja do spotkania w swobodnej atmosferze. Raki nabiorą ochoty na uporządkowanie domowej przestrzeni i stworzenie przytulnego kąta. Wśród bliskich dobry nastrój, a wieczorem czeka je przyjemność z bardzo niewielkich zmian, ale jednak przyjemność. Lwy mogą otrzymać pochwałę, która zachęci je do rozwijania zaniedbanego talentu. Poza codziennymi zadaniami pojawi się szansa na twórczą przyjemność. Panny powinny zostawić w planie trochę luzu, bo spontaniczna propozycja okaże się kusząca. Pod wieczór wyłoni się perspektywa miłej odmiany i ciekawego wyjścia. Wagi łatwiej podejmą decyzję, gdy przestaną porównywać swoje potrzeby z cudzymi oczekiwaniami. W relacjach widać wyraźną potrzebę jasnych zasad. Skorpiony skupią się na ważnym celu i sprawnie odsuną na bok rozpraszające drobiazgi. Po zakończeniu obowiązków czeka je dobry czas na regenerację. Strzelce będą miały okazję nauczyć się czegoś przydatnego od nowo poznanej osoby. Wieczorem nabiorą apetytu na dalsze odkrycia, ciekawą lekturę i rozmowę z ludźmi. Koziorożce odkryją, że poproszenie o pomoc przyspieszy zakończenie wymagającego zadania. W sprawach osobistych będzie dziś więcej miejsca na współpracę. Wodnikom odrobina improwizacji pozwoli wybrnąć z niewielkiej zmiany planów. Po południu pojawi się szansa na małą przygodę. Ryby mogą spodziewać się serdecznego gestu, który rozjaśni im zwyczajny dzień. W domu pogodniejszy nastrój i sprzyjająca chwila na okazanie wdzięczności za codzienną obecność bliskich. 8 dzień października w kalendarzach. Dzisiaj świętuje imieniny opiekuńczy, zaradny, a także o zdolnościach przywódczych Ludwik, Marcin, który zazwyczaj jest ambitny o twórczym umyśle i wielkim autorytecie, Pelagia energiczna, żądna wpływów i władzy, a Waleria spokojna, niezależna i odważna. Pozdrawiamy i panie, i panów solenizantów. A osoby urodzone 8 października są szczere, niezależne i odważne. Lubią podróże i nowe znajomości. Dobrze znoszą stres i rywalizację. W pracy są zdecydowane i samodzielne. Mają poczucie humoru i ciekawości świata. Ich wadą jest chęć rządzenia ludźmi. W miłości są namiętne i zazdrosne. Dbają o dom i rodzinę. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny, cyrkon, a sprzyjający znak zodiaku baran. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pozdrowienia od Muzycznego Radia. Muzyczne Radio. I gramy. Kaja Jabłońska, obiecana, zapowiedziana, a jej nowa piosenka nosi tytuł Mnie i tak.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
3: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda Jayku w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
1: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Co ciekawe, dzisiaj wczesnym rankiem podobno cieplej było w Kotlinach Alpejskich niż w Kotlinie Jeleniogórskiej. No rzeczywiście było bardzo chłodno, ale wczesnym popołudniem termometry w południowo-zachodniej Polsce mogą wskazać nawet 19-20 stopni. Zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Wieczorem czekają nas jeszcze opady deszczu. Wiatr słabo wieje z południa i południowego zachodu, ale kiedy już te opady deszczu nadejdą, no to ten wiatr już może powiać trochę mocniej. Ciśnienie spada, ale bardzo, bardzo nieznacznie. Biometr niekorzystny.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A na raport zaprasza Jacek Rogulski.
6: A na początek ważny temat, bo związany ze zdrowiem. Rak piersi to najczęstszy nowotwór u kobiet. W Polsce każdego roku diagnozuje się blisko 20 tysięcy nowych przypadków. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. To dobry moment, by przypomnieć, jak ważna jest profilaktyka i regularne badania.
7: Dolnośląscy radni przypominają paniom o znaczeniu profilaktyki i zachęcają do wykonania mamografii. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 74 tysiące złotych. Dzięki tym środkom 500 mieszkanek regionu będzie mogło skorzystać z bezpłatnych badań, mówi Jarosław Rawczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
8: To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę szpital oczywiście wykonuje dzisiaj mamografię, ale tylko kierując panie z oddziałów szpitalnych. Nie było takiej możliwości, żeby skorzystać z takiego badania w trybie ambulatoryjnym. W tym momencie mamy taką możliwość. Już po rozmowie z dyrektorem widzimy, że to jest właściwie konieczność, aby takie programy powielać w kolejnych latach. A przypomnę też, że październik jest symbolicznie miesiącem profilaktyki raka piersi. Warto się badać.
7: Mówi Tymoteusz Myrda, radny sejmiku województwa dolnośląskiego.
9: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii wraz z samorządem województwa również tworzy stałe pracownie mamograficzne. Zostaną utworzone w Trzebnicy, w Łówku i w Lubaniu. A więc nie tylko województwo przekazuje pieniądze na profilaktykę, ale również inwestuje w powstawanie takich stałych pracowni w miejscach, gdzie te lecznictwo, szpitalnictwo jest na słabszym poziomie. Oprócz tego, że w Legnicy, w Lubinie również panie mogą korzystać z badań mamograficznych i właśnie październik jako ten miesiąc symboliczny pod kątem badań mamograficznych jest dobrym miesiącem na to, żeby tą wiedzę poszerzyć, ale również, żeby się profilaktycznie przebadać. A jak statystyki pokazują, w Polsce około 20 tysięcy pań rocznie otrzymuje właśnie informacje o tym, że no niestety, ale ten rak piersi również dotknął je. Więc tym bardziej panie zachęcamy do tego, żeby w miesiącu październiku skorzystały z tych badań. One są dostępne, więc zapraszam serdecznie.
6: A teraz Świdnice, gdzie przedłuża się remont Teatru Miejskiego w budynku ratusza. W górę lecą koszty, liczone w dziesiątkach milionów złotych. Materiał Jacka Zycha.
0: Rzeczywiście jeszcze rok temu nikt nie spodziewał się, że remont wnętrz Teatru Miejskiego będzie ciągnął za sobą tyle kłopotów i niespodzianek. Zaczęło się od odkrytych niespodziewanie zabytkowych belek stropowych, potem było już tylko gorzej. Rozpadająca się konstrukcja sceny, grożący zawaleniem balkon, kłopoty z instalacjami to tylko część tego, z czym musieli borykać się wykonawcy. Już dziś wiadomo, że grudniowy termin oddania obiektu do użytku jest nierealny.
10: Ponieważ zostało jeszcze troszeczkę elementów do dokończenia, prace wymagają jeszcze klatki schodowe, do tego stolarka drzwiowa, dostawa wyposażenia nowego, bo tam wyposażenie będzie całkowicie wymienione, w związku z czym sama logistyka tego przedsięwzięcia też będzie dość długotrwała. No i oczywiście instalacje przy sanitariatach, przy systemie centralnego ogrzewania, przy kanalizacji, przy doprowadzeniu wody i tego typu pracach.
0: To Mateusz Jadak, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Tymczasem budowa to finansowy worek bez dna. Wyceniona na 20 milionów złotych, inwestycja już dziś kosztuje co najmniej 5 milionów więcej.
11: Przy starej substancji zawsze musimy się liczyć z takim ryzykiem, że będą dodatkowe prace nieprzewidziane wcześniej, bo nie można ich przewidzieć, dopóki nie odkryje się tej substancji, która leży pod tynkami, pod okładzinami. Natomiast chcemy, żeby budynek był absolutnie bezpieczny, aby był tak przygotowany, żebyśmy my mieli świadomość, że widzowie, którzy wchodzą na scenę, którzy wchodzą na balkony, są zabezpieczeni.
0: A to prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Obecnie termin zakończenia pracy szacuje się na pierwszy kwartał przyszłego roku. Widzowie wejdą do teatru być może jeszcze przed wakacjami. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Na koniec zagadka i pytanie. Ile może kosztować metalowy słup? Na pierwszy rzut oka trudno odpowiedzieć. Ten w Jaworze został wyceniony na 1200 zł, a szczegóły zna Szczepan Knap.
12: Próba jego zniknięcia została poprzedzona zaborem elektronarzędzi wartych około 4000 zł. To było łatwiejsze niż kradzież słupa, ale pokusa była za duża dla 58-latka z Jawora. Wytrzymał kilka dni i ze słupem zaryzykował. Nie wyszło. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, zatrzymali złodzieja. Zabezpieczyli również szlifierkę kątową, akumulatory i tarcze do cięcia, które miały posłużyć do skrócenia słupa do wersji transportowej. Wartość słupa oszacowano na 1200 zł. Amator słupowego posiadania trafił na właściciela słupa, który trafił go na gorącym uczynku. Nie było zasady do 3 razy sztuka. 2 wystarczą nawet na 5 lat ewentualnej odsiadki. Złodziej przyznał się do obu czynów, jednak odmówił składania wyjaśnień. Być może dlatego, że wszystko w tej sprawie jest jasne. Także wynik końcowy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: I to wszystko w tym raporcie. Kolejny o 10.30. Zapraszamy.
13: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
14: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 8 do 10 stopni, wiatr południowy od 6 metrów, w porywach do 20. Widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże. W tej chwili brak opadów, w ciągu dnia możliwe opady deszczu. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 9 do 19 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże, całkowite, bez opadów w tej chwili mogą występować przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie.
15: Dzień dobry, ratownik Tomasz Wolusiak, Grupa Sudecka Gobr. Temperatura do 7 stopni, wiatr umiarkowany, porywach do 65 km na godzinę. W Kotlinie Kłodzkiej, no i w ogóle w Sudetach Środkowych i Wschodnich spodziewamy się miejscowych opadów deszczu do około 10 mm. W szczytowych partiach Sudetów temperatura około 7 stopni, wieczorem spadnie do zera i również opady deszczu. Stan szlaków na terenie działania grupy tych czynnych dobry. Dziękuję.
6: A dzisiaj deszczowo, jak zapowiadają synoptycy, ale za to jeszcze ciepło. Na Polanie Jakuszyckiej w tej chwili 9 stopni Celsjusza, maksymalnie będzie 13 kresek powyżej zera. Zachmurzenie duże, a po południu wystąpią już opady deszczu. Na słońce nie mamy co liczyć, wiatr umiarkowany, okresami porywisty z południa. Na Stogu Izerskim teraz około 11 stopni pokazują termometry. Maksymalnie będzie dzisiaj około 15 kresek, przeważnie pochmurno, a po południu deszcz. Wiatr słaby. silniejszymi porywami. Świerodowy Zdroju teraz około 16 stopni na termometrach. Dzień będzie pochmurny z opadami deszczu, ale to już wiemy. Możliwe też ulewy. Jednak temperatura podniesie się w Świeradowie do 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Uwaga, prognozowane jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo opadów, sięgające nawet 90%, czyli popada. Jakby co, to z domu wychodząc bierzemy parasola, w góry ubieramy się odpowiednio, żeby nie przemoknąć.
13: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki Koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
16: Hey Poland, I'm Sky Holland and you're listening to Mozhitsna Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na szczęście nie jest w czwartkowe przedpołudnie źle. Jedziemy w miarę płynnie autostradą A4 na całej długości w dolnośląskim odcinku, z wyjątkiem kątów wrocławskich. Jeżeli od Wrocławia w stronę Legnicy podążacie, no to na wysokości właśnie zjazdu na kąty wrocławskie z powodu prac drogowych tutaj chwilę postoimy, ale jadąc dalej na przeszkody raczej nie napotkamy. Nawet przejście graniczne w Jędrzychowicach jest przejezdne. Tutaj też nie stwierdzono, nie zauważono żadnych korków. Ale niestety w dalszym ciągu nie przejedziemy ciągiem drogi S3 na wysokości Kamiennej Góry. Między Kamienną Górą a Bolkowem tutaj oba tunele w obu kierunkach nadal są zamknięte. To pokłosie tego wypadku i tego pożaru, który zdarzył się 2 dni temu. Nadal tunele są nieprzejezdne, więc z Kamiennej Góry, jeżeli jedziemy w stronę Bolkowa, no to kierujemy się na dawną drogę krajową numer 5, czyli obecnie drogę wojewódzką numer 320. Ewentualnie, jeżeli z Kamiennej Góry czy też Lubawki podążacie w stronę Dobromierza albo Świebodzic, no to można spróbować przedostać się przez stare Bogaczowice. Jeżeli zmierzacie w stronę Wrocławia od kierunków północnych, północno-wschodnich, czyli od Poznania S5 albo S8 od strony Warszawy, no to tutaj też napotkacie na drobne utrudnienia i niezbyt długie korki, no ale jednak trzeba będzie na pewno zwolnić i w obu przypadkach spowodowane jest to pracami drogowymi. 757-646-646 to namiary telefoniczne na studio muzycznego radia, ale zawsze komunikat drogowy możecie nagrać w aplikacji, czyli wysłać nam tak zwaną głosówkę.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

Jeszcze w uzupełnieniu informacji dla zmotoryzowanych A4, dla tych podążających w stronę Górnego Śląska i Krakowa na wysokości Strzelec Opolskich doszło do wypadku i w tym miejscu autostrada jest niestety nieprzejezdna i to w obu kierunkach. Jeżeli kierujecie się w stronę Górnego Śląska i Krakowa albo wracacie na Dolny Śląsk właśnie z tamtych kierunków, no to na pewno na ten problem napotkacie. Zresztą do tego tematu powrócimy w wiadomościach już za 4 minuty.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Polskie myśliwce znów w powietrzu. Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Karambol na A4 na Śląsku i potężny korek. Koniec z brakiem internetu w pociągu. Intercity testuje nowe rozwiązanie. Miriam Lipińska, a na początek wiadomość sprzed chwili. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z powietrznym atakiem Rosji na Ukrainę. Polska poderwała swoje myśliwce. Alert obowiązuje do odwołania. Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej w kierunku Katowic. Zderzyło się 7 samochodów. Poszkodowane zostały 3 osoby. Co najmniej jedna trafiła do szpitala. Z powodu wypadku trasa się zakorkowała. Zator zaczyna się już na wysokości Zabrza. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do karambolu. Wyjaśniają to policjanci. Życiu żadnej z 9 osób ranionych wczoraj przez nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo. Kilku poszkodowanych wyszło już ze szpitali. Jeszcze wczoraj wieczorem służby przeszukały mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców całego bloku. To dlatego, że 19-letni Jakub Z. przeniósł ze sobą do szkoły domowej roboty ładunek wybuchowy, który na szczęście nie eksplodował. W zespole szkół zawodowych, gdzie doszło do ataku, dziś nie ma lekcji. Są zajęcia z psychologami i wychowawcami. Uczniowie przyznają, że czują strach po tym, co się stało.
6: Szkoła powinna być miejscem, w którym powinniśmy być bezpieczni. Niestety tutaj to bezpieczeństwo zostało naruszone.
5: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latkowi grozi dożywocie. Nie został jeszcze przesłuchany. Był wcześniej notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, ale innych kłopotów z prawem nie miał. Mówi się jednak o narastających kłopotach rodzinnych, które mogły popchnąć go do zbrodni. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji dokładniejszych informacji o okolicznościach śmierci pracownicy rosyjskiego laboratorium na Syberii zajmującego się dżumą. Rosyjskie media podały, że kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Rosyjskie władze temu zaprzeczają i twierdzą, że zmarła na zapalenie płuc o nieznanym pochodzeniu. Zdaniem wieloletniego korespondenta Gazety Wyborczej w Rosji Wacława Radziwinowicza pytań w sprawie tajemniczej śmierci laborantki jest sporo.
7: Przede wszystkim, czy te badania, które prowadziła, nie były właśnie podwójnego przeznaczenia? Po drugie, czy ona może być pacjentką zero? Na razie nic nie wskazuje na to. No i rzecz trzecia, z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Bo możemy mieć do czynienia rzeczywiście z dżumą, a możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym.
5: Na razie, na podstawie posiadanych informacji, Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że ryzyko dla ogółu populacji w Europie jest niskie. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Werdykt Akademii Szwedzkiej poznamy około 13:00, a na razie trwa typowanie. Działy kultury szwedzkich mediów przewidują, że w tym roku nagroda powędruje do kobiety spoza Europy, zgodnie z nieformalną zasadą Komitetu Noblowskiego, że nagroda trafia na przemian do kobiety i mężczyzny, a w zeszłym roku Nobla dostał Laszlo Krasznohorkaj, ale część gazet stawia na jednego z wielkich pisarzy ze Stanów Zjednoczonych. Idzie internetowa rewolucja w pociągach PKP Intercity. Na przełomie października i listopada przewoźnik rozpoczyna pilotaż internetu satelitarnego dla pasażerów. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować problemy z zasięgiem w trakcie podróży. Jeżeli testy wypadną dobrze, odbiorniki internetu satelitarnego zostaną zainstalowane w składach Pendolino i póki co tylko w nich.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
8: I to jest przykład, jak właśnie można kochać muzykę i przez tę miłość bawić się muzyką, łącząc różne dźwięki w tak skuteczny i tak fajny sposób. To tak zwany mashup, chyba jeden z pierwszych, jaki w ogóle dotarł do naszych uszu, bo to było w roku 2004. LMC, U2, Take Me to the Clouds Above.

0: reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Neonet, Neonet,
4: to korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
5: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
3: Neonet.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
8: Skoda.
7: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Dzisiaj 8 dnia października, oprócz tego, że mamy Międzynarodowy Dzień Wzroku, no to też mamy Światowy Dzień Ośmiornicy i nie chodzi dzisiaj o to, żeby te ośmiornice zjadać, tylko wręcz przeciwnie, aby pochylić się nad ich losem, bo podobno jest bardzo zagrożony. 13 minut po 10:00 muzyczne radio, u nas po polsku Artur Rojek w objęciu.

Side? Dark Side. No nie, nie będziemy patrzeć na akurat tę ciemną stronę. Jak to śpiewali kiedyś członkowie grupy Monty Pythona, Always look on the bright side of life, czyli zawsze patrz na tą jaśniejszą stronę życia, no to teraz tak trochę słonecznie, optymistycznie i nagranie kojarzące się jeszcze z minionymi wakacjami. The Bowser, I Wanna.

Jeleniogórski Budżet Obywatelski gromadzi naprawdę wiele fantastycznych projektów w różnych kategoriach. Każdy mieszkaniec Jeleniej Góry może oddać głos, czy za pośrednictwem internetu, czy też stacjonarnie. A w raporcie regionalnym te stacjonarne punkty, gdzie można oddać głos, na pewno wymienimy. Słuchajcie nas już za 5 minut.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidlu.

0: 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
3: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
2: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
3: i Piotr Purol.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
9: 19-20 stopni zapowiada się całkiem nieźle, ale to dopiero po południu, bo na razie na Dolnym Śląsku temperatury trochę niższe, ale i tak wysokie jak na jesień. Zgorzelec, Lubań 18 stopni, Wrocław, Bolesławiec, Świdnica, Jawor 16, 15 mamy teraz w Legnicy, w Wałbrzychu i Lwówku Śląskim, 14 w Lubinie i Złotoryi, a najchłodniej, bo 13 w Jeleniej Górze i w Kamiennej Górze również. Wiatr słabo wieje z południa i południowego zachodu, ciśnienie powoli spada, ale później będzie mocno wzrastało, biometr niekorzystny, zachmurzenie małe.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
9: Chociaż miejscami to zachmurzenie jest umiarkowane, później będzie padać. A teraz w studiu już Jacek Rogulski, czas na raport.
10: A na początek przypominamy ważną informację dla kierowców. Tunele na S3 nadal zamknięte. Do pożaru samochodu ciężarowego w tunelu na drodze S3 między Bolkowem a Kamienną Górą doszło we wtorek. Od tego czasu trasa od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ wraz z dwoma tunelami jest nieprzejezdna. Kierowcy mogą korzystać z objazdu drogą krajową nr 5 i drogą wojewódzką nr 320. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, odcinek pozostanie zamknięty do czasu zakończenia kontroli i usunięcia ewentualnych usterek. Zmieniamy temat. Trwa głosowanie na projekty jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy na wybrane projekty za pomocą platformy elektronicznej umieszczonej na stronie jbo.jeleniagora.pl lub osobiście w ogólnodostępnych stanowiskach do głosowania utworzonych w różnych punktach miasta. Wybierać można spośród 22 projektów, natomiast do podziału jest 4 600 000 zł. Mówi Barbara Graczek z Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
11: Głos na projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Można głosować za pośrednictwem platformy internetowej jbo.jeleniagora.pl lub też w punktach wyznaczonych do głosowania Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy, pokój 208, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Czytelnia przy ulicy Bankowej oraz Filie przy ulicy Różyckiego, przy Placu Piastowskim, przy ulicy Cieplickiej, przy ulicy Wrocławskiej i Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmana. Jeżeli mieszkańcy głosować będą przez platformę, z jednego numeru telefonu mogą oddać maksymalnie 3 głosy, a na przykład za dzieci, które nie mają telefonów komórkowych, mogą zagłosować rodzice.
10: Przypominamy, że głosowanie potrwa do 12 października do godziny 14. Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027 zostanie ogłoszona do 28 października. Zamiast kolejnych treningów i przygotowań do meczów, walka z dzikami. To główne zajęcie piłkarzy i działaczy Wilkowianki Wilków. Lepiej działają jednak dziki, główna płyta oraz boisko treningowe klubu zostały poważnie zniszczone.
4: To trochę nierówna walka. Dzik nie rozumie żadnego systemu poza głodem, tym bardziej piłkarskiego. Jest mu wszystko jedno, 4-2-4 czy jakiś mniej ofensywny, one są stale w skutecznym ataku. Faulują często, ale nie bezpośrednio. Najpierw przygotowują teren, wykonując głębokie wrycia. W efekcie przeciwnik nie wpada, czyli właściciel terenu. Sam sobie winien. To mniej więcej sytuacja Wilkowianki, mniejsza o klasę rozgrywkową, legnicką. Główna płyta oraz boisko treningowe klubu na własne treningi przejęły dziki. Wilkowianka jest beniaminkiem legnickiej klasy okręgowej, dawała radę w lidze i w drodze do awansu. Jednak w pucharze z dzikami jest na bardzo trudnej pozycji. Dziki grają ostro i w trakcie zmagań, tak jak trzeba, ryją boisko. Tak pozostając przy tematach piłkarskich, robią to, czego, szczególnie naszym narodowym, brakuje. Z małymi wyjątkami. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Na koniec Piotruś i Wilk to spektakl, który już w najbliższą sobotę wystawia Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze. Przygotowana w technice Czarnego Teatru adaptacja słynnej bajki muzycznej Sergiusza Prokofiewa to historia o odwadze, sprycie i spotkaniu właśnie z groźnym wilkiem.
12: Pewnego razu Piotr otworzył drzwi i wyszedł na rozległą zieloną łąkę. Na gałęzi wysokiego drzewa usiadł ptaszek, przyjaciel Piotrusia. Drogie dzieci, serdecznie zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji już w najbliższą sobotę na spektakl Piotruś i Wilk.
10: Tymczasem niedziela w Zdrojowym Teatrze Animacji jest zarezerwowana dla najmłodszych widzów. Spektakl pod tytułem Do Góry to zachwyt nad karkonoską przyrodą i wspólna podróż w świat ruchu, kształtów i emocji. Początek przedstawienia o godzinie 13, a kolejne informacje z regionu na antenie Muzycznego Radia o 12.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello Poland, my name is Carsten and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.

0: mogę.
1: Takie sympatyczne papara. Jacek Stachurski, kim jestem? Jestem sobie. Na ukojenie nerwów, jeżeli takie występują dzisiaj. Wśród kierowców mogą występować, no w zależności od tego, gdzie się poruszacie, dokąd się udajecie, ale w tej godzinie na pewno jeszcze komunikaty drogowe do was trafią.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Bardzo często mówimy o zamkniętych tunelach na drodze S3, bo to bardzo ważny temat w naszym regionie. Trzeba ten fragment trasy omijać wojewódzką 320 przez Marciszów. Tak chyba jest najlepiej, najrozsądniej i najszybciej. Jeżeli podróżujecie A4 od Wrocławia w stronę Legnicy, no to na wysokości Kostomłotów napotkacie na drobny zator, ale później już wasza podróż powinna przebiegać w miarę płynnie. Jeżeli wjeżdżacie do Wrocławia od Warszawy S8, no to tutaj z powodu prac drogowych również postoicie w korku na wysokości Psiego Pola, czyli na wjeździe do stolicy Dolnego Śląska. I bardzo ważny temat dla podróżujących w stronę Krakowa, w stronę Małopolski, Górnego Śląska. Na opolskim odcinku autostrady A4, to jest w okolicach węzła Chechło, doszło do karambolu i tutaj autostrada A4 zablokowana jest w obu kierunkach. W jaki sposób można objechać ten fragment? Prawdopodobnie najrozsądniejszą opcją jest wjazd na drogę 94. I proszę próbować przedostać się przez Strzelce Opolskie, Toszek, Pyskowice do Gliwic, bo w przeciwnym razie postoicie w dość długim korku. Przypominamy, odcinek opolski autostrady A4 jest zamknięty za Górą Świętej Anny, czyli w okolicach właśnie wspomnianego węzła Chechło, doszło do karambolu. 757-646-646. To oczywiście namiary telefoniczne i czekamy również w aplikacji na wasze głosówki.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

Męskie granie 2023. Właśnie wtedy poznaliśmy ten wielki przebój. Supermoce. 3 minuty do 11. Już za chwilę u nas wiadomości z kraju i ze świata.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna, 17.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
1: Czas na wiadomości.
5: Kolejny atak nożownika w szkole, tym razem niedaleko Wyszkowa. W reakcji na czarną serię minister edukacji zapowiada specjalny program w szkołach. Halny w Tatrach, TPN odradza wychodzenie w góry. Miriam Lipińska. Kolejny atak z nożem w szkole, tym razem w Leszczy-Dole Nowinach pod Wyszkowem na Mazowszu. Dziś rano 15-latek zaatakował woźną. Ranne zostały w sumie 3 osoby, także dyrektor szkoły i nauczycielka. A to kolejny taki atak po wczorajszym w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie rannych zostało 9 osób, a wczoraj podobnych tragedii mogło być więcej. W sierpcu także na Mazowszu zatrzymany został 17-latek. Chłopak w szkole mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele szybko zaalarmowali policję. W plecaku nastolatka znaleziono 2 noże, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Tu na szczęście proces przepływu informacji i analizy po stronie nauczycieli, szybkie przekazanie informacji na policję pozwoliło udaremnić niecne plany.
5: Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono informację, że chłopak szukał w internecie, jak przeprowadzić atak. Po wydarzeniach w Ostrołęce szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiada specjalne szkolenia w każdej placówce na wypadek sytuacji kryzysowych.
7: Powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do edukacji z wojskiem, tak żeby w każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb,
5: których wyśle do szkół MSWiA. Rośnie zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami. W Lublinie takie szkolenie od kilku miesięcy organizuje miasto. Do tej pory przychodziło na nie po kilka osób, teraz to nawet 250 osób. To pokłosie rosnącej liczby alertów RCB podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden z nich, mieszkańcy Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, dostali dziś rano. Na warsztatach jest przekazywana podstawowa wiedza.
8: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
5: Mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w góry. W Tatrach wieje halny i to wieje mocno. Porywy na szczytach przekraczają 100 km na godzinę. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa oraz utrudniać poruszanie się po szlakach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem. Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach. Jak mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK, informacja ma być prostsza.
9: Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
5: Testy w Mysłowicach ruszą 25 października. A na koniec jeszcze informacja sprzed chwili. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś rano przez ucznia w szkole pod Wyszkowem.
1: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: I to jest dentysta, do którego aż miło było pójść z bólem zęba, chyba. Jeżeli tak śpiewająco podchodził do swojej pracy, no to na pewno. Dr. Alban i tak właśnie brzmią niezapomniane hity wszechczasów.
1: Muzyczne radio. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C plus E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

David Guetta, Ewa Max i przede wszystkim oni, Alpha Will, którzy występują w ramach jubileuszowej trasy koncertowej i w Polsce też się pojawią. W Poznaniu na przykład 23 października, później w Lublinie, a w przyszłym roku w Opolu i w Gorzowie Wielkopolskim.

0: wspomnienia takiego klasycznego brzmienia New Romantic, bo w latach 80. grupa Flock of Seagulls wyśpiewała właśnie taki przebój: The more you live, the more you love. Im dłużej żyjesz, tym bardziej kochasz. No może rzeczywiście coś w tym jest. Tej miłości życzymy wszystkim, co nie miara. Mówi się, że co za dużo, to niezdrowo, ale pewnie nie w tym przypadku. A my gramy, bo kochamy muzykę. Ingrid również i Szok.
1: I

0: Radio.
1: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründer Centrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne na JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Pogoda. Być może jutro z samego rana jeszcze tego ochłodzenia nie odczujemy bardzo boleśnie, ale w ciągu dnia już niestety ta temperatura nie zdoła się tak dzielnie podnieść jak

0: czyni to bardzo skutecznie dzisiaj. No niestety nie będzie to akceptowalna temperatura, bo mniej więcej 10 stopni mniej niż dzisiaj, a dzisiaj maksymalnie od 19 do 20 stopni. Zachmurzenie mamy umiarkowane, miejscami duże, a wieczorem spodziewane są opady deszczu, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia sięga 90%, czyli raczej tych opadów nie unikniemy. Ciśnienie spada, biometr nie sprzyja.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza.
4: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską.
5: Jak zwykle nasza oferta jest bardzo szeroka. Marek Wrończewski, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Zaczynamy właśnie trochę inaczej, bo w ten drugi piątek miesiąca, 9 października, będzie gościć jazz w Filharmonii. Znakomity pianista jazzowy Kuba Stankiewicz, inspirowany Ludomirem Różyckim, ponieważ cały koncert poświęcony jest właśnie twórczości naszego patrona. W opracowaniu na trio jazzowe, oprócz wspomnianego lidera zespołu Kuby Stankiewicza, Kuba Olejnik na kontrabasie i Przemysław Jarosz na perkusji. To piątek 9 o godzinie 19. W kolejny piątek, 16 października, wracamy do naszej tradycji i estradę przejmie nasza wspaniała orkiestra symfoniczna. Tym razem pod batutą Piotra Wacławika, młodego, już bardzo utytułowanego dyrygenta i doskonale znana naszej publiczności Sulamita Ślubowska, skrzypaczka, która będzie wykonywała prawykonanie dialogu symfonicznego na skrzypce i orkiestrę wrocławskiego kompozytora Jana Przegędzy. Oprócz tego w programie, bo zawsze się staramy, że jeżeli mamy muzykę współczesną, chcemy oblec ją w utwory, które mają ugruntowaną pozycję w repertuarze, i symfonia Es-dur 39, symfonia Wolfganga Amadeusza Mozarta i rzadko wykonywana, ale przepiękna suita amerykańska A-dur Antonina Dworzaka. W następny piątek, 23 października, gratka nie tylko dla fanów twórczości Fryderyka Chopina, ale zwłaszcza ponieważ gościmy kolejnego laureata ostatniego międzynarodowego konkursu Fryderyka Chopina. Pan William Young z towarzyszeniem naszej orkiestry wykona drugi koncert fortepianowy F-moll op. 21. Dopełnieniem koncertu będzie przepiękna symfonia H-moll niedokończona Franza Schuberta. To 23 października. I tutaj nadmienię, że to jest kolejny z koncertów we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. No i zmierzamy do ostatniego piątku miesiąca, czyli długo przez nas wyczekiwana inauguracja 25. Ogólnopolskiego Festiwalu Gwiazdy Promują. Zaczynamy nasz festiwal. W tym roku w sumie na festiwalu 8 koncertów, 4 koncerty symfoniczne i 4 koncerty kameralne. Na tym pierwszym koncercie będziemy mieli jako główny punkt programu instrument, który dość rzadko występuje u nas na sali koncertowej, ponieważ no my takiego instrumentu na stałe nie mamy. Pozytyw organowy i właśnie mistrz Jan Bokszczanin jako profesor wraz ze swoimi studentami, którzy będą wykonywać koncerty George'a Friedricha Händla, koncerty organowe właśnie na pozytyw organowy i orkiestrę symfoniczną. Dopełnieniem będzie 104. Symfonia D-dur Józefa Haydna. Jeżeli chodzi o również współpracę z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, to 24 października w ramach naszego cyklu Efekt Chopina też dość specyficzny koncert, trochę odmiany, ponieważ oprócz fortepianu, który zawsze na tych koncertach króluje, będzie również śpiew, ponieważ pan Tomasz Marut zaprosił do współpracy swoją małżonkę, panią Teresę, i będziemy mieli właśnie urozmaicenie i dopełnienie recitalu fortepianowego właśnie poprzez pieśni na sopran i fortepian. Także zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Jak zwykle nie zapominamy również o naszych najmłodszych. Przygotowaliśmy dwa wydarzenia związane z najmłodszymi melomanami. 11 października jazzowe kolory jesieni i tutaj drugi koncert gordonowski u nas w Filharmonii. To jest nowy cykl, który prowadzi pani Zuzanna Grzelak wraz z Stowarzyszeniem Muzyków. Są to koncerty przeznaczone dla najmłodszej publiczności do 6 roku życia. Zapraszamy tutaj 11 w niedzielę na godzinę 12, a 18 października, tydzień później dla troszeczkę starszych melomanów, na bardzo dzikim zachodzie, czyli niedzielny poranek muzyczny, pani Marta Sowińska z zespołem przeniesie nas i przybliży kulturę muzyczną amerykańskiego dzikiego zachodu.
4: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską.
2: Szczegóły na stronie filharmonia.jgora.pl.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
6: w muzycznym radiu.
0: Teraz muzyka może mało filharmoniczna, ale jakby nie patrzeć, bardzo klasyczna jednocześnie. Oczywiście do Filharmonii Dolnośląskiej gorąco zapraszamy. No i również proszę pozostać z nami. Muzyczne radio, niezapomniane hity wszechczasów, a wśród nich właśnie Pet Shop Boys i Domino Dancing.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
2: Po reklamie.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
3: w muzycznym radiu.

0: to melonowy neon, który bardzo jasno zaświecił teraz na naszej antenie, a przed nami Chloe Kisza.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Czyli piosenka, która bardzo często gości w muzycznym radiu. Question of the day.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: I to jest taki moment, kiedy chcielibyśmy mówić jak najmniej i dobrze, że tym razem akurat to życzenie się spełniło, bo większych utrudnień na drogach Dolnego Śląska nie stwierdzono. Jedynie zamknięte tunele na drodze S3, o tym trzeba pamiętać, jeżeli jedziecie z Kamiennej Góry w stronę Legnicy, no to objeżdżamy ten newralgiczny fragment drogą wojewódzką numer 320. Ewentualnie w stronę Dobromierza lub Świebodzic kierujemy się na Stare Bogaczowice. Tędy też można ten fragment drogi objechać. Jeżeli jedziecie w stronę Krakowa, w dalszym ciągu utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Na wysokości Strzelec Opolskich doszło do karambolu i to w dodatku takiego poważnego, który blokuje przejazd w obu kierunkach, niezależnie od tego, czy jedziecie w stronę Opola i Wrocławia, czy w przeciwnym kierunku w stronę Krakowa i Tarnowa. Tam niestety w dalszym ciągu bardzo poważne utrudnienia. Niewielki zator na wjeździe do Wrocławia od Warszawy, czyli na S8 na wysokości Psiego Pola, a kontrola graniczna w Jędrzychowicach na A4 przebiega w miarę płynnie.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Bad Boys Blue już teraz w niezapomnianych hitach wszechczasów, a na wiadomości z kraju i ze świata zapraszamy o 12, czyli za 8 minut. Do tego czasu właśnie Bad Boys Blue i jeszcze Sylwia Grzeszczak.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
4: Czas na wiadomości.
6: W związku z atakami w polskich szkołach premier wzywa pilnie ministrów. Wyższe raty kredytów mieszkaniowych przewidują analitycy. Hubert Hurkacz wraca do gry i od razu wygrywa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie w tym gronie już za godzinę. To reakcja szefa rządu na dwa akty przemocy w szkołach w tym tygodniu. W placówce podwyżkowym dziś zaatakował były uczeń, 15-latek śmiertelnie ranił pracownicę szkoły, poszkodowane są także dwie inne osoby, a wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z przedpołudniowym rosyjskim atakiem na Ukrainę. To już kolejny dzień z alertami na Lubelszczyźnie, gdzie wzrasta zainteresowanie szkoleniami wojskowymi organizowanymi przez MON, ale też cywilnymi warsztatami organizowanymi przez samorządy czy NGOsy. Otrzymam na Gmiterek-Zabocka.
7: Lubelszczyzna już kilka razy doświadczyła wyjących w ciągu dnia syren, a jej mieszkańcy niemal codziennie dostają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Prawdopodobnie właśnie stąd większe zainteresowanie szkoleniami. Jak mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przekazywana jest tam podstawowa wiedza.
8: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni.
7: Samorządy przeprowadzają też szkolenia wśród nauczycieli czy pracowników innych instytucji. Często słyszą bowiem pytania, co mamy robić.
9: My też musimy skoordynować z zarządzaniem czy z Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody, choćby lubelskiego, ażeby było to przemyślane, przeanalizowane. Ale tak z wielu sfer pojawiają się też takie zapytania, a co?
7: I już dziś, gdy syreny nie wyją, warto poznać odpowiedź.
6: Na szkolenia wojskowe w gotowości właśnie uruchomiono 70 nowych terminów. Nie żyje krajowy duszpasterz Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął wczoraj w wypadku samochodowym w Jurkowie w Małopolsce, o czym informuje Muzeum Kultury Romów w Warszawie. Prowadzone przez duchownego auto zderzyło się czołowo z ciężarówką. Kredytobiorcy powinni szykować się na wyższe raty. Po tym jak wczoraj stopy procentowe zostały bez zmian, ekonomiści prognozują, kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki, tłumaczy główny ekonomista Banku City Handlowy Piotr Kalisz.
10: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank Centralny może zdąży podnieść stopy 2 razy, może raz.
6: Rynki będą się dziś wsłuchiwały w to, co ma do powiedzenia na ten temat prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński po południu będzie tłumaczył decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego rangi 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3-7-5. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
4: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
4: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: A wśród nich na początek tej godziny o dziewczynie z przedmieścia. Ależ to był przebój. Lata 80. Billy Joel, Uptown Girl.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.

świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: wielu rejonach Dolnego Śląska można odnieść wrażenie, że pogoda się poprawia. Na przykład w Kotlinie Jeleniogórskiej, ale to taka trochę cisza przed burzą. Po prostu być może lato chce z nami się bardzo ładnie pożegnać, bo dzisiaj wieczorem już nie będzie tak sympatycznie. No to teraz nawet motylki odlecą. Strachy na lachy, a na zegarach 13 minut po południu.
1: Twoje

To Robbie Williams i Rock DJ. Na razie dolnośląskimi drogami jeździ się w miarę dobrze, poza drobnym zatorem między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi na A4. A mamy swoich takich stałych korespondentów, którzy podróżują i jak tylko coś złego się dzieje, to od razu dają znać. Zwłaszcza kierowcy autobusów, którzy ruszają o tej porze na przewozy pracownicze, na przewozy szkolne. Oni są z nami i zawsze dzwonią, jak coś jest nie tak. Ale na szczęście czwartek mija bardzo spokojnie. Pozdrawiamy przy okazji Szymona, który wiemy, że jeździ, sprawdza, patrzy, no i dzwoni, jak tylko trzeba zadzwonić. Pozdrawiamy Szymon, miejmy nadzieję, że będzie dzisiaj spokojnie, bezpiecznie przede wszystkim i bez najmniejszych problemów. Tego życzymy wszystkim zmotoryzowanym, a najświeższe informacje drogowe na pewno jeszcze przed godziną 13 na naszej antenie się pojawią, tak jak pojawiają się najlepsze i niezapomniane hity wszechczasów. Wśród nich Words.

0: Reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Dzisiaj mamy imieniny Brygidy, a podobno po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. No nie, nie przyjdzie. Na pewno nie w przyszłych dniach, na pewno nie w najbliższym czasie. To już chyba prędzej ta święta Brygida przyjdzie niż to babie lato. Ale przyjdą na pewno opady deszczu i to już dzisiaj wieczorem. Na razie.

0: Gdzie na termometrach 19-20 stopni, ale jutro już dużo, dużo chłodniej, a ciśnienie powoli spada.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Skoro minęła 12.30, no to czas na pierwszy popołudniowy raport. W studiu Jacek Rogulski.
4: A na początek wracamy do sprawy interwencji policji w Szczawnie-Zdroju, po której zmarł 42-letni mężczyzna. Policja ujawnia jej szczegółowy przebieg. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, z tym, że na taki ruch policji trzeba było czekać aż do wczorajszego popołudnia. Ja przypomnę, we wtorek około godziny 18 policja została wezwana do mieszkania, w którym przebywał wyjątkowo agresywny mężczyzna. Istniało podejrzenie zagrożenia życia.
6: Tam policjanci faktycznie użyli tasera, ponieważ mężczyzna był bardzo agresywny, doszło do rozbicia szyby w drzwiach wewnętrznych mieszkania. Funkcjonariusze wiedzieli, że no muszą zareagować, ponieważ zagrożone to było także ich zdrowie i życie. Mężczyzna po tym, jak policjanci użyli paralizatora, został dopiero obezwładniony i dopiero założone zostały mu kajdanki. I to, co najważniejsze, mężczyzna został wyprowadzony przez policjantów z mieszkania do karetki pogotowia. Tam także był cały czas agresywny, więc policjanci zmuszeni byli do tego, żeby siłowo położyć go na noszach, zapiąć go w pasy bezpieczeństwa przy pomocy ratowników medycznych. I kiedy ratownicy medyczni udzielali mu pierwszej pomocy, wtedy stracił czynności życiowe.
5: To komisarz Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Pomimo trwającej kilkadziesiąt minut akcji reanimacyjnej, mężczyzny nie udało się uratować. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura rejonowa w Wałbrzychu.
6: Komendant Miejskiej Policji w Wałbrzychu także podjął decyzję o tym, że będą u nas prowadzone czynności kontrolne celem weryfikacji oczywiście całego tego zdarzenia, aby zebrać komplet materiału z tej interwencji. Jak już wcześniej podkreślałem, ze wstępnych informacji, które zebraliśmy podczas tych pierwszych godzin po interwencji, wynika, że nie doszło do nieprawidłowości podczas tej interwencji w stosunku do policjantów.
5: Interwencja była rejestrowana. Zabezpieczono materiał wideo tak z kamer nasobnych policjantów biorących udział w interwencji, jak i z samego tasera. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Trwa głosowanie na projekt Jeleni Górskiego budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy na wybrane projekty za pomocą platformy elektronicznej umieszczonej na stronie jbo.jeleniagora.pl lub osobiście w wyznaczonych do głosowania placówkach. Wybierać można spośród 22 projektów, natomiast do podziału jest 4 600 000 zł, mówi Barbara Graczyk z Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
7: Głos na projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Można głosować za pośrednictwem platformy internetowej jbo.jeleniagora.pl lub też w punktach wyznaczonych do głosowania Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy, pokój 208, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Czytelnia przy ulicy Bankowej oraz Filie przy ulicy Różyckiego, przy Placu Piastowskim, przy ulicy Cieplickiej, przy ulicy Wrocławskiej i Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmana. Jeżeli mieszkańcy głosować będą przez platformę, z jednego numeru telefonu mogą oddać maksymalnie 3 głosy, a na przykład za dzieci, które nie mają telefonów komórkowych, mogą zagłosować rodzice.
4: Głosowanie potrwa do 12 października do godziny 14. Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach Jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027 zostanie ogłoszona do 28 października. Na koniec ważna informacja dla kierowców, bo trwają prace przy remoncie węzłów na czwórce. Po oddaniu do ruchu łącznic północnych wykonawca rozpoczął pracę na łącznicach południowych, to te w kierunku Wrocławia. Od poniedziałku drogowcy pracują już na węźle Budziszów, natomiast dzisiaj ruszą roboty na węźle Kąty Wrocławskie. Apelujemy do kierowców o ostrożność i cierpliwość, mówi Magda Szumiata, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
8: Od godzin wieczornych uzamknięta będzie łącznica na węźle Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczyliśmy objazdy poprzez sąsiednie węzły drogowe. Utrudnienia planowo potrwają do 17 października, choć ten termin może ulec zmianie, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu oraz na wyświetlane bieżące komunikaty na tablicach zmiennej treści.
4: No a poza tym to noga z gazu, no i ogólnie szerokiej drogi. I uważajcie, bo wieczorem ma padać, a gdzieniegdzie nawet w regionie pojawią się ulewy. Kolejny raport na antenie Muzycznego Radia o 13.30.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us. And you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Radio.
1: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów. W najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
8: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
7: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
8: i Piotr Purol.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Miłosz z Budką Suflera mieli taką właśnie wizję, stworzyć taki przebój, a my mamy dzisiaj taką wizję, aby prezentować wam bardzo często pewną piosenkę.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: I ona u nas po raz kolejny. Chloe Kisha, Question of the Day.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: I skupiamy się na trzech utrudnieniach. Pierwsze to A4. Od Kostomłotów do Kątów Wrocławskich ciągnie się korek. Zamknięte dwa tunele. W obie strony, między Kamienną Górą a Bolkowem na trasie S3, omijamy ten odcinek drogą wojewódzką przez Marciszów. No i jeszcze A4, tylko że na opolskim odcinku, na wysokości Strzelec Opolskich Karambol, w obu kierunkach autostrada zablokowana i ten fragment A4 objeżdżamy drogą krajową 94. I mamy wiadomość z ostatniej chwili od Jarka z aplikacji Zelo. Bardzo dziękujemy, Jarku. Jest kolizja rowerzysty i samochodu osobowego na Jeleniogórskim Zabobrzu koło ronda przy ZUS-ie. Tam również, drodzy zmotoryzowani, uważamy.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: To Moby i Sleeping Away. No to jeszcze jedna piosenka przed 13 się zmieści, w dodatku Polska. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, tutaj Anna Maria Jopek, pozdrawiam słuchaczy muzycznego radia.
0: Dziękujemy bardzo, Anna Maria Jopek, ja wysiadam. A, no to tak, dobrze, no to ja w takim razie uciekam. Dawid Wencel, spotkamy się jutro o tej samej porze. Miłego dnia, do usłyszenia.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
3: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
2: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda Jayku w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 13.
2: Czas na wiadomości.
8: Maksymalne ceny paliwa jutro wyższe, co w weekend. Decyzja także jutro. Seria napaści nastolatków w polskich szkołach. Premier zwołał ministrów. Hubert Hurkacz już w drugiej rundzie w Szanghaju zagra z legendą tenisa. Nam mówi, jak czuje się przed tym spotkaniem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. Według komunikatu litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 7,77, oleju napędowego 7,82. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś przez ucznia w szkole podwyżkowym, a dwie inne osoby są ranne. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia kobiety. 15-letni były uczeń placówki zaatakował w Leszczy-Dole, Nowinach. A 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj w dniu swoich urodzin ranił nożem 9 osób, najpewniej dziś po południu zostanie przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
9: Ten mężczyzna był ranny, dokonał samookaleczenia. Przewieźliśmy go z miejsca zatrzymania, które trwało kilkadziesiąt sekund, do jednego ze szpitali. Po opatrzeniu on ten szpital opuścił, został osadzony w naszym policyjnym areszcie. Wiem, że w najbliższym czasie będą z nimi prowadzone czynności przez prokuratora.
8: Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. W związku z atakami w polskich szkołach szef rządu w trybie pilnym rozpoczyna właśnie naradę z wezwanymi do siebie szefami resortów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, zdrowia i edukacji, a także z komendantem głównym policji i koordynatorem służb specjalnych. Tomasz Węskę zajmuje się tym tematem.
10: Na razie szef MSWiA zapewnia, że służby wyjaśniają wszystkie sprawy. Ze strony szefowej resortu edukacji padły zapewnienia, że będą dodatkowe szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych w szkołach. Szef Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, dr Konrad Ciesiołkiewicz, sugeruje, że czarna seria ataków ze strony nastolatków może nie być zbiegiem okoliczności.
11: Bardzo wieloma tego rodzaju działaniami, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani właśnie jako broń do atakowania, do siania zamętu, chaosu, stoją także państwa trzecie, w tym wskazywana Rosja.
10: To, czy przypadki przemocy z ostatnich dni coś łączy, sprawdzają służby, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
12: Tu wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego, że najczęściej w tego typu przestępczości nieletnich, nastolatków, to oni dzielą się swoimi albo planami, albo, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. W ten sposób chcą, jakkolwiek to okrutnie i strasznie, żeby nie uzyskać fejmu.
10: A skoro tak, to może warto zastanowić się, jak informować o takich przypadkach, a być może czy w ogóle informować.
8: Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
0: Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
8: To spotkanie jutro w południe.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Leon Krześniak, no i kręci się ziemia.
1: Muzyczne radio.
0: A my oczywiście kręcimy się wraz z nią, no i dziś przystanek czwartek. Kolejny piękny dzień złotej polskiej jesieni. W dodatku zostało nam naprawdę niewiele czasu do początku weekendu. No i co ważne, jeśli z nami zostaniecie, to płynie nam to naprawdę ekspresowo. Patryk Łasica, witam wszystkich na falach muzycznego radia. Jak zawsze przychodzę wyposażony w muzyczne niespodzianki, ale najpierw z racji pory sprawdźmy, co nowego muzycznego słychać w wielkim świecie.
1: Muzyczne radio.
2: Nowe albumy i jeszcze nowsze piosenki, jak zawsze w Music News, zatem podkręćcie swoje głośniki na maksa, aby niczego nie przesłyszeć. Dziś powiemy wam o najnowszych wydawnictwach od Nessy Barrett, pojawi się także Dawid Kwiatkowski i warszawska grupa Metro. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, witajcie i posłuchajcie. Na dwa tygodnie przed premierą pierwszego w dyskografii albumu zespół Metro podkręca apetyty słuchaczy kolejnym singlem. Spacer po szkle to piosenka inspirowana postacią Roxanne ze słynnej piosenki The Police, ale umieszczona w realiach warszawskiego Śródmieścia. I tak jak ono, kompozycja jest duszna, pełna mrocznych zaułków i niejednoznaczności. To historia o życiu na krawędzi, o życiu nieodpowiedzialnym, z dnia na dzień, z nocy na noc, o poddawaniu się pokusom w wiecznym zagubieniu, o zazdrości, domysłach, pogłoskach, niespełnieniu. Historia prawdziwa, a może jedynie wytwór najmroczniejszych zakątków wyobraźni rozczarowanych kochanków, zastanawia się Aleksander Zajder, wokalista i gitarzysta, a także autor tekstu, pozostawiając rozstrzygnięcie tej zagadki słuchaczom. Nowy singiel od zespołu Metro już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz kolejna nowość, ale już w wymiarze albumowym. Mroczne, namiętne i do bólu prawdziwe. Tak w skrócie można opisać najnowsze dzieło Nessy Barrett zatytułowane Tough Love. Płyta stanowi osobisty zapis dorastania w cieniu Hollywood, prowadząc słuchacza przez podróż od 17 do 23 lat. Czas pełen intensywnych doświadczeń, lekcji oraz odkrywania własnej tożsamości. Na albumie przeplatają się autentyczne przeżycia z misternie wykreowaną fantazją. Tough Love opowiada o pragnieniu uczucia ekscytującego i bezkompromisowego, takiego, które w świecie Hollywood wydaje się wręcz niemożliwe do odnalezienia. Słowa to zaklęcia, piosenki to zaklęcia, czytamy w osobistym wyznaniu Nessy Barrett towarzyszącym premierze. Uwielbiam pisać o miłości, ponieważ choć bywa ona ulotna, w chwilach tworzenia płyty staje się prawdziwa, żyję w niej, czuję ją na własnej skórze i sprawiam, że się materializuje. Niezależnie od tego, czy to coś, czego pragnę, co miałam, czy za czym tęsknię, to należy do mnie, dodaje artystka. Music News. Pozostajemy przy najnowszych płytach, ale już z naszego krajowego podwórka. Otóż nowy album Dawida Kwiatkowskiego to niezwykle osobista, pełna słońca, ale i refleksji opowieść o uczuciach, które nie gasną wraz z upływem czasu oraz o relacjach definiujących nasze życie. Płyta jeszcze przed oficjalną premierą uzyskała status złotej. Punktem wyjścia do nowego materiału stały się nie tylko krajobrazy i klimat krajów południowych, ale przede wszystkim symbolika pory dnia, w której słońce świeci najmocniej. Nazwałem tę płytę Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpałem z krajów położonych na południe od Polski, ale również dlatego, że to chwila, gdy słońce jest najwyżej, mówi Dawid Kwiatkowski. Stało się ono dla mnie symbolem momentu w życiu, w którym czujemy najmocniej, kochamy najodważniej i po raz pierwszy rozumiemy, że nic nie jest nam dane na zawsze, bo południe trwa tylko przez chwilę, mówi o tym wydawnictwie artysta. Napisałem tę płytę o miłości, tęsknocie i o tych, którzy zostają w nas na długo po swoim odejściu. Jeśli odnajdziesz tu kawałek własnej historii, będzie mi bardzo blisko do ciebie, dodaje Dawid. Na koniec, jak to mamy w zwyczaju, poczęstujemy was kolejnymi premierami, które już wylądowały na falach muzycznego radia. Lucas Hayton z nagraniem Bad It, jest to jego nowy singiel Hard to be Around i Martin Lou z propozycją Chemical. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz, wracamy do was niebawem. Do miłego.
1: Muzyczne radio.
0: Tomkowi jak zawsze dziękujemy. No i też a propos częstowania premierami, czas na czwartkową premierę, no i manifest, który naprawdę warto wziąć sobie do serca. Pogoda jest piękna, nie ma co dziś myśleć za dużo, po prostu trzeba podążać za tym, co czujemy. Przed nami Chase the Feeling, no i dwójka wspaniałych, Timmy Trumpet i Ale Farben.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
4: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 13:30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Na dolnośląskich termometrach dzisiejsze wartości maksymalne, które wynoszą 21 stopni w cieniu. Naprawdę warto skorzystać z tego, co oferuje nam dziś pogoda, no bo kolejne dni będą już dużo bardziej jesienne i chłodne. A jeśli chodzi o temperaturę, zacznie się obniżać bardzo stopniowo, lecz po zmierzchu niemalże na pewno przywitają nas opady deszczu. Słońce zacznie zachodzić kwadrans po godzinie 18. Na barometrach 1005 hektopaskali ciśnienie jest w trendzie spadkowym, wiatr północny intensywny.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A co nowego informacyjnego w regionie opowie Beata Nowicka.
10: Od edukacji w sytuacjach kryzysowych przez infrastrukturę ułatwiającą codzienne podróże, aż po wyjątkowe wydarzenia kulturalne w naszym regionie nie brakuje ważnych tematów. A za chwilę powiemy o strażackich lekcjach przetrwania w Jedlinie Zdroju, nowym parkingu dla pasażerów kolei w Chrustniku i zbliżających się dniach muzyki papieskiej w Jeleniej Górze.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Co oznaczają poszczególne dźwięki syren alarmowych, jak zachować się w czasie nagłego blackoutu i jakie zapasy warto zgromadzić w domu na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, na te i wiele innych pytań już niedługo odpowiedzą strażacy z Jedliny Zdroju. Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna rusza z Akademią Gotowości Kryzysowej, która ma przygotować mieszkańców na trudne sytuacje.
11: Tak, rzeczywiście z inicjatywą wdrożenia programu Akademii Gotowości Kryzysowej, bo tak ten program się nazywa, wystąpili do władz miasta druhowie z OSP Jedlina Zdrój. Temat padł na podatny grunt. Władze miasta zadeklarowały pomoc w realizacji programu.
12: My dzięki środkom pozyskanym z rządu będziemy budować system ostrzegania alarmowego, czyli powstaną w naszym mieście syreny, których do tej pory nie było. Chcemy, aby mieszkańcy wiedzieli, co oznaczają dane sygnały, jak się zachowywać, z kim się kontaktować.
11: Powiedziała Ilona Bujalska, burmistrz Jedliny Zdroju. Mieszkańcy w czasie szkolenia znajdą odpowiedzi na cały szereg pytań związanych z procedurami zachowań podczas sytuacji zagrożenia.
12: Tak zwane blackouty teraz są coraz częstszym zjawiskiem. Podpowiemy im, co mieć w domu, jak się przygotować, żeby nie być zaskoczonym. No i jak przetrwać okres po prostu bez dostawy prądu.
11: Nabór do programu potrwa do 16 października, a wszystkich szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w mediach społecznościowych miasta oraz OSP Jedlina Zdrój. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Tymczasem mieszkańcy gminy Lubin wkrótce zyskają duże ułatwienie w codziennych dojazdach. W Chrustniku trwają intensywne prace przy budowie nowego, wygodnego parkingu tuż obok stacji kolejowej. Inwestycja ułatwi kierowcom bezpieczne pozostawienie samochodów i przesiadkę do pociągów. Roboty budowlane mają się zakończyć do końca listopada.
13: Koszt inwestycji to ponad 628 tysięcy złotych, mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy.
0: Na tym terenie przy dworcu kolejowym powstanie 9 miejsc parkingowych, będą lampy solarne oraz elementy małej architektury, czyli ławki i wiata ze stojakami na rowery. Na placu wyłożona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej, powstanie także specjalne miejsce do zawracania, a dla osób korzystających z transportu autobusowego postawione zostaną zupełnie nowe przystanki autobusowe.
5: Park and Ride przy stacji w Chrustniku pozwoli na zaparkowanie samochodu i dalszą podróż komunikacją autobusową lub kolejową, bez stania w korkach. Szczepan Gnat, Muzyczne Radio.
10: I na koniec zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 9. edycja Dni Muzyki Papieskiej, organizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. W najbliższą niedzielę w Jeleniogórskim Kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego, dawnym kościele garnizonowym, odbędzie się uroczysty koncert. Wydarzenie upamiętni kolejną rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, o czym mówi prezes KSON-u Stanisław Schubert.
13: Będziecie Państwo mogli wysłuchać pięknego, ponadgodzinnego koncertu, a finałem będzie wykonanie kilku znanych pieśni, czy też piosenek, ulubionych przez Jana Pawła, myślę tutaj o przede wszystkim Barca. A więc zapraszam Państwa na niedzielę 11 października na godzinę 14 do kościoła garnizonowego, gdzie postaramy się, aby uczcić kolejną rocznicę wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II.
10: A w tym wydarzeniu weźmie udział nasz redaktor kolega Patryk Łasica. Patryku, dlaczego warto pojawić się na tym koncercie?
6: A to dlatego, że będzie można usłyszeć to, co w muzyce najpiękniejsze, czyli to, jak uniwersalnym jest językiem, szczególnie, że wystąpi dla Państwa międzynarodowy i międzypokoleniowy chór z aż 3 krajów, no i z ponad 100 chórzystów, a w repertuarze m.in. Hallelujah Leonarda Cohena. Gorąco zapraszamy, tak jak na kolejny raport regionalny, ten już o 14.30.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
14: Hi everybody, my name is Rico Benasconi and you are listening to Muzyczne Radio, my favorite radio station. I want-

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
9: Skoda.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio.
12: Kochamy muzykę.
13: Do WWA na ASP, 3 godziny w PKP, do Polski, a w ciasnym przedziale.

0: SP, czysta definicja takiego oto artysty. A teraz moment idealny na spotkanie z kolejną nowością. Dziś nasze fale odwiedza Chloe Kisha. Question of the day, czyli pytanie dnia.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne na JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 14.
8: Czas na wiadomości.
10: Policja będzie patrolować każdą szkołę, ogłosił premier Donald Tusk. W związku z atakami nożowników szef rządu zwołał pilną naradę. Telefon z informacją o Noblu odebrała aż na Islandii kanadyjska poetka. Agnieszka Trojanowska-Bis. O zwiększenie liczby patroli wokół szkół zaapelował do policji premier Donald Tusk podczas spotkania z ministrami, szefami służb i kierownictwem Komendy Głównej Policji w kancelarii premiera. Spotkanie szef rządu zwołał w trybie pilnym po serii aktów przemocy w szkołach. Nastoletni nożownicy zaatakowali wczoraj w Ostrołęce, a dziś w Wyszkowie, gdzie przed południem w wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Premier poinformował, że zwrócił się o objęcie opieką rodziny zmarłej kobiety, którą w szkole podwyżkowym zabił 15-letni napastnik.
11: Jej życia mimo starań nie udało się uratować. Pozostawiła dwójkę dzieci. Już poprosiłem ministra spraw wewnętrznych i mojego szefa kancelarii, żeby bez żadnej zwłoki roztoczyć pełną opiekę nad rodziną zabitej pracownicy szkoły. Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie.
10: Jak ujawnił premier, 15-letni agresor wtargnął dziś do szkoły w kasku z kamerką, a jego intencją było filmowanie całej akcji. Natomiast 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj ranił nożem 9 osób, jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem mu zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla. 76-letnia autorka, odbierając telefon z informacją o wyróżnieniu, miała nie kryć zaskoczenia, a telefon odebrała podczas swojego pobytu na Islandii. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Zaskoczenie w Warszawie z czarnego na biały. Zmieniły się plany elewacji największej i najnowocześniejszej sceny teatralnej w Polsce, jaka powstaje w samym środku stolicy, bo władze Warszawy postanowiły zmienić projekt zarówno fasady, jak i przeznaczenia budynku. W placówce tuż obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej miała znaleźć się siedziba teatru TR z czarną elewacją kontrastującą z bielą muzeum. Zamiast czerni będzie szkło i światło. Budowę nowego teatru odwiedził Błażej Kulesza.
7: 20 milionów złotych, tyle trzeba było dołożyć na przeprojektowanie, chociaż miasto woli mówić o oszczędnościach z tytułu niezrealizowanej pierwotnej koncepcji, mówi Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w Warszawie.
9: Czarna elewacja budynku była dla nas potencjalnym wyzwaniem związanym również z utrzymaniem. Koszty klimatyzacji budynku na pewno byłyby bardzo trudne do zniesienia.
7: Teatr TR Ratusz chce połączyć z pawilonem tańca. Na razie jednak trwa spór o nazwę, mówi Magdalena Sroka, dyrektor koordynator do spraw kultury.
12: Proponowaliśmy nazwę Scena Centralna dla tego budynku.
13: Trochę nam się nie mieści w głowie nazwa Scena Centralna.
7: Odpowiada Anna Herbut z Teatru TR. Być może, jak twierdzą władze miasta, trzeba nowy teatr nazwać po prostu Warszawa Centralna, a wszelkie pomyłki wśród mieszkańców i przyjezdnych na dobre by wyszły kulturze.
10: Niezależnie od nazwy, teatr ma być gotowy za 3 lata.
6: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
14: A sytuacja na dolnośląskich i ogólnokrajowych drogach jest w miarę stabilna, poza jednym wyjątkiem. No i każdy wie, jaki to jest wyjątek. A4 w kierunku Wrocławia. Zator rozpoczyna się za Bielanami na wysokości Pichorowic i kończy dopiero za Kostomłotami na wysokości Paździorna. Na reszcie tras sytuacja jest stabilna, widać jedynie chwilowe spowolnienia. Pozdrawiamy Was i życzymy szerokiej drogi.
8: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
15: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz, co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
9: Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Pocahontas, Tymek, no i kalendarz. Mamy 17 minut po godzinie 14.
1: Muzyczne radio.
0: Kolejna godzina czwartkowego popołudnia. No i a propos kalendarzy. Czas leci naprawdę ekspresowo i nie wiem jak wy, ale ja przez dzisiejszą pogodę miałem wrażenie, jakby to nadal był sierpień. Dobrze, że chociaż to wrażenie było pokrywające się z rzeczywistością, bo nasz mózg lubi nam często płatać figle, ale można ten fakt wykorzystać na swoją korzyść, bo przed nami spotkanie z utworem, który jest echem tegorocznych wakacji. No i ekspresowo przypomni nam najlepsze słoneczne dni. Dzisiejszy dzień to jeden z takich ostatnich, dlatego nie myślmy za dużo, po prostu łapmy emocje. Chase the Feeling, Timmy Trumpet i Ale Farben.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Dołącz do zespołu Drexelmeyer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeyer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
7: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie?

0: sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
1: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
0: i Piotr Purol.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
6: Minęła godzina 14:30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Na termometrach nadal wartości maksymalne, które dziś wynoszą 21 stopni w cieniu. Na niebie jest sporo słońca, lecz pogoda niestety z godziny na godzinę będzie nam się odrobinę pogarszać. O ile do samego zachodu o temperaturę i warunki możemy być raczej spokojni, to w nocy niemalże na pewno przywitają nas opady deszczu. Ich początek przewidywany jest na godzinę 19. Ciśnienie w trendzie spadkowym na barometrach 1005 hektopaskali, wiatr północny do 35 km na godzinę i będzie rosnąć.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A co słychać nowego, informacyjnego w regionie? O tym już opowie Beata Nowicka.
5: Od budzącego ogromne emocje remontu na górskiej trasie kolejowej przez wielką akcję ratunkową w Legnicy, aż po kluczowe apele lekarzy o ochronę zdrowia. W tym raporcie powiemy o zagadkowym zasypaniu wjazdu do tunelu w Nisławiu Śląskim, widowiskowych ćwiczeniach kilkudziesięciu zastępów straży pożarnej i o tym, dlaczego przewlekłe choroby nie powinny być barierą przed szczepieniami.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Zapraszam na szczegóły. Spore emocje wywołały prace przy remoncie tunelu kolejowego w leżącym tuż przy czeskiej granicy Unisławiu Śląskim. Uwagę i niepokój internautów przykuł całkowicie zasypany wjazd do tego obiektu. Widok ten zaskoczył wielu pasażerów. Prace na miejscu mocno nabierają tempa. Co dokładnie dzieje się na tej górskiej trasie i skąd takie kontrowersje? O tym w materiale Jacka Zycha.
10: Tak, ja wyjaśnię, że kilkusetmetrowy tunel leży w ciągu linii kolejowej łączącej Wałbrzych z Mieroszowem i dalej Mezimieski w Czechach. Jego remont teoretycznie rozpoczął się wiosną ubiegłego roku, jednak do połowy września wykonawca prowadził prace projektowe. Tu inwestycja przebiega w systemie zaprojektuj i zbuduj. Fizyczne prace w tunelu rozpoczęły się dopiero w połowie września.
11: Obecnie koncentrują się w rejonie portalu północnego tunelu. W trakcie rozbiórki odzyskiwane są historyczne bloki czerwonego piaskowca, które po odpowiednim przygotowaniu zostaną ponownie wykorzystane jako element okładziny tunelu, co pozwoli zachować walory historyczne obiektu.
10: To Marta Pabiańska, rzecznik PKP PLK, które są głównym inwestorem tych prac. Prace, tak jak powiedziałem, wzbudziły sporo emocji w mediach społecznościowych. Na zdjęciach publikowanych przez internautów widać kompletnie zasypany wjazd do tunelu i ciężki sprzęt służący do wyburzania. PKP PLK uspokajają, to część planowych prac.
11: Na zdjęciu widać wywożenie urobku ze zdemontowanego tak zwanego fałszywego tunelu, czyli tej części tunelu, która znajduje się przed górotworem.
10: Tunel w Unisławiu Śląskim ma zostać poszerzony i przystosowany do dużo większej niż dotychczas prędkości pociągów, a w przyszłości do elektryfikacji linii. Prace mają potrwać do września przyszłego roku. Wałbrzych Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: W regionie głośno też o wielkiej akcji służb ratunkowych. 3 poważne zagrożenia, kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej i działania w warunkach przypominających realny kryzys. Tak wyglądały wczorajsze masowe ćwiczenia na terenie kolei dolnośląskich w Legnicy. Strażacy musieli w krótkim czasie opanować skażenie chemiczne w wagonie, ugasić pożar hali serwisowej i pomóc poszkodowanym w zderzeniu aut z szynobusem. Na miejscu testowano nowoczesny sprzęt, współpracę i koordynację wszystkich formacji.
3: Wagon z nieznaną substancją chemiczną, wypadek na przejeździe kolejowym i pożar hali serwisowej. Takie scenariusze przygotowano podczas ćwiczeń służb na terenie kolei dolnośląskich w Legnicy. W działaniach uczestniczyło 25 zastępów Straży Pożarnej i 84 strażaków.
12: Są to ćwiczenia sprawdzające powiatowy plan ratowniczy dla miasta Legnicy i powiatu legnickiego, a także organizację działań w specyficznym miejscu, jakim jest baza techniczna kolei dolnośląskich. Brygadier Andrzej Więdłocha, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Ćwiczymy tutaj działania z zakresu ratownictwa technicznego, ratownictwa chemicznego, gaszenie pożaru, a także elementy ratownictwa wysokościowego.
13: To bardzo ważne, żebyśmy się szykowali do zdarzeń, które czasami się jednak zdarzają, ale mają charakter nieprzewidywalny.
3: Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
13: Im lepiej będziemy przygotowani, im lepiej będzie przygotowana kolej, służby, ale także Wydział Zarządzania Kryzysowego Miasta oraz Powiatu, tym lepiej dla mieszkańców.
3: W ćwiczeniach wzięło udział w sumie kilkudziesięciu statystów, odgrywających rolę osób poszkodowanych.
14: Udzielam pomocy poszkodowanym.
15: Co mu się stało?
14: Urwana kończyna górna oraz obrażenia głowy. I liczne stłuczenia. Prawdopodobnie uraz jeszcze klatki piersiowej.
16: Ogólnie to byłam poszkodowana. Moje objawy były takie, że nie oddychałam praktycznie, a bardziej mój oddech był płytki i przyspieszony. Określiłabym to tak, że bardzo się mocno uderzyłam i nabiłam o coś ostrego, przez to mam odstającą skórę.
17: Chcemy być przygotowani na różne scenariusze, na różne ewentualności. Tych zagrożeń przybywa. Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich. My mamy coraz więcej pociągów na terenie Dolnego Śląska, czyli potencjalnie coraz więcej zagrożeń. Dlatego chcemy ćwiczyć te ewentualne zdarzenia, które mamy nadzieję, że się nie będą miały miejsca, natomiast nasz personel musi być przygotowany. Dlatego właśnie ćwiczymy te scenariusze razem z naszymi służbami ratowniczymi.
18: Powiedz, kogo grasz w tym epizodzie?
19: Mam połamaną miednicę. No, muszę leżeć, udawać, że mnie boli miednica jakby i starać się nie ruszać. Ale być przytomnym.
3: Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Na koniec głos ekspertów w sprawie zdrowia i profilaktyki. Pacjenci cierpiący na wiele chorób przewlekłych są najbardziej narażeni na groźne infekcje i ich ciężki przebieg. Lekarze uspokajają, wbrew powszechnym obawom, wielochorobowość nie jest przeciwwskazaniem do przyjmowania szczepionek. Wręcz przeciwnie, to właśnie te osoby najbardziej potrzebują ochrony, przekonuje profesor Leszek Czupryniak, diabetolog i internista.
20: Ogólna zasada jest taka, że im człowiek jest bardziej chory, ma jednak mniejszą odporność. To jest taka bardzo ogólna zasada, ale jest to prawidło w medycynie. Czyli im kto ma więcej chorób przewlekłych, ma gorsze zdrowie, tym łatwiej jest podatny na różne infekcje. To jest ważna informacja i ważna wiedza, dlatego że potocznie wiele osób myśli, że jak jestem taki chory i mam dużo różnych chorób, biorę 15 różnych leków, to jestem zbyt chory, żeby brać jeszcze szczepionkę, żeby się szczepić, to wtedy już się kompletnie pochoruję. Jest dokładnie na odwrót. Im kto ma więcej chorób współistniejących, tym ma większe wskazanie, żeby się zaszczepić, właśnie dlatego, że ma mniejszą odporność.
5: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
21: Hey, my name is Bollier and you're listening to Muzyczne

0: Reklama.
1: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
3: Korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio.

0: Monkey One, no i jednocześnie Pola Ar.
1: Muzyczne radio.
0: 11 minut do godziny 15. Coraz bliżej moment dnia, o którym wszyscy marzą. No i zbliżamy się także do szczytu cierpliwości wszystkich dolnośląskich kierowców, ale najbliżej nam do spotkania z naszym dzisiejszym hit-typem. Utwór, który powstał przez przypadek, ale jak historia nam pokazuje, to czasami przypadki znaczą najwięcej. Przywita nas Chloe Kisha i utwór, który nagrała w lutym na sam koniec bardzo męczącej sesji nagraniowej. No i utwór na koniec pracy wydaje mi się idealny. Question of the day.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit

0: Przypadkowe question of the day. To był nasz dzisiejszy hit tip, a teraz nieprzypadkowo coś bardzo energicznego i rockowego w związku z dzisiejszym koncertem Deep Purple, który odbędzie się w Łodzi. Jeśli są słuchacze, którzy zmierzają właśnie w tym kierunku, to gorąco Was pozdrawiamy. Życzymy szerokiej drogi, no i udanej zabawy. A teraz posłuchajmy Purple w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio.
2: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna, 17.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
8: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 15.
1: Czas na wiadomości.
10: Szok podwyżkowym po śmiertelnym ataku nożownika w szkole. Czy będzie burza przed ciszą? Kraków szykuje się do wyborów. Tegoroczna literacka noblistka już w ubiegłym roku doceniona w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nadal trwa akcja policji i straży pożarnej w szkole w Leśno-Dole Nowinach po tragicznym ataku 15-letniego nożownika. Rodzice, mieszkańcy miejscowości i sąsiedzi tragicznie zmarłej 37-letniej kobiety są w szoku. Rozmawiał z nimi na miejscu Szymon Kępka.
11: Wczoraj w Ostrołęce, dzisiaj tutaj, to jest masakra. To jest jedna wioska, no to się wszyscy znają. No.
12: Nasze klasy są na wycieczce. A co się wszystko wydarzyło, to tam dzieci tych nie było.
13: A starsze klasy są zamknięte i podobno puszczają im bajki.
12: Tam jakąś bajkę, muzykę, żeby po prostu ich nie traumatyzować. Ale dzieci są niewypuszczane jeszcze.
10: Policja sprawdza hipotezę dotyczącą internetowego wyzwania, które miało nawoływać młodzież do agresji. Premier, który zwołał pilną naradę ministrów i szefów służb, mówił, że 15-letni napastnik miał mieć na sobie kask i nagrywać atak. Mazowiecka policja na razie tego nie potwierdza. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Zmarła wybitna programistka Margaret Hamilton, która przyczyniła się do sukcesu misji NASA Apollo. Amerykanka odeszła w wieku 90 lat. Historyczny program lotów na Księżyc, w którym brała udział, był przełomem w odkrywaniu kosmosu, ale także sukcesem propagandowym Stanów Zjednoczonych. Ostatni lot programu Apollo odbył się w 1972 roku. Obecnie trwają przygotowania do ponownego wysłania człowieka na Księżyc. Początek misji NASA Artemis 3 zaplanowany jest na przyszły rok. Jednak termin już kilka razy był przekładany. Do ciszy wyborczej zostały dwa dni, ale w Krakowie wciąż nie wiadomo, czy to już koniec sądowej odsłony kampanii. Drugi tydzień rywalizacji o fotel prezydenta miasta upłynął niemal w całości na wnioskach w trybie wyborczym, rozprawach i zażaleniach. Łukasz Gibała przyznaje, że sam jest zdumiony takim przebiegiem kampanii, o czym Katarzyna Mynarczyk.
14: Tłumaczy jednak, że to jego sztab i prawnicy decydują o składaniu wniosków.
15: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ilekroć pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja ich nie zachęcałem do żadnego z tych pozwów, też ich nie zniechęcałem. Powiedziałem, róbcie co uważacie za właściwe. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami.
14: Kolejnych wniosków żadna ze stron nie wyklucza. I choć kampanii wyborczych Kraków przeżył już wiele, taką liczbę sądowych sporów w ciągu zaledwie kilku dni trudno sobie przypomnieć.
10: Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Ann Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
16: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza i siebie ze ścieżki czytelnika. języka, aby mogła objawić się oryginalna myśl.
10: Mówiła Ann Carson w Polsce rok temu, podczas gdy odbierała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta.
7: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I co ważne, naszej uwagi nie przyciągają żadne poważne zdarzenia drogowe, co bardzo cieszy. Natomiast uwagę wszystkich kierowców, szczególnie podróżujących w kierunku Wrocławia, przyciąga czwórka. No i o ile wcześniejszy zator za Bielanami został rozładowany, to czeka na was kolejny. Od Kostomłotów aż do węzła Pietrzykowice. Tam przygotujcie się na to, że zwolnicie. To wynika ze względu na natężenie ruchu. Reszta tras ekspresowych czy autostrad jest w pełni przejezdna. Życzymy wam szerokości i pomyślności na drogach.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
3: Neonet, Neonet,
4: to korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
5: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
3: Neonet.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Volkswagen inwestuje w Wielkopolskiej Wrześni. W tym programie dowiemy się też, jak jeździć hybrydą, żeby się opłacało. Na koniec zostawimy coś wyjątkowego. Wydaje się niewiarygodne, ale Sobiesław Zasada ostatnio ukończył trasę rajdu Gran Premio Argentino Historico.
0: Autoradio.
1: Volkswagen Poznań zakończył kolejny etap rozbudowy fabryki we wrześniu. Nad Nowymi Halami Zawisła Wiecha. Obiekty o łącznej powierzchni blisko 60 tysięcy metrów kwadratowych mają przygotować zakład do produkcji nowej generacji w pełni elektrycznego Craftera. Oznacza to zakończenie jednego z najważniejszych etapów rozbudowy we wrześniu. Został od podstaw, a wartość pierwotnej kosztuje ponad 630 robotów oraz systemy kontroli jakości oparte na AI. A na jej terenie działa też instalacja fotowoltaiczna o mocy ponad 18 MW. We wrześniu produkowane są obecnie Volkswagen Crafter oraz MAN TGE.
0: Porady ekspertów.
1: Samochody hybrydowe stanowią coraz większą część rynku. Zakup oszczędnego samochodu nie wystarczy, bo wiele zależy też od kierowcy. Nie wszystkie przyzwyczajenia z aut spalinowych sprawdzają się przy tym napędzie. Energia w hybrydach jest uzupełniana podczas jazdy, a kierowca ma wpływ na to, jak samochód ją wykorzystuje i odzyskuje. Podczas rozpędzania klasycznej hybrydy nie warto zbyt długo dochodzić do potrzebnej prędkości. Korzystniejsze może być sprawne przyspieszanie, a następnie zmniejszenie nacisku na pedał i utrzymywanie płynności tempa.

0: jazdy. W korkach i podczas wolnej jazdy sytuacja wygląda inaczej. Delikatne operowanie pedałem przyspieszenia pozwala częściej korzystać z silnika elektrycznego. Jeśli samochód ma tryb EV, można go wykorzystywać właśnie w takich warunkach. Hybrydy nie trzeba też długo rozgrzewać na postoju. Energię pobraną wtedy z akumulatora trzeba później uzupełnić przede wszystkim dzięki pracy silnika spalinowego, a częściowo poprzez rekuperację. Jak hamować hybrydą? Najlepiej zacząć zwalniać odpowiednio wcześnie i robić to łagodnie. Rekuperacja pozwala przekształcić część energii kinetycznej w energię elektryczną i przekazać ją do akumulatora trakcyjnego. Niektóre samochody mają również tryb B, który zwiększa intensywność zwalniania po odpuszczeniu pedału przyspieszenia. Napęd hybrydowy dobrze sprawdza się więc w ruchu miejskim. Na autostradzie przy stałej wysokiej prędkości jego przewaga nad samochodem benzynowym lub dieslami może być niewielka. Tryb eko może zmienić reakcję samochodu na pedał przyspieszenia, pracę skrzyni biegów, zarządzanie akumulatorem oraz działanie klimatyzacji i ogrzewania. W zależności od modelu oszczędność paliwa może sięgnąć od 10 do 15%. Na spalanie wpływa też sposób użytkowania auta. Zbyt niskie ciśnienie w oponach zwiększa opory toczenia, dlatego warto je regularnie kontrolować. Zbędne przedmioty w bagażniku podnoszą masę samochodu, a nieużywany bagażnik dachowy także nie sprzyja oszczędnej jeździe. Na koniec to, co wydaje się być niemożliwe, a jednak. Sobiesław Zasada ukończył trasę rajdu Gran Premio Argentino Historico.
1: Autoradio.
0: Gran Premio International de Turismo należało do najtrudniejszych długodystansowych imprez samochodowych w Ameryce Południowej. Trasa liczyła ponad 3000 km i prowadziła przez góry, pustynne tereny oraz równiny. W 1967 roku Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i obecny biznesmen, pilotowany przez Jerzego Dobrzańskiego, wystartował Porsche 911 z numerem 405. Zwycięstwo Polaka, który nie był wtedy szerzej znany w Argentynie, zostało odebrane jako sensacja. Miejscowa prasa nadała mu przydomek El Polaco Volador, czyli latający ptak. Sobiesław Zasada ukończył również tegoroczną edycję Gran Premio Argentino Historico. 96-latek, podkreślmy, wystartował w Buenos Aires i po 6 etapach oraz po ponad 3000 km dotarł do Kordoby. Jako gość specjalny nie był klasyfikowany i pokonał trasę przed stawką zawodników. Zasada jechał Porsche 911 Dakar z historycznym numerem 405. Jeżeli tak dojrzały kierowca, przypomnę 96 lat, zalicza taki rajd, to czy mówienie o ograniczeniu uprawnień dla seniorów do kierowania pojazdami ma jeszcze sens?
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: kult, wiecznie kultowy, no co nie zagrają, to wpadnie do głowy. Tutaj remix Elbarto i Liamba, a przed nami również prawdopodobieństwo czegoś, co zostanie z wami na dłużej i z głowy nie wyjdzie. Dwójka wspaniałych, Timmy Trumpet, Aleph Arben i Chase the Feeling.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 15.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Nad Dolnym Śląskiem coraz więcej chmur, ale temperatura trzyma się wartości maksymalnych i jeszcze trochę z nami zostanie. Średnia w regionie wynosi obecnie 21 stopni. Na niebie coraz mniej słońca i możemy to potraktować jako zapowiedź nadchodzących opadów, które rozpoczną się około godziny 19 i już z nami pozostaną. Ciśnienie w trendzie spadkowym, który się utrzyma na barometrach 1005 hektopaskali, prędkość wiatru rośnie w porywach do 40 km na godzinę.
5: Sponsorem prognozy

0: Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor. Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Przed nami kolejny raport regionalny. Przedstawi go Beata Nowicka.
4: W tym raporcie o drugim kongresie małych i średnich przedsiębiorstw, sportowo-naukowych grach karkonoskich i wyjątkowych propozycjach Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Dolny Śląsk ponownie stał się stolicą regionalnego biznesu i miejscem kluczowych spotkań przedsiębiorców. Oto za sprawą drugiej edycji kongresu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw organizowanych przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Tegoroczne forum pod hasłem Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy przyciągnęło rekordową liczbę ponad 1000 uczestników, o czym mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
5: Dolny Śląsk to oprócz tego, że jest gospodarczym sercem tej części Europy, gospodarczym sercem Polski, stwarza warunki. Innowacyjna, nowoczesna infrastruktura, bardzo dobre zaplecze akademickie, które szykuje, szlifuje kadry dla dolnośląskich firm, ale też oczywiście przyjazny samorząd, który w takich sytuacjach jak dzisiaj, wtedy kiedy znajduje dla siebie przestrzeń, stwarza warunki do rozwoju. Odporność, rozwój, gospodarka. Takie trzy tematy będą tematami wiodącymi spotkania. Są z nami znamienici goście.
6: Udało nam się spotkać na tym wspaniałym kongresie, kongresie małych i średnich przedsiębiorstw.
7: Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
6: W Polsce 99,7% firm to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Mikrofirmy, które prowadzą Polacy, prowadzą z takim efektem, który dał nam szansę na rozwój. Właśnie dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom, dzięki kreatywności polskiego biznesu. To doprowadziło Polskę do 20. miejsca na świecie i tę sytuację trzeba wykorzystać, żeby przejść na inne pozycje.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: W stolicy Karkonoszy młodzi ludzie stoją przed swoimi pierwszymi poważnymi decyzjami zawodowymi. Pomóc mają im w tym nietypowe zmagania. Około 800 uczniów 8 klas szkół podstawowych z Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego wzięło udział w grach karkonoskich. To wyjątkowy piknik edukacyjny, podczas którego lokalne szkoły średnie prezentują swoją ofertę, ułatwiając młodzieży wybór dalszej ścieżki kształcenia. Organizatorem tegorocznej edycji było drugie liceum ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida, a cała impreza odbyła się w gościnnych progach Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego. O idei tych spotkań mówi Paweł Domagała, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
8: Zapoznanie uczniów klas ósmych szkół podstawowych z ofertą szkół ponadpodstawowych jeleniogórskich, przy czym zaprosiliśmy zarówno ósmoklasistów jeleniogórskich, jak i ósmoklasistów szkół podstawowych powiatu karkonoskiego.
9: Dzisiaj mamy ogólnomiejskie, właściwie z regionu całej Jeleniej Góry, mamy spotkanie z ósmoklasistami. Iwona Kumek, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida. W tym roku drugie liceum, czyli Norwid, jest organizatorem, koordynatorem tego przedsięwzięcia, a różowe koszulki to są nasi przewodnicy, którzy oprowadzają ósmoklasistów po zadania, które przygotowali nauczyciele razem z uczniami naszego liceum. Koordynatorami całego przedsięwzięcia byli nauczyciele, którzy pracują w liceum, pani Monika Pajor-Jośko, nauczyciel matematyki, pani Magdalena Będkowska, również nauczyciel matematyki, i pan Mariusz Buczyński, nauczyciel języka angielskiego.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Kolejna odsłona artystycznych propozycji Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. W sobotę widzowie będą mogli zobaczyć spektakl Piotruś i Wilk. Przygotowana w widowiskowej technice Czarnego Teatru adaptacja słynnej bajki muzycznej Sergiusza Prokofiewa to trzymająca w napięciu historia o odwadze, sprycie i spotkaniu z groźnym drapieżnikiem.
10: Pewnego razu Piotr otworzył drzwi i wyszedł na rozległą, zieloną łąkę. Na gałęzi wysokiego drzewa usiadł ptaszek, przyjaciel Piotrusia. Drogie dzieci, serdecznie zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji już w najbliższą sobotę na spektakl Piotruś i Wilk.
4: Z kolei niedziela w Zdrojowym Teatrze Animacji będzie w pełni zarezerwowana dla najmłodszych. Na scenie zagości spektakl pod tytułem Do Góry, będący artystycznym zachwytem nad karkonoską przyrodą i wspólną podróżą w świat ruchu, kształtów i dziecięcych emocji. Początek przedstawienia o godzinie 13:00. A kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us. And you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 6510.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
6: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda JQ w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.
9: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: A to była formacja Sahel.
1: Muzyczne radio.
0: Dobrze, że jesteś, dobrze, że są oni, no i dobrze, że jesteście także wy, bo za dokładnie 14 minut spotkamy się w Best of Muzycznego Radia, czyli porządnej przystawce przed Hit Planetą. A co na Hit Planecie, zapytacie? Między innymi ta oto pani, która przypadkowo skomponowała hit, który pnie się na sam szczyt naszej listy przebojów. Będzie to Chloe, Kisha i Question of the Day, czyli pytanie dnia.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: Premier chce przepisów o blokowaniu mowy nienawiści w sieci. Umacnia się podium liderów rankingu zaufania do polityków. A na koniec poszukamy w księgarniach tomików ogłoszonej dziś tegorocznej noblistki w dziedzinie literatury. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wprowadzenia przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie mowy nienawiści w internecie chce premier Donald Tusk w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Dziś w Leszczy-Dole nowinach podwyżkowym po ataku byłego ucznia zmarła 37-letnia woźna tej szkoły. Wczoraj w szkole w Ostrołęce zranionych zostało 9 osób. Także wczoraj policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak. Sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku, 15-latek, jest w rękach policji, ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie odpowiadał jak dorosły, czy jak nieletni, mówi prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
6: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. I w tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
5: Sprawca to były uczeń szkoły w Leszczy-Dole Nowinach i mieszkaniec tej miejscowości. I jeśli będzie odpowiadał jako dorosły, może mu grozić maksymalnie 25 lat więzienia. Jeśli jako nieletni trafi do ośrodka poprawczego do momentu ukończenia 21 roku życia. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Oba ataki badają m.in. policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze sprawdzają, czy ataki w szkołach związane są z rzekomym internetowym challenge'em. Mazowiecka kurator oświaty apeluje z kolei do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, jeśli mają jakieś podejrzenia, kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych przedmiotów, mówi kurator Wioletta Krzyżanowska.
7: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów, o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym. Żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych. Żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
5: Mazowiecka kurator zwołała na jutro naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół z terenu województwa. Narada będzie dotyczyć obowiązujących procedur bezpieczeństwa w placówkach. Liderem rankingu zaufania do polityków wciąż pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Jak wynika z sondażu CBOS, we wrześniu prezydentowi ufało 53% badanych. Kolejne miejsca zajmują wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz 45% i Radosław Sikorski 43%. Wszyscy politycy z podium zaufania uzyskali wzrost zaufania w stosunku do sierpnia. Kanadyjska poetka Ann Carson została tegoroczną laureatką Nagrody Nobla z literatury. Bartosz Kądziołka próbował dziś kupić w Łodzi jej książki, niestety bez skutku.
8: Ewa Grudzińska, Antykwariat Silverorum. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło. Gratuluję serdecznie oczywiście.
9: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
10: Anna Witczacz z Księgarni Światowit.
11: Jeśli ktoś dostaje literacką Nagrodę Nobla, wzrasta zainteresowanie tym autorem?
10: Tak. Niestety muszę tylko powiedzieć tyle, że na bardzo krótko.
5: W ubiegłym roku Ann Carson została doceniona w Polsce Międzynarodową Nagrodą Literacką Zbigniewa Herberta.
3: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Music News na starcie. Otwarcie będzie dziś dla Gromiego, który może pochwalić się nowym, jakże przebojowym singlem. Powiemy Wam także o nowej płycie Purple Disco Machine i wrócimy do wielkiego komercyjnego sukcesu Rosaline. Tomek Dudkiewicz i Music News, czas na szczegóły, zatem witamy i zapraszamy. Mimo jesieni Gromi chciałby przedłużyć minione lato singlem Want What You Want. To piosenka o chemii, przyciąganiu i emocjach, których nie da się zatrzymać. Nowy numer to też spora dawka muzycznej energii, słońca, pulsującego groove, którego w okresie jesiennym każdy z nas potrzebuje. Wokal JT, amerykańskiego wokalisty, którego Gromi zaprosił do tego utworu, idealnie komponuje się z tym właśnie klimatem. Jak mówi Andrzej, Want What You Want jest o tym uczuciu, kiedy ktoś zaczyna cię mocno przyciągać i nagle trudno myśleć o czymś innym. Chciałem, żeby w tym numerze było słychać właśnie tę energię. Trochę napięcia, dużo emocji i przede wszystkim rytm, który niesie cały utwór. To kawałek o tym, żeby czasem po prostu dać się ponieść temu, co czujesz, dodaje artysta. Nowy kawałek od Gromiego już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz Music News Purple Disco Machine, który zapowiada kolejny etap swojej artystycznej podróży. Jego czwarty album studyjny Cosmotropia ukaże się 30 kwietnia i wszystko wskazuje na to, że warto będzie na niego poczekać. To wydawnictwo to ważny punkt w imponującej karierze Tino Piątka. Album będzie pełnym pokazem jego producenckiego kunsztu oraz charakterystycznego stylu, który w ostatnich latach pomógł przybliżyć muzykę disco nowym pokoleniom słuchaczy. Cosmotropia to odważne rozszerzenie katalogu artysty czerpiące inspiracje przede wszystkim z brzmień Cosmic Disco i Space Rocka lat 70. i 80. Pierwszą zapowiedzią albumu jest singiel Test My Luck, nagrany z brytyjską wokalistką Mick. Choć utwór nie odzwierciedla jeszcze w pełni kosmicznej estetyki całego albumu, doskonale pokazuje jedną z największych zalet Purple Disco Machine, a więc zdolność do tworzenia ogromnych, podnoszących na duchu przebojów, które od pierwszego odsłuchu trafiają do słuchaczy. Music News. Na koniec mieszkająca w Los Angeles wokalistka, autorka tekstów i producentka Rosaline, która prezentuje swój najnowszy singiel The Music I Love, otwierając nowy rozdział w swojej twórczości po globalnym sukcesie przełomowego singla Snap. Artystka i marzycielka z natury, Rosaline od dzieciństwa dążyła do realizacji swoich największych ambicji. W 2022 roku jej marzenia zaczęły się spełniać, gdy reprezentująca Armenię artystka wystąpiła na scenie konkursu piosenki Eurowizji w Turynie, wykonując utwór Snap przed milionami widzów na całym świecie. Występ ten zapoczątkował błyskawiczną karierę, a sam utwór stał się międzynarodowym fenomenem. The Music I Love doskonale łączy podnoszącą na duchu energię Snap z marzycielskim filmowym brzmieniem indie popu, nasyconym melancholijną euforią deszczowego dnia. To muzyka przypominająca ziarniste, czarno-białe fotografie, uchwytująca piękno, kruchość i złożoność ludzkich emocji, oferując słuchaczom intymny wgląd w wewnętrzny świat artystki. Jestem niepoprawną romantyczką, mówi o sobie Rosaline. Zawsze piszę o miłości. Zakochanie wprawia mnie w stan pełnego szczęścia. Przez ostatnie 2 lub 3 lata czułam się bardzo odizolowana i przez długi czas zmagałam się z depresją. W pewnym momencie miałam wrażenie, że nie mam już nic do powiedzenia i prawie nie wychodziłam z domu. Straciłam też wiarę we własne umiejętności pisania piosenek, dodała Rosaline. Zanim wrócimy do grania w muzycznym radiu, łapcie jeszcze kilka gorących premier. Martin Garrix z nowym singlem This Dream of You, Merkel i Roliński z piosenką Crucified Reborn i Tungewak, jego najnowsza propozycja Rare. Tyle na teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.

0: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: 20 stopni to średnia dla regionu. No i temperatura się obniża. Zachód słońca rozpoczyna się kwadrans po godzinie 18 i niestety na radarach możemy zauważyć coraz to więcej deszczowych połaci chmur, co traktować można jako gwarancję deszczowego wieczoru, tak naprawdę gwarancję kolejnych deszczowych dni. Mieszkańcy południowo-zachodniej części Dolnego Śląska muszą również uważać na intensywny wiatr, bo w porywach może sięgać nawet do 75 km na godzinę. Ciśnienie ciągle się obniża.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Przed nami ostatni popołudniowy raport regionalny. Przedstawi go Beata Nowicka.
8: Od trudnych pytań o policyjną interwencję w aglomeracji wałbrzyskiej.
9: Zabezpieczono materiał wideo tak z kamer nasobnych policjantów biorących udział w interwencji, jak i z samego tasera.
8: Przez wielomilionowe inwestycje w Dolnośląską Kolej, aż po kluczowe zmiany dla pacjentów szpitala w Jeleniej Górze. Sprawdźmy, czym żyje dziś region.
7: Muzyczne radio.
8: Wracamy do sprawy tragicznej interwencji policji w Szczawnie Zdroju, po której zmarł 42-letni mężczyzna. Mundurowi ujawniają teraz szczegółowy przebieg tamtych wydarzeń. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jacek Zych.
9: Tak, z tym, że na taki ruch policji trzeba było czekać aż do wczorajszego popołudnia. Ja przypomnę, we wtorek około godziny 18 policja została wezwana do mieszkania, w którym przebywał wyjątkowo agresywny mężczyzna. Istniało podejrzenie zagrożenia życia.
10: Tam policjanci faktycznie użyli tasera, ponieważ mężczyzna był bardzo agresywny, doszło do rozbicia szyby w drzwiach wewnętrznych mieszkania. Funkcjonariusze wiedzieli, że muszą zareagować, ponieważ zagrożone to było także ich zdrowie i życie. Mężczyzna po tym, jak policjanci użyli paralizatora, został dopiero obezwładniony i dopiero założone zostały mu kajdanki. I to, co najważniejsze, mężczyzna został wyprowadzony przez policjantów z mieszkania do karetki pogotowia. Tam także był cały czas agresywny, więc policjanci zmuszeni byli do tego, żeby siłowo położyć go na noszach, zapiąć go w pasy bezpieczeństwa przy pomocy ratowników medycznych. I kiedy ratownicy medyczni udzielali mu pierwszej pomocy, wtedy stracił czynności życiowe.
9: To komisarz Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Pomimo trwającej kilkadziesiąt minut akcji reanimacyjnej, mężczyzny nie udało się uratować. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura rejonowa w Wałbrzychu.
10: Komendant Miejskiej Policji w Wałbrzychu także podjął decyzję o tym, że będą u nas prowadzone czynności kontrolne celem weryfikacji oczywiście całego tego zdarzenia, aby zebrać komplet materiału z tej interwencji. Jak już wcześniej podkreślałem, ze wstępnych informacji, które zebraliśmy podczas tych pierwszych godzin po interwencji, wynika, że nie doszło do nieprawidłowości podczas tej interwencji w stosunku do policjantów.
9: Interwencja była rejestrowana, zabezpieczono materiał wideo tak z kamer nasobnych policjantów biorących udział w interwencji, jak i z samego tasera. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Podczas gdy pod Wałbrzychem mundurowi tłumaczą się ze swoich działań, w innych częściach regionu trwają ogromne inwestycje infrastrukturalne. I to zarówno na torach, jak i w służbie zdrowia. Ponad 101 milionów złotych pochłonie rewitalizacja 21-kilometrowego odcinka linii kolejowej między Lwówkiem Śląskim a Jerzmanicami Zdrojem. To miejsce przez lata było bardzo wymownym symbolem. Tory dosłownie wisiały nad

0: nasypem. Teraz to się zmienia, o czym informuje Szczepan Knap.
1: Wiszące tory w Jerzbanicach Zdroju zostały usunięte. Kto nie zdążył z foto, niech żałuje. W ich miejsce za 101 milionów złotych ma powstać sprawna linia kolejowa. Wiszące szyny były sporą atrakcją, dla jednych ciekawostką, dla innych historią upadku kolejowego południowego zachodu Dolnego Śląska. Historia upadłych torów zaczęła się w 2007 roku przez Kaczawę. Podmyła nasyp kolejowy i wypłukała grunt. Torowisko zawisło nad wyrwą. Na lata. Obecnie dzięki programowi Dolny Śląsk na dobrych torach wyrwa odchodzi w niepamięć. Za 101 milionów złotych rewitalizowany jest 21-kilometrowy odcinek linii nr 284 między Lwówkiem Śląskim a Jerzmanicami Zdrojem. Prace mają zakończyć się w roku 2028. Roboty obejmują także 11 mostów i wiaduktów, budowę mijanki w Nowej Wsi Grodziskiej oraz wyposażenie trasy w system łączności radiowej. Pociągi będą mogły osiągać nawet 100 km na godzinę. Linia 284 ma być częścią większego kolejowego ciągu prowadzącego z Jeleniej Góry przez Lwówek Śląski, Jerzmanice Zdrój i Złotoryję do Legnicy. Dla mieszkańców Złotoryi i Jerzmanic najważniejsze będzie jednak to, czy po zakończeniu inwestycji na tych torach rzeczywiście pojawią się pociągi. To sprawa ważna także dla legniczan. Pociągi przejeżdżające przez ulicę Chojnowską, stale opadające szlabany i przystanek kolejowy na Zosinku może okazać się większym problemem niż wiszące tory. Na pewno fotograficznie mniej atrakcyjnym. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
0: Mamy kolejną dobrą wiadomość. Jest duża szansa, że Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej będzie miało nowy rezonans. Jak zapowiada Jarosław Rawczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego, środki na zakup urządzenia mają być zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu województwa. Tymczasem na konto placówki już teraz trafią fundusze na najbardziej niezbędne inwestycje.
2: Radni przeznaczyli 7,5 miliona złotych na najbardziej takie niezbędne inwestycje w szpitalu w Jeleniej Górze. To między innymi zakup nowego sprzętu do operatywy, ale również przebudowa wejścia do szpitala. To są oczywiście takie bieżące remonty, które na wniosek dyrektora te pieniądze zostały przeznaczone. Natomiast jesteśmy w tym momencie właśnie w trakcie szykowania wniosków budżetowych na rok kolejny. No już wiem, że między innymi niezbędny jest zakup nowego rezonansu.
0: Teraz to już wszystko. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy poranny raport o 5.30. Do usłyszenia.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hello guys, my name is Adar Sofer and you're listening to Muzyczne Radio and my new single, Which Way to Go.

0: Reklama.
1: Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.

0: wartości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Natalia Nykiel i Error, czyli błąd. Coś, co jest niezbędnym elementem procesu nauki, także nie bójcie się ich popełniać, bo są konieczne, no i też najwięcej nas uczą, tylko musimy też chcieć wyciągać z nich wnioski. No ale może na dziś już macie dosyć wyciągania wniosków, nauki, pracy, to też się świetnie składa, bo za kwadrans spotykamy się na Hit Planecie. Ja już teraz szykuję dla was kolejne premiery, a w Best of jeszcze Martis, Gromi, Bryska, ale najpierw Royce Trouble i World Go Round.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Dołącz do zespołu Drexelmeyer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeyer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
4: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
3: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
4: i Piotr Purol.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
7: Po atakach w szkołach rząd chce zaostrzyć blokowanie treści w internecie. Śledczy chcą przesłuchać matkę ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Powstała kontynuacja Mikołajka. Dalsze losy francuskiego chłopca napisali nowi autorzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mazowiecka kurator oświaty zwołała na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie. Na zwołanej w trybie pilnym naradzie online chce rozmawiać na temat procedur bezpieczeństwa. To odpowiedź na dwa ataki z dziś i wczoraj, do których doszło w dwóch szkołach na Mazowszu. Dziś w placówce podwyżkowym z rąk 15-latka zginęła woźna. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Jest już też reakcja rządu na wczorajsze i dzisiejsze ataki w szkołach w Mazowieckim. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Premier Donald Tusk twierdzi, że to konieczność, bo sprawcy mogli być inspirowani tym, co oglądali i czytali w sieci. Premier podkreślił też, że trzeba zrobić wszystko, by uniknąć naśladownictwa. Nie lekceważmy grypy. Infekcja u zdrowego i wysportowanego 17-latka miała dramatyczny przebieg. Kacper przeszedł właśnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczep płuc. A obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu, o czym Grzegorz Kozioł.
8: Grypa zniszczyła płuca, potem doszło ciężkie zakażenie, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa. Pacjent walczył o życie na ECMO, czyli aparaturze zastępującej pracę płuc, opowiada kardiochirurg i transplantolog dr Maciej Urlik.
9: To było dziurawe, otwór wielkości chyba 10 cm, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów.
8: Ryzykowna transplantacja płuc zakończyła się sukcesem i Kacper świętował 18 na oddziale.
10: Nie spodziewałem się tego. Nie tylko 18, ale udana bardzo i bardzo mi się podobała.
8: Kacper podkreśla, że chce przede wszystkim wrócić do szkoły. Jego mama jest dobrej myśli.
11: Gdzie się musiał nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. To jest fajter.
8: Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności.
7: Polska prokuratura wystąpiła do Ukrainy o przesłuchanie matki i chora M podejrzanego o zabójstwo duchownego w Jarosławiu i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Polscy śledczy liczą też na uzyskanie dokumentacji dotyczącej jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Materiały mają pomóc w ocenie poczytalności. 31-letni Ukrainiec pod koniec września zaatakował nożem na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt wykonywany na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. We francuskich księgarniach można już kupić od dziś kontynuację przygód Mikołajka, serii opowiadań o uczniu francuskiej szkoły i jego paczki kolegów. Współautorami są Anne Goscinny, córka twórcy Mikołajka, René Goscinny'ego, i Jean-Philippe Aron-Vignon, autor książek dla młodzieży. Nowa książka nosi tytuł Mikołajek wracam. W 12 opowiadaniach powracają ci sami bohaterowie, ale jest kilka zmian, bo ulubieńcy czytelników tym razem uczą się w klasie mieszanej razem z dziewczynkami. Akcja książki przeniesiona została o dekadę do lat 70., a mama Mikołajka jest aktywna zawodowo. Autorzy starali się jednak zachować język jak najbardziej zbliżony do oryginału.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 17:00. Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Witajcie w świecie najnowszej muzyki. Hit Planeta. Startuje na dobre.
6: No i czas na lepszą połowę dnia, na pewno lepszą pod względem muzycznym, bo do 20 na falach Muzycznego Radia grać będą tylko najlepsi z najnowszych, czyli startuje kolejne spotkanie na Hit Planecie, a ja witam Was na jej progu. Patryk Łasica, jak zawsze premierowo. Dziś przynoszę kolejne nowości, a dokładniej przyniosą je Jasiek Piwowarczyk. Będzie także Gromi i na sam finał duet Sanfeld i Auschwitz, także zapowiada się naprawdę obiecująco. No i nie zapominamy o tym, co już się pojawiło na liście w tym i w ubiegłym tygodniu. Jako pierwsi zagrają Nickelback, niech to będzie rockowy początek, a druga propozycja prosto z naszego lokalnego podwórka Małach i Zuza Jabłońska. Przypominam o tym, że losy Hit Planet leżą w Waszych rękach. Głosowanie znajdziecie na stronie muzyczneradio.pl. No i startujmy, czasu nie marnujmy.
5: Hit Planeta. Mocno nowa,

0: Janowa i tutaj Przebojowa.
1: Nie ma jak, no nie ma jak, to hit planeta oczywiście, a to była Zuza Jabłońska w najnowszym premierowym wydaniu. Oprócz Zuzy także Małach, no a na samym początku Ogień od Nickelback, którzy pokazują idealnie, że rock'n'roll ma się świetnie. No i jeśli uważacie, że któryś z tych numerów powinien mieć szansę na to, aby zawalczyć o wasze głosy, to koniecznie poinformujcie nas o tym. Emisja @muzycznyradio.pl albo Facebook Muzyczne Radio. No i zanim zaczniemy, jeszcze szybka przypominajka z wczorajszego podium.
0: Hit planeta. Hit planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Na miejscu trzecim nasz dzisiejszy hit typ, który wcale nie potrzebował być naszym hit typem, żeby został waszym. Question of the Day i Chloe Kisha wskakuje na podium, no i chwyta brązowy medal z miejsca piątego. Gratulujemy. Srebro powędrowało do duetu Ellie Oaks i Levina Reasons, czyli powody, no tych powodów, dla których tutaj się znaleźli, jak widać i słychać, było naprawdę dużo. Awans z miejsca dziewiątego, ogromny i naprawdę wymagający skok, oby tak dalej. A złoto otrzymał Kyle Alessandro i tutaj też należą się wyrazy uznania, no bo wskoczył na sam szczyt z pozycji piątej. Awans o cztery oczka w wymagającym towarzystwie, to musi o czymś świadczyć.
0: Hit planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Bonjour, c'est Indila.
4: Hi, it's Oliver is here.
5: Hey, I'm Kaiser.
6: Hey, Ed Sheeran here.
7: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce. A teraz uwaga, zaczynamy odliczać. Raz, dwa, trzy, cztery, no i jednocześnie Galantis.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Cześć, z tej strony Chris Van D. Słuchacie mój najnowszy singiel na Hit Planecie w muzycznym radiu.

0: I jednocześnie pierwsze czwartkowe zmiany. Od razu dzieje się naprawdę wiele. Standardowo na miejscu 40 pojawiła się nowość. Dziś pojawił się Galantis, najnowszy raz, dwa, trzy, cztery. Zaraz za nimi Leon Krześniak i Ziemia, która się kręci, zyskuje jeden punkt. To była wczorajsza nowość na miejscu 40. No i teraz już mniej dobre wiadomości. Numer 38 należy do Clean Bandit, Chloe i Oman Lay. To właśnie oni wczoraj grali na miejscu 19, także naprawdę mocna strata. Nie inaczej jest w przypadku naszego polskiego reprezentanta, czyli Chris Van D, After the Silence. Wczoraj ten numer i Krzysiek byli na miejscu 22. No i sytuacja dzisiaj także nieciekawa. A jeśli chodzi o numer kolejny, również nie mam dobrych wiadomości, bo będzie to nasza piosenka dnia. Jednocześnie Aleph Arben, Timmy Trumpet przywitali nas wczoraj z numerem 34. Dziś tracą dwa punkty, no ale może to dwa kroki w tył, żeby wykonać jeden ogromny skok do przodu. Pożyjemy, zobaczymy, a teraz posłuchajmy.
1: Hey, I'm Aleph Arben.
2: Hi, Timmy Trumpet here, and I want to send a big greeting to every one of you. You're listening to Hit Planeta,
1: world of the newest music and your favorite artist
2: on Muzyczne Radio.
3: Hit Planeta.
4: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: tutaj rodzą się potężne hity.
1: New music, new artists, your favorite tracks from the biggest producers. You can find all of this on Hit Planeta on Muzyczne Radio. I'm Timmy Trumpet and I hope you stay with us.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przyjmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
4: Po reklamie.
5: This is Fergie Ferg.
6: What's up?
7: We are TNCE.
5: Hey everyone, it's Selena Gomez.
8: Hello there, we're 21 Pilots.
9: Hi, we are Radio Killer, and you are listening to Hit Planeta on Muzyka.

0: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność.
3: A twoja szyba?
2: Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Salut, c'est Antoine Clamaron.
6: Hi, we are Icona Pop.
7: What's up, guys? This is Sergio Jovet.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned. Hit
10: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: To była Molly Elizabeth i Małe Zbrodnie, Petty Crimes, które już nam trochę towarzyszą. Dziś Molly wylądowała na miejscu 33. I też a propos lądowań, nie wiem czy pamiętacie, ale jeszcze całkiem niedawno na naszej antenie wspólnie wzywaliśmy pomocy z orbity przy dźwiękach Halo Houston. To było oczywiście wraz z Jaśkiem Piwowarczykiem, zwycięzcą 16. edycji programu The Voice of Poland, który zabrał nas wtedy w całkiem udaną poprokową misję kosmiczną. Dziś jednak zejdziemy z orbity nieco niżej, no i zanurzymy się w obłoki. Jak zdradza sam artysta, ten utwór generalnie jest o tym, że czasem jesteśmy zawieszeni bardzo blisko realizacji jakiegoś planu, ale jednocześnie mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. Myślę sobie, że każdy z nas zna to uczucie, tak jak każdy z nas lubi pobujać w obłokach, ale jak mówi tutaj autor, te obłoki są słowem, które bardzo mocno wiąże z nadzieją. No, ta umiera ostatnia, a czy tej nowości uda się przeżyć nacisk konkurencji? Wszystko w waszych rękach, a teraz posłuchajmy.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: końcu to nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
1: Nowa generacja dziś z numerem 30, a przed nami...
2: To jest Hit Planeta. To jest kolejna propozycja prosto z ławki rezerwowych.
1: Taylor Swift i Patient Zero.

0: Reklama.
1: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przyjmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: Dlaczego uczniowie atakują w szkołach? Dziś zginęła kobieta. Sejm próbuje przegłosować ustawę kontrolującą treści w internecie. Polski sąd podwyższył wyrok za współpracę z rosyjskim wywiadem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień po dniu, 2 ataki uczniów w szkołach. Dzisiejszy tragiczny w Leszczydole Nowinach. Na Mazowszu zginęła 37-letnia kobieta. O tym, że ktoś jest zdolny do takich czynów, mogą świadczyć różne sygnały, które są bagatelizowane, mówi pedagog resocjalizacyjny profesor Marek Konopczyński.
5: To nie jest tak, że młody człowiek budzi się rano i mówi, ja pójdę i kogoś zamorduję. Taka decyzja, czy takie myślenie rośnie w głowie przez tygodnie, miesiąca, może lata i zmienia się zachowanie takiego człowieka. Są symptomy zachowań. I dlaczego nikt nie reaguje, że nagle ktoś się staje bardziej agresywny, że nagle ktoś przynosi noże do szkoły?
4: Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedury bezpieczeństwa. A jeszcze dziś, w wieczornym bloku głosowań, Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To reakcja rządu na ataki w szkołach. Sprawcy mogli się inspirować również tym, co oglądali i czytali w sieci. Ustawa już raz została zawetowana przez prezydenta. Trzeba ją przyjąć, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
6: Konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne. Odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
4: Ustawa, która ma być dziś w trybie ekspresowym przyjęta przez Sejm, tylko nieznacznie różni się od tej odrzuconej przez prezydenta. Ma ona realizować unijne wytyczne. Ugasić emocje uczniów we Francji zamierza dziś francuski minister edukacji, który ma aktualnie spotkanie z 3 organizacjami zrzeszającymi licealistów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków w szkołach, w tym m.in. zaradzenia problemom kadrowym wśród nauczycieli. W związku z trwającymi protestami w prawie 400 francuskich szkołach zawieszono lekcje. Zamiast 3 lat, 5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który miał przygotowywać zamach na prezydenta Ukrainy. Paweł K. zbierał i przekazywał m.in. rosyjskiemu generałowi informacje o rzeszowskim lotnisku w Jasionce. Sąd uznał, że wyrok pierwszej instancji był zbyt łagodny, mówi sędzia Artur Achrymowicz.
7: Składanie oferty pracy na rzecz obcego wywiadu w realiach tej sprawy na rzecz wywiadu rosyjskiego, na rzecz wywiadu państwa, które jest w stanie wojny z państwem bezpośrednio z Polską sąsiadującym, państwa, które wykonuje dość daleko idące, nieprzyjazne gesty wobec Rzeczpospolitej, nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
4: Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie jest prawomocny. Oskarżonego nie było na jego ogłoszeniu. Niemiecka policja poszukuje dużego drapieżnika, który miał się pojawić w pobliżu lotniska w Monachium. Według ekspertów może to być puma, choć gatunku zwierzęcia wciąż nie udało się potwierdzić. Do akcji skierowano śmigłowce, drony, kamery termowizyjne i psy tropiące, ale jak dotąd nie natrafiono na ślad zwierzęcia. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i proszą, by nie próbować szukać go na własną rękę.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsey Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku w lutym podczas olimpijskiego zjazdu w Cortinie, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Potwierdziła to dziś amerykańska Federacja Narciarska. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to 3-krotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata. Natomiast wiadomo już też, że Włoszki Sofia Goggia i Federica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Zelden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie. Judoczka Aleksandra Kowalewska na pierwszej rundzie w kategorii 70 kg zakończyła rywalizację w Mistrzostwach Świata w Baku. Polka przegrała przez Juko z Włoszką Irene Pedrotti. Po porażce mistrza Polski Industrii Kielce z mistrzem Niemiec Magdeburgiem w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych 30-35 dziś w Europie zagra druga z polskich drużyn Orlen Wisła Płock. Przed nafciarzami pierwszy wyjazdowy mecz, w którym realnie będą mogli powalczyć o komplet punktów. Więcej o tym już teraz Błażej Kulesza.
0: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne, dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
8: A mówił o tym Błażej Kulesza.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę. A po 18:00.
2: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
3: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
9: Naprawdę godny uwagi. Cedric Gervais, Clara Monroe i Gotta Be.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
9: Hey guys, I'm Kaigo.
10: Hey guys, I'm Zara Larsson.
11: Hey, it's Morten Dirk.
12: Hi everybody, this is Lia Ru.
13: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczny Radio.

Maluma i Shakira Agua, czyli woda, coś, co zdecydowanie może być przydatne, szczególnie w takim towarzystwie. Nogi same się rwą do tańca. Na zegarach mamy 20 minut po godzinie 18, a to było nasze miejsce 26. Słyszymy się na Hit Planetarnym Półmetku, no i czas na numer 25. Tutaj czeka na nas Mark Ambor i The Proof.

0: Reklama.
1: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przejmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim, za sterami, bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
0: Po reklamie.
2: Hey, I'm Evan.
3: And I'm Alex.
2: Together we are Astero.
4: Hi, I'm Perry.
5: Hello, I'm Jesse.
6: Hi, I'm Chi.
7: Hi, I'm Leanne.
8: And we're Lovely.
9: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
10: Hi, I'm Stina.
11: I'm Martin.
12: And we are Electric Lady Lab.
13: Hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all.

Letnie wspomnienia. James Blunt, Taste Like Summer. Właśnie minęła godzina 18:30, a na horyzoncie LB1 i Love, Don't Let Me Go.

0: Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: I'm Dua Lipa.
6: Hello there, we're 21 Pilots.
5: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
7: Hello, this is Robin Thicke.
8: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta. Hit
9: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Sanach i Cichosza. Dziś na pozycji 19, no a nam został kwadrans do godziny 19. Czas sięgnąć po drugą dzisiejszą premierę, a w niej człowiek, który w polskiej muzyce elektronicznej osiągnął już chyba wszystko. Będzie to Andrzej Gromala, znany wam doskonale jako Gromi. No i wydaje mi się, że potrafiłby zmiksować nawet dźwięk kierunkowskazu, jakby się uparł i tak stworzyłby z tego przebój, tak przykładowo robi Charlie Puth. No i tym razem Gromi połączył siły z amerykańskim wokalistą o pseudonimie JT i zaserwowali nam zupełną nowość, która nosi tytuł What You Want, What You Want. Jednakże wielu fanów z rozpędu ochrzciło go w sieci jako I Know What You Want i wydaje mi się, że ta zmiana tytułu nie była przypadkowa, także intencja jest jasna. Gromi doskonale wie, czego chcemy w czwartkowy wieczór, także dajcie głośniej, no i koniecznie posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przejmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: Wybuch domu na Lubelszczyźnie. Zginął 75-letni mężczyzna. Jutro nie będzie lekcji w gminie Wyszków po śmiertelnym ataku ucznia. Koniec z szukaniem właściwego toru. PKP testuje nowe oznaczenia peronów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po wybuchu, do którego najprawdopodobniej doszło z powodu gazu, spod gruzów domu w Mikołowie Kolonii na Lubelszczyźnie wydobyto ciało 75-letniego mężczyzny. Budynek został całkowicie zniszczony. Służby sprawdzają, czy nie ma kolejnych poszkodowanych. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Nie będzie jutro lekcji we wszystkich szkołach na terenie gminy Wyszków. Będą prowadzone w nich jedynie działania opiekuńcze, poinformował o tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To reakcja na atak 15-latka, który ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. Do zdarzenia doszło w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach. A wczoraj w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił nożem 9 osób. Mazowiecka kurator oświaty apeluje do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, a jeśli mają jakieś podejrzenia, o kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych narzędzi. Kurator Wioletta Krzyżanowska podkreśla, że bez pomocy ze strony rodziców szkoła nie będzie w stanie wykryć wszystkich potencjalnych niebezpieczeństw.
5: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym, żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych, żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
4: W śledztwo zaangażowani są policjanci od cyberbezpieczeństwa. Do Berlina trafiły już wszystkie projekty w konkursie na pomnik poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej i niemieckiej okupacji. O realizację walczy 25 prac przygotowanych przez wybranych wcześniej artystów. Zwycięski projekt poznamy w grudniu, a budowa monumentu ma ruszyć w przyszłym roku. Pomnik stanie w pobliżu niemieckiego parlamentu. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń.
6: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
4: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
7: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
4: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. A gdyby ktoś jechał do Wielkopolski, może odwiedzić najnowszy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
8: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
4: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wrócił do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 7-6. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal. W drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Błażej Kulesza.
10: W trzecim w historii pojedynku Hurkacza i Duckworta niespodzianki nie było. Tak jak dwa poprzednie mecze pewnie wygrał Polak, chociaż drugi set był szalenie wyrównany. Był tiebreak, w którym to wrocławianin wygrał do 4.
11: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj, był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju.
10: Radość tym większa, bo kilka dni temu z powodu obawy przed kontuzją w Pekinie Hurkacz poddał mecz półfinałowy z innym Australijczykiem Aleksem De Minorem. W Pekinie wygrał Serb Novak Djokovic i jak na ironię los zdecydował, że teraz obaj panowie zagrają ze sobą.
11: Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast no zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
10: Wrocławianin do tej pory grał z Serbem 8 razy i poniósł 8 porażek.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. I na koniec żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo o walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bowie, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski. O tytuł w przyszłym roku będą też rywalizować wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
2: Kochamy muzykę.
3: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
3: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
12: Dub Dogs i Etta, The Fade Outline.

0: Nowa i totalnie przebojowa. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Hey, this is John Rivers.
4: Hello, my name is Anna Chiara.
3: Hi, we're Energy DJs.
5: Hi, my name is Summer.
3: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
0: Najnowsza lista w Polsce.

Take that in Michael Patrick Kelly, Feel My Love. I wydaje mi się, moi drodzy, że oprócz miłości możecie poczuć także naprawdę ogromny przypływ emocji, a to dlatego, że słyszymy się w hit planetarnym finale, no i tutaj bawić się będziecie doskonale. Kwadrans po godzinie 19 to było nasze miejsce 13, a teraz pozycja 12 i jednocześnie Arek Kłusowski wraz z Bingo.

0: jest Hit Planeta. To jest kolejna propozycja prosto z ławki rezerwowych.
1: Looking back, Callum Scott, Collide.
2: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Muzyczne radio. Na Hit Planecie. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przyjmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za starami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
7: Po reklamie.
8: Hey, my name is Dallas K.
9: Hey, my name is Kami.
10: Cześć, pozdrawiam Łukasz Itowston, czyli 18L.
11: Hi, my name is Sue Summer.
12: Cześć, czołem, mówi zespół Manchester. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Hit Planety i Muzycznego Radia.
13: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Quinty Bowes, I Lose Myself. Wczoraj na pozycji 8 zyskali 9 punktów, dziś otwierają finałową 10, a na miejscu 9 Tom Byrne, Like You Do.

0: To był Brian V, Justin Jesso i Sex on the Beach, no w październiku, ale jak widać po głosach, pasuje wam ta wizja. Wczoraj byli na miejscu 17, dziś lądują na pozycji 8. No i zbliżamy się powoli do lądowania na podium, ale zanim to zrobimy, przywitajmy jeszcze ostatnią finałową premierę. No i będzie to zderzenie chłodnego wiatru Islandii z gorącym powietrzem prosto z Holandii. Skutek może być tylko jeden, burza, no i taka też nadchodzi. Przywita nas maestro Tropical House'u, będzie to Samfeld, który do współpracy zaprosił Ausztisz, pochodzącą z Islandii wokalistkę, która mieszka obecnie w Berlinie, no i niejednokrotnie w muzycznym radiu pokazała, jakim dysponuje wokalem. Potężnym, surowym, magnetycznym, no i to połączenie, ta współpraca będzie magnesem neodymowym wręcz, bo macie moje słowo, że przyciągnie waszą uwagę. Utwór nazywa się Need That Love, czyli potrzebuje tej miłości, także jeśli potrzebujecie, to dajcie głośno i niech popłynie ona z głośników.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: reklama. Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy. Po reklamie.
1: Hey, my name is Daniel Tomaso.
2: Hello, Poland. My name is Anastasia.
1: Hey, I'm Zoli Berkon.
3: Hello, I'm Unessa.
4: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany. Hit Planeta.
5: Najnowsza lista w Polsce.

0: pionowa i totalnie przebojowa.
1: No i uwaga, uwaga, miejsce piąte za nami, gdzie dziś zagrali Aura Wave i Junk Project, Just Drive, od wczoraj awans o jedno oczko. Miejsce czwarte tutaj Bia i Safety Net, które jeszcze w ubiegłym tygodniu zmierzało do wyjścia, ale jak widać i słychać, na Hit Planecie wszystko jest możliwe. No i uwaga, uwaga, brązowy medal dziś należy do duetu Lavina Ellie Oaks Reasons. Niestety nie wytrzymało presji i spadli o jedno oczko, ale nadal w top 3. Na miejscu drugim scenariusz, myślę, przewidywalny, bo to nasza piosenka dnia i jednocześnie pytanie dnia, Question of the Day, Chloe Kisha. No i na samym szczycie, dokładnie tak samo jak wczoraj, Kylie Alessandro i Tide broni pozycji lidera. Do kolejnego spotkania zostało nam mniej niż 24 godziny. Co będzie w piątek, wiecie to tylko wy. Za moment czeka na was wieczór z Muzycznym Radiem i na pewno będzie dobry, bo przywita się z wami Radek Bajor, a ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Udanej zabawy, no i do następnego spotkania w eterze.

0: Reklama.
1: Szukasz najgrubszych imprez w mieście? Tej nocy wszystkie drogi prowadzą do Seven Legnica. 3 megaparkiety, 3 różne klimaty. A już teraz, w sobotę 10 października, konsolę przyjmuje jedyny i niepowtarzalny specjalista od polskiego bałaganu, Andrew. Razem z nim za sterami bezbłędny DJ Misza oraz nasi niezawodni rezydenci. Seven Club Legnica.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
4: Śledczy badają, czy ataki w polskich szkołach są powiązane. W obronie przed atakiem hybrydowym będzie sprawdzana żywność. Literacka Nagroda Nobla trafiła do Kanadyjki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy ataki w polskich szkołach są powiązane? Policja bada ten trop po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem. 15-latek zabił 37-letnią woźną i zranił dwie osoby. Mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
5: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
4: Śledczy sprawdzają wątek naśladownictwa. Zaledwie wczoraj w Ostrołęce 19-latek zranił nożem 9 osób, a w sierpcu w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka, który wprost planował, jak mówi, zrobić w szkole coś złego. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością czy suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dr Paweł Grzesiowski.
6: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
4: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Strzały na rynku w Szamotułach. Policjanci użyli broni wobec 34-letniego mężczyzny. Siedział u fryzjera z nożem w ręce. Wzbudzał strach u innych osób. Dlatego świadkowie wezwali policję. A gdy mundurowi zjawili się, by go zatrzymać, rzucił się na nich z nożem. Nie zatrzymał go nawet paralizator. Dlatego policjanci zaczęli do niego strzelać i go aresztowali. Okazało się, że był poszukiwany. Ma trafić do więzienia za przestępstwa narkotykowe. W trakcie interwencji policji ranna została też postronna osoba. Dlatego policja sprawdza, czy akcja odbyła się właściwie. Kanadyjska pisarka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak mówi profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka była od 2 lat wymieniana w gronie faworytek do nagrody.
7: Nie pamiętam już, czy rok temu, czy 2 lata temu na pytanie o typ... Miałam pierwsze jednoznaczne wskazanie, że będzie to Anne Carson. Wtedy się pomyliłam, ale ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
4: Anne Carson została odznaczona Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Piłkarze ręczni grają w Lidze Mistrzów. Wczoraj mistrz Polski Industria Kielce przegrała z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35. Dziś Orlen Wisła Płock na wyjeździe zmierzy się z zespołem Vardar Skopje. W tym meczu to płoccianie będą faworytem Błażej Kulesza.
8: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne. Dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
4: Początek meczu z Vardarem o 20:35.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Muzykę.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa myślnik zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa myślnik zbiórka charytatywna.
0: Reklama. A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
0: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
0: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
15: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Czy ta piosenka buja? Tak, buja zdecydowanie. Czy potrzebne nam jest bujanie w czwartkowy wieczór? Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że pogodę ktoś przyszedł, wziął i zepsuł. A my chcieliśmy się zapytać w imieniu naszych słuchaczy, dlaczego to w ogóle ktoś zrobił, kto za to odpowiada i komu to przeszkadzało. Jak powiało, jak lunęło, jak się liście posypały, to człowiek poczuł, że to jest październik, a nie czerwiec. A ja już tęsknię za czerwcem, nie wiem jak wy. Eufrometusa i Basilda to gra jeszcze w waszych głośnikach albo w waszych słuchawkach. Ja nazywam się Radek Bajor, ta stacja to muzyczne radio. A teraz na 9 minut po godzinie 20 wielką przyjemność mamy was zaprosić na program, który nazywa się...
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: No to dobrze, to próbujemy. 7576466, a jak ktoś ma ochotę jeszcze, to może spróbować drugiego numeru telefonu z piątką na końcu. Od lewego zaczynamy. Dobry wieczór, muzyczne radio.
3: Witam, Mietek z tej strony.
0: Cześć, Mieciu.
3: Staniszów, piękna działka budowlana, 1000 metrów. Las koło, rzeczka płynie środkiem. Mysłakowice, kawalerka i takie mieszkanie większe do sprzedaży lub do wynajmu. Betoniarka na siłę, dość masywna, tanio sprzedam. I jeszcze wjazd do Karpacza, 2 pokoje z kuchnią i kawalerka, studio do wynajęcia. Telefon 603-622-848. Dzięki za miłą usługę.
0: Dzięki, pozdrawiamy, życzymy powodzenia i sprawdzamy, kto jest. Tutaj dobry wieczór, to muzyczne radio. Halo, halo.
4: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
4: Ewelina Sokolic, Lwówka Śląskiego. Sprzedam samochód osobowy Volvo V50 kolor szary metalik, rok produkcji 2005 diesel, w dobrym stanie. Wymieniony rozrząd, wymienione...
0: O, uciekło nam Volvo V50. Szkoda, zobaczymy teraz, może tutaj też coś będzie fajnego motoryzacyjnego. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Ja mam do sprzedania stare dawne żelazko. To jest niemieckie, przywiezione z Niemiec, z Heidelberga. I takie to jest, nie wiem, na węgiel czy na coś. No.
0: Na duszę tak zwaną. Mój drogi, telefon do ciebie.
5: 535.
0: 535 279
5: 116.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, ściskamy i sprawdzamy, czy ktoś tu jest. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie. A ja poszukuję akurat starej motoryzacji, typowo motocykli poszukuję. Szukam na, takich motorków na przykład jak WSK, WFMK, SHLK, Simpson, MZ, Komar, Jawa oraz jakiegoś innego, którego nie wymieniłem. Stan motoru jest mi obojętny, mogą być zakompletowane, porozbierane lub już odnowione do kolekcji. Zarówno poszukuję też różnych części do tych motorków, bo mi trochę rzeczy brakuje do innych modeli. Jakieś może ktoś ma pozostałości, jakieś siedzenia, silniki, zębatki i takie podobne rzeczy. I zarówno też poszukuję ciągnika rolniczego typu Ursus, jakiś tam C330, C360 lub 40.
0: Sprawnego, niesprawnego?
6: Może być też niesprawny, mogę zimę poświęcić na niego, nie? Po prostu.
0: Numer prosimy.
6: 731.
0: Tak.
6: 847. 430.
0: 430. Dziękuję. Pozdrawiamy. Muzyczne radio 757-646-646 to jest nasz numer telefonu. Zobaczymy, czy tutaj jest coś, jeśli chodzi o wasze ogłoszenia SMS-owe. Nie mamy nic z ogłoszeń SMS-owych, ale sprawdzamy, kto do nas się dodzwonił. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Chciałem zamienić 2 przyczepy. Wybratkę i taka samoróbka za prasę Z224 kosztującą polską i kupię pod tym samym numerem szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Pozdrawiam.
0: Dzięki, pozdrawiamy, chociaż w moim wypadku słowo pan jest mocno na wyrost. 757-646-646, można do nas się dodzwonić, spróbować przynajmniej. Dobry wieczór, muzyczne radio. Halo, halo.
8: Dobry wieczór. Mam do... Halo?
0: Tak, słuchamy, jesteś na antenie.
8: Do sprzedania mam Busa Mastela. Uczyszczy rocznik za nieduże pieniądze, jakieś 3000 zł. Na chodzie ubezpieczony.
9: i mój numer 732-535-232.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Drogie i drodzy, ostatnia szansa na to, żeby się do nas dodzwonić. Przypominamy też, SMS-a można do nas wysłać. Na stronie muzyczneradio.pl znajdziecie wszystkie wiadomości odnośnie tego SMS-a, a my sobie jeszcze sprawdzimy, czy tutaj kto będzie miał szansę na bycie ostatnim słuchaczem dzisiaj albo słuchaczką. Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
10: Dobry wieczór, Ireneusz. Chciałem ponowić ogłoszenie. Sprzedam przyczepę rolnicą czterotonową, sztywna niewywrotka, punkt dwuskibowy, Unia Grudziądz i zbiornik na wodę 1000 litrów Mauser. Informacje pod numerem telefonu 667-883-305. Pozdrawiam.
0: 305. Dzięki, pozdrawiamy. Muzyczne Radio, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Jeszcze raz Ewelina Sokolic, Lwówka Śląskiego.
0: Volvo.
4: Tutaj mam słabszy zasięg. Sprzedam samochód osobowy Volvo V50, kolor szary metalik, rok produkcji 2005, diesel, w dobrym stanie, wymieniony rozrząd, wymienione tarcze i klocki hamulcowe tył i przód, amortyzatory.
0: No i znowu uciekło. Za następnym razem tylko numer telefonu Ewelina i będzie wszystko jasne. Dobry wieczór. Kto z nami?
11: Dobry wieczór, Robert, okolice Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opla Insignię z 2013 roku. Diesel 2 litry, 145 koni, kombi, auto użytkowane przez kobietę, zadbane, niezniszczone. Drugim autkiem jest do sprzedania Ford Fiesta 2006, benzyna 1.4. I trzecie ogłoszonko, wynajmę mieszkanie po kapitalnym remoncie, 36 metrów. Dodam, że mieszkanie jest bezczynszowe, lokalizacja Świeżawa, a więcej informacji udzielę pod numerem 695-112-363. Dzięki i pozdrawiam.
0: Dzięki, pozdrawiamy. To był ostatni słuchacz, czyli wasza ostatnia sprawa. Kolejne spotkanie w poniedziałek po godzinie 20.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja. Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Też słodka. Timmy Trumpet i Ale Farben i Alex Chase the Feeling. Poleca się teraz do słuchania.

0: A nie mówiłem? Fajny numer. A teraz sprawdzimy, co fajnego słychać w świecie muzyki.
1: Muzyczne radio.
2: W dzisiejszych Music News pochylimy się nad muzycznym powrotem Natalii Nykiel. Powiemy wam o przebojowej epce Molly Elizabeth, a także odkryjemy dla was nowy singiel Carly Fernandez. Śpiewające dziewczyny dziś u nas w rolach głównych Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Natalia Nykiel powraca. To tylko ciąg dalszy. To pierwszy singiel zapowiadający nową erę w muzyce tej właśnie wokalistki, a zarazem wyraźny krok w stronę nowego brzmienia i nowej estetyki. Do współpracy nad utworem Natalia zaprosiła jednego z czołowych producentów polskiej sceny, 4Money. To tylko ciąg dalszy opowiada o rozstaniu, które nie jest końcem świata, lecz cichym momentem, w którym dwie osoby uświadamiają sobie, że ich drogi zaczęły prowadzić w różne strony. Choć pozostają blizny, wspomnienia i myśli, które nie dają o sobie zapomnieć, pojawia się też gotowość, by zostawić przeszłość za sobą i z nadzieją otworzyć kolejny rozdział. Pozostajemy przy nowościach. Molly Elizabeth poinformowała, że 30 października ukaże się jej nowa epka People Pleaser. Następca świetnie przyjętego Dirty Blonde, zawierającego hit Vegas Venetian, jest zestawem przejmujących piosenek, podejmujących szereg trudnych pytań, jakie zadaje nam życie. Na People Pleaser znajdzie się utwór Run Rabbit, który od premiery w maju 2026 roku stał się sporym hitem. Singlem zapowiadającym nową epkę jest nagranie Kiss the Ring, kabaretowa piosenka dla wszystkich, których dziecięce fantazje zderzyły się z ponurą rzeczywistością. Zawsze wierzyłam, że nawet najbardziej zagmatwane i bolesne elementy życia wciąż mogą być piękne, radosne i romantyczne na swój własny sposób, mówi Molly Elizabeth. W młodym wieku zdałam sobie sprawę, że muszę patrzeć na świat przez różowe okulary i naprawdę uważam, że uratowało mi to życie. Chcę, aby moja muzyka wywoływała u innych ludzi to samo uczucie i dawała im przestrzeń, w której mogą doświadczać piękna i zachwytu w sposób, jakiego być może nie znajdują w swoim codziennym życiu, dodaje artystka. Kiss the Ring od Molly Elizabeth już na playliście nowości Muzycznego Radia. Music News. Teraz w Music News wracamy do naszych rodzimych nowości. Są momenty, kiedy dopiero po wyjeździe zaczynamy rozumieć, jak mocno jesteśmy związani z miejscem, które zostawiliśmy za sobą. W piosence A2 Carla Fernandez zatrzymuje właśnie taki moment, zawieszenie pomiędzy znajomą przeszłością a nowym etapem, którego kształtu jeszcze nie znamy. A2 to nowy utwór Carly, który opowiada o uciekającym czasie, dorastaniu i tęsknocie za rodzinnym miastem po wyprowadzce. To historia o momencie, w którym znane dotąd życie zostaje za plecami, a przyszłość wciąż pozostaje niewiadomą. Utwór porusza temat zmian, które przychodzą wraz z dorosłością. Tytułowa A2 symbolizuje drogę, zarówno tę prowadzącą z rodzimego miasta w nowe miejsce, jak i tę bardziej osobistą, związaną z dorastaniem i poszukiwaniem własnego miejsca w życiu. To droga, podczas której przeszłość nie znika, ale zaczyna funkcjonować jako część wspomnień. To na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier, jakie wylądowały na playliście Muzycznego Radia. Skye Holland z nowym singlem Deja Vu Kuba Deka i piosenka Zryw, a także David Guetta i utwór Mario. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Kobadeka i Zryw, człowiek, o którym przed momentem mówiliśmy w Music News. A teraz to jest 20, prawie 5 minut po godzinie 20 i pora właściwa na... Podsumowanie czwartku, 8 października roku 2026. Oto Beata Nowicka.
1: Dobry wieczór. Od trudnych pytań o policyjną interwencję w aglomeracji wałbrzyskiej.
2: Zabezpieczono materiał wideo tak z kamer nasobnych policjantów biorących udział w interwencji, jak i z samego tasera.
1: Przez wielomilionowe inwestycje w Dolnośląską Kolej, aż po kluczowe zmiany dla pacjentów szpitala w Jeleniej Górze. Sprawdźmy, czym żyje dziś region.
3: Muzyczne radio.
1: Wracamy do sprawy tragicznej interwencji policji w Szczawnie Zdroju, po której zmarł 42-letni mężczyzna. Mundurowi ujawniają teraz szczegółowy przebieg tamtych wydarzeń. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jacek Zych.
2: Tak, z tym, że na taki ruch policji trzeba było czekać aż do wczorajszego popołudnia. Ja przypomnę, we wtorek około godziny 18 policja została wezwana do mieszkania, w którym przebywał wyjątkowo agresywny mężczyzna. Istniało podejrzenie zagrożenia życia.
4: Tam policjanci faktycznie użyli tasera, ponieważ mężczyzna był bardzo agresywny, doszło do rozbicia szyby w drzwiach wewnętrznych mieszkania. Funkcjonariusze wiedzieli, że muszą zareagować, ponieważ zagrożone było także ich zdrowie i życie. Mężczyzna po tym, jak policjanci użyli paralizatora, został dopiero obezwładniony i dopiero założone zostały mu kajdanki. I to, co najważniejsze, mężczyzna został wyprowadzony przez policjantów z mieszkania do karetki pogotowia. Tam także był cały czas agresywny, więc policjanci zmuszeni byli do tego, żeby siłowo położyć go na noszach, zapiąć go w pasy bezpieczeństwa przy pomocy ratowników medycznych. I kiedy ratownicy medyczni udzielali mu pierwszej pomocy, wtedy stracił czynności życiowe.
2: To komisarz Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Pomimo trwającej kilkadziesiąt minut akcji reanimacyjnej, mężczyzny nie udało się uratować. W tej sprawie wszczęła prokuratura rejonowa w Wałbrzychu.
4: Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu także podjął decyzję o tym, że będą u nas prowadzone czynności kontrolne celem weryfikacji oczywiście całego tego zdarzenia, aby zebrać komplet materiału z tej interwencji. Jak już wcześniej podkreślałem, ze wstępnych informacji, które zebraliśmy podczas tych pierwszych godzin po interwencji, wynika, że nie doszło do nieprawidłowości podczas tej interwencji w stosunku do policjantów.
2: Interwencja była rejestrowana. Zabezpieczono materiał wideo tak z kamer nasobnych policjantów biorących udział w interwencji, jak i z samego tasera. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Podczas gdy pod Wałbrzychem mundurowi tłumaczą się ze swoich działań, w innych częściach regionu trwają ogromne inwestycje infrastrukturalne. I to zarówno na torach, jak i w służbie zdrowia. Ponad 101 milionów złotych pochłonie rewitalizacja 21-kilometrowego odcinka linii kolejowej między Lwówkiem Śląskim a Jerzmanicami Zdrojem. To miejsce przez lata było bardzo wymownym symbolem. Tory dosłownie wisiały nad nasypem. Teraz to się zmienia, o czym informuje Szczepan Knap.
5: Wiszące tory w Jerzmanicach Zdroju zostały usunięte. Kto nie zdążył z foto, niech żałuje. W ich miejsce za 101 milionów złotych ma powstać sprawna linia kolejowa. Wiszące szyny były sporą atrakcją, dla jednych ciekawostką, dla innych historią upadku kolejowego południowego zachodu Dolnego Śląska. Historia upadłych torów zaczęła się w 2007 roku przez Kaczawę. Podmyła nasyp kolejowy i wypłukała grunt. Torowisko zawisło nad wyrwą. Na lata. Obecnie dzięki programowi Dolny Śląsk na dobrych torach wyrwa odchodzi w niepamięć. Za 101 milionów złotych rewitalizowany jest 21-kilometrowy odcinek linii nr 284 między Lwówkiem Śląskim a Jerzmanicami Zdrojem. Prace mają zakończyć się w roku 2028. Roboty obejmują także 11 mostów i wiaduktów, budowę mijanki w Nowej Wsi Grodzickiej oraz wyposażenie trasy w system łączności radiowej. Pociągi będą mogły osiągać nawet 100 km na godzinę. Linia 284 ma być częścią większego kolejowego ciągu prowadzącego z Jeleniej Góry przez Lwówek Śląski, Jerzmanice Zdrój i Złotoryję do Legnicy. Dla mieszkańców Złotoryi i Jerzmanic najważniejsze będzie jednak to, czy po zakończeniu inwestycji na tych torach rzeczywiście pojawią się pociągi. To sprawa ważna także dla legniczan. Pociągi przejeżdżające przez ulicę Chojnowską, stale opadające szlabany i przystanek kolejowy na Zosinku może okazać się większym problemem niż wiszące tory. Na pewno fotograficznie mniej atrakcyjnym. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Mamy kolejną dobrą wiadomość. Jest duża szansa, że Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej będzie miało nowy rezonans. Jak zapowiada Jarosław Rawczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego, środki na zakup urządzenia mają być zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu województwa. Tymczasem na konto placówki już teraz trafią fundusze na najbardziej niezbędne inwestycje.
3: Radni przeznaczyli 7,5 miliona złotych na najbardziej takie niezbędne inwestycje w szpitalu w Jeleniej Górze. To między innymi zakup nowego sprzętu do operatywy, ale również przebudowa wejścia do szpitala. To są oczywiście takie bieżące remonty, które na wniosek dyrektora te pieniądze zostały przeznaczone. Natomiast jesteśmy w tym momencie właśnie w trakcie szykowania wniosków budżetowych na rok kolejny. No już wiem, że między innymi niezbędny jest zakup nowego rezonansu.
1: Teraz to już wszystko. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy poranny raport o 5:30. Do usłyszenia.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Festiwal Hit.

0: kolejny numer, który był ja, tak, zdecydowanie Armin van Buuren, Alok, Norma, Jean Martin i Lori w kawałku Euphoria i obiecujemy, że numerów, które bujają, to będzie u nas całe mnóstwo. Taki to bowiem jest festiwal hitów w muzycznym radiu. Żałujemy bardzo, że nie możemy do tego słowa dodać, do tego wyrażenia dodać jeszcze słowa wakacyjny, bo to już by było pięknie, ale za oknem październik w końcu.
1: Festiwal hitów.
0: No właśnie, a teraz u nas Blaster Jacks i Gabry Ponte i Real w utworze Golden. Zegar pokazuje 3 minuty po 8:30. Dobry wieczór. You're

Al hitów. Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Ale żeby taką muzyką epatować w czwartek, a nie w piątek czy w sobotę, no to jest po prostu skandal, zdecydowanie. Chociaż kto bogatemu zabroni, a nam tym bardziej. Lisa T. Voltax i Lima in Love w wersji od Crazy Bizy. A jeśli chodzi o Crazy Bizy, to proszę bardzo, tutaj mamy też coś dla was.
1: Festiwal hitów.
0: Banana Pop, tak się to nazywa. Crazy Biza, prosimy bardzo.

Od czasu do czasu w festiwalu hitów pojawiają się również mashupy, tak jak i tym razem to Placebo i Koshin w takim oto dziele, który nosi tytuł Hide the Bitter Placebo. Wersja DJ-a Stan Storma w remiksie MTV. Właśnie, kto pamięta, co to było MTV. Pete Tong, The Heritage Orchestra i Jules Buckley, teraz i Children. Poleca się do słuchania, a za moment polecą się również wam najświeższe doniesienia krajowe i zagraniczne.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Na wiadomości.
2: Po śmiertelnym ataku 15-latka szkoła odwołuje zajęcia. Są też zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Łotewski sąd nie ma wątpliwości. 6 lat więzienia za przelanie pieniędzy na rosyjską armię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po ataku 15-latka nożem jutro nie będzie zajęć w szkole we wsi Leszczydł Nowiny, niedaleko Wyszkowa na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna. Ranny został dyrektor placówki i jedna z nauczycielek. Napastnik jest w rękach policji, a rodzice są wstrząśnięci.
3: Usłyszeliśmy i pierwsze co to pod szkołę, a już tu się wszystko działo.
4: Wiecie państwo, kto to był ten chłopak? Wy go znaliście?
3: W czerwcu skończył tutaj naukę w szkole.
5: Niby trochę był jakiś skryty, jakiś tam taki niby cichy, spokojny, ale...
4: Ulga, że już są dzieci przy panu?
6: No zdecydowanie, szczególnie, że tutaj czwórka chodzi naszych dzieci.
2: To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. Wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem i ranił 9 osób. Dzieci oraz rodzice będą się uczyć, jak reagować podczas zagrożeń, przygotować plan awaryjny i skompletować plecak ewakuacyjny. 17 października w szkołach i miejscach publicznych odbędzie się ogólnopolski trening na wypadek sytuacji kryzysowych. Akcja organizowana jest przez MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Od maja w programie przeszkolono już blisko 800 tysięcy osób. Obywatel Ukrainy, który 2 tygodnie temu zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, usłyszał zarzut zabójstwa. Igor M. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie znają jeszcze motywu ataku, dlatego zwrócili się o pomoc do Ukrainy, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury w Przemyślu.
7: Wnioskując o przesłuchanie w charakterze świadka, matki Ichora M.
2: Ichorowi M. grozi dożywocie, o ile biegli nie uznają go za niepoczytalnego. Śmierć 87-letniej Marii Carmen Abascal, wyeksmitowanej po 70 latach z mieszkania, stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii. Jej pamięć protestujący uczcili minutą ciszy. Sprawa wywołała kolejną falę protestów przeciwko rosnącym czynszom i eksmisjom. Premier Pedro Sanchez zapowiedział przyspieszone wybory parlamentarne. Porażka obecnego rządu w Hiszpanii oznaczałaby zmianę sytuacji w Radzie Europejskiej, mówi Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
8: Jeśli oni staliby się siłą opozycyjną, to bardzo będą chwiać tą większością wspierającą Komisję Europejską w Parlamencie Europejskim. Mogą być mniej ustępliwi w ostatniej fazie negocjacji różnych przepisów.
2: Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie do hiszpańskiego parlamentu odbyłoby się za około roku. W Paryżu na placu Bastylii odbyła się kolejna demonstracja poparcia dla ruchu licealistów. Na placu były grupy zamaskowanych ludzi, które policja starała się izolować. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Licealiści domagają się poprawy stanu edukacji we Francji. Prorosyjska obywatelka Łotwy została skazana na 6 lat więzienia za finansowe wspieranie rosyjskiej armii. Przelała równowartość 43 euro. Kobieta jest działaczką polityczną, kandydowała w wyborach lokalnych z partii Rosyjski Związek Łotwy. Policja ją aresztowała pod zarzutem finansowania konfliktu zbrojnego. 6 lat spędzi w więzieniu. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Nowak Dziokowicz, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Dziokowicz gra w Szanghaju zaraz po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Panie i panowie, startujemy!
1: No właśnie, druga część Festiwalu Hitów, wydanie z czwartku z 8 października na 84 dni przed końcem roku. Niespełna już, bo to tylko ile tam zostało nam? 3 godziny, niespełna też do końca tego dnia. W zasadzie zaczyna się. Gorąco polecamy teraz mnóstwo fajnych rzeczy, na przykład zaczniemy od tego numeru. Klasyka, tylko że w wersji takiej trochę odświeżonej, ale odświeżonej już na tyle, że zdążyła się zakurzyć, a myśmy ją wzięliśmy i odkorzyliśmy. O.
0: Festiwal Hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
1: Po pierwszej nutce dosłownie. Kiedyś wtedy Purple, a teraz proszę bardzo Don Diablo i Wet Smoke poleca się w programie Festiwal Hitów na dobry początek po 21:00.

Jeśli jakiś artysta kojarzy się zdecydowanie z programem DMC, to na pewno jest nim ten oto młodzieniec. Ten oto człowiek, jedyny, niepowtarzalny we własnej osobie pojawiający się na antenie muzycznego radia na 105.8, 107, 99 FM, a także w DAB Plus i online. Scooter u nas z kawałkiem Hello, zegar pokazuje 13 minut po 21. Jak tam u was już po pracy, już odpoczywacie? Mamy nadzieję, że nie do końca. Teraz przy tym ciężko będzie raczej usiedzieć w miejscu, wyleżeć. Raczej trzeba będzie się delikatnie poruszać, byleby tylko nie zrobić tego nogą prawą, kiedy prowadzi się pojazd mechaniczny, bo o mandat później nie trudno. Purple Disco Machine? Tyszt. Poleca się nie tylko do słuchania.

Johnny Galaxy, ależ to był dawno jeszcze hicior. A jeśli chodzi o hity drobinkę starsze, to proszę bardzo, mamy też Spillera i nie zawahamy się go użyć, nie zawahamy się. Groove Jet, oto teraz przed nami, to jest naprawdę fajny numer, mimo że liczę sobie lat, tak lekko licząc ze 20, może i więcej. A później Adam Bayer i Faithless będą w utworze We Came, a to festiwal hitów w muzycznym radiu.

0: Zaraz, coś tu jest namieszane, zdecydowanie tak, to i Your Love i 9PM i ATB i Topic i A7S i wszystko razem w takim miksie, który zwie się po prostu Sequential One Short Remix. Taki to short, że prawie 5 minut na antenie ostatnio spędziliśmy z tym numerem oto. Panie i panowie, jakże piękny czwartek, tylko tyle, że wiać może tego wieczoru i tej nocy na Pogórzu Sudeckim, może wiać w Karkonoszach do 75 km na godzinę, ostrzegamy.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
2: Tego słucha się głośno.
0: A teraz pozwólcie Skytek i Vuelo i Glory, też fajne.

0: No i to też jest fajne, tego nawet nie ma co mówić. I can't get no satisfaction i satisfaction od Benassi Brass razem złączone w takie oto fajne dzieła. Ghost Masters and the Groove Band pod taką nazwą znajdziecie tych twórców, gdyby ktoś pytał. Get the satisfaction, wersja troszkę rozciągnięta z angielska. Extended Mix. Za 18 minut minie 22. Panie i panowie, pozwólcie.
1: Festiwal hitów.
0: Wrócimy za sekundę.
1: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: No właśnie, wśród tych wspomnień są tacy, którzy pamiętają tych dwóch gości. Jeden nazywa się Calvi, drugi nazywa się Remy. A tutaj jeszcze do kompletu dochodzi Joe Killington. Utwór nosi tytuł Unbreakable i poleca się teraz w Festiwalu Hitów w Muzycznym Radiu. Sometimes I

No właśnie, wspomnienia, ciekawe jakie macie wspomnienia z tym numerem związane też stary stareńki Mojo i Lady Hear Me Tonight. A teraz pozwólcie, też numer, który nie jest najnowszy, ale w takiej wersji też nie jest najnowszy, ale odrobinkę młodszy. High Tech i Say Say Say.

0: Proszę bardzo, festiwal Sunrise miała swoje afterparty, miał rok 2012, wtedy też było takie afterparty i oficjalny numer tego afterparty brzmiał właśnie tak. To polski twórca Mikro w towarzystwie Milkwisha i Sandy Horns. Ale to jest fajny numer. Słuchajcie, to tyle lat minęło, człowiek wraca do tego z prawdziwą przyjemnością i nawet ci, którzy fanami jakoś specjalnie tego typu festiwali nie są, to też mogą sobie słuchać z przyjemnością, byleby jeszcze raz tylko powtórzymy, nie naciskać zbyt mocno, jeżeli jedziecie samochodem do tego numeru prawego pedała w samochodzie, bo to gaz i o mandat łatwo.
1: Festiwal hitów.
0: Tak, zakończył się wydanie z czwartku 8 października. Do usłyszenia w poniedziałek po 20.30. A teraz...
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 22.
1: Czas na wiadomości.
2: Astronauci wrócili na Ziemię, badali zachowanie organizmu w kosmosie. Celnicy i policjanci rozbili grupę organizującą nielegalny hazard. Kibice w niemieckim Bochum mają zakaz podskakiwania, bo stadion drży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na Ziemię wróciła czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci spędzili ponad pół roku 400 km nad Ziemią. Bezpiecznie wodowali na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Badali m.in. to, jak zachowuje się organizm w warunkach mikrograwitacji. Setki nielegalnych automatów do gier zabezpieczyli policjanci i celnicy z Łodzi. Mundurowym udało się rozbić grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
3: Zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające.
2: Funkcjonariusze przeszukali w sumie kilkadziesiąt miejsc w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Zatrzymali 58 osób. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział na jutro i sobotę rozmowy z USA. Mają dotyczyć procesu pokojowego między Ukrainą a Rosją. Tymczasem Rosja nasiliła ataki na cywilów, by wywrzeć presję na Kijów. W dzisiejszych ostrzałach zginęły co najmniej 3 osoby w Kijowie i 33 w Kramatorsku. Tomasz Orchowski.
4: W Kijowie najdłuższy alarm trwał dzisiaj ponad 3 godziny. Władze ostrzegały przed atakami odrzutowych dronów. W Kramatorsku Rosjanie zaatakowali 2 autobusy. Oni specjalnie atakują cywilów. To dla nich atrakcyjny cel, bo jednym uderzeniem mogą zabić jak najwięcej ludzi, podkreślają Ukraińcy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada, odpowiemy na ten atak, wcześniej podkreślał. Wojna leży w naturze Putina, jest jego ideologią i wszystko to stanowi problem nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla nas, to problem dla wszystkich w Europie. We wczorajszym ataku Rosji na Pryłuki na północy Ukrainy zginęły co najmniej 22 osoby.
2: Prezydent, liderem zaufania, Karol Nawrocki otrzymał pierwsze miejsce w najnowszym sondażu CBOS-u. Głowie państwa ufa ponad połowa badanych. Za nim uplasowali się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Na czele rankingu nieufności pozostaje Grzegorz Braun. A właśnie Grzegorz Braun wezwał do ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream. Polski polityk wystąpił na konwencji niemieckiej prorosyjskiej partii AfD. Skrajna prawica w Niemczech wraz ze skrajną lewicą domagają się zniesienia sankcji na Rosję i wstrzymania pomocy dla broniącej się Ukrainy. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą 2 nowe odcinkowe pomiary prędkości. Powodem ich stworzenia jest rozbudowa autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
5: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
2: Odcinkowe pomiary prędkości łącznie obejmą prawie 80 km. Radość na stadionie tak, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna przypominać wtedy trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zakaz ma obowiązywać do 2028 roku.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Muzykę.
1: Muzyczne Radio.
6: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
6: 80.
1: i 90.
6: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.
0: No właśnie, dzisiaj jest czwartek, jest po 22, nawet 4 minuty prawie, że no to pora właściwa, żeby wystartować. I to jak Bad Boys Blue, teraz Kisses and Tears. Takie piękne lata 80. Od tego zaczniemy bezwzględnie.

Ale jak te tegi pojawiają się panowie z Bad Boys Blue, to znaczy, że muszą pojawić się drudzy giganci tego czasu, tej samej muzyki, czyli formacja Modern Talking. Pozwólcie, You're My Heart, You're My Soul. I to jest, jak nie ukrywam tego, moja ulubiona wersja, oryginalna, z roku 1984. Zgrana z wielkiej taśmy matki dwucalowego magnetofonu w berlińskim studiu.

0: Pani Iga pyta nas, czy wy tam macie Krajewskiego, drodzy panowie i panie, musimy dodać, bo tu nie tylko samo męskie towarzystwo pracuje w tej stacji. Oczywiście, że mamy Seweryna Krajewskiego. Piosenka też z lat 80. pozwólcie.
1: Strefa 79.
0: Baw mnie, jakże to jest fajny numer. On był, zdaje się, w jakimś filmie użytym, tylko nie pamiętamy, jaki to film. Nieważne.
2: Bo

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.
2: Spod Kamiennej Góry pada pytanie o Guns N' Roses. Wybrać sobie mogliśmy, wybraliśmy Paradise City i mamy nadzieję, że to jest dobry wybór. Co wy na to powiecie, drogie i drodzy? No właśnie, dajcie znać koniecznie.

0: żeby człowiek pod koniec dnia miał tyle energii, co ten utwór. The Doobie Brothers i Long Train Running, to by pewnie nie spał do poranka. Chociaż znamy takich, co tego na pewno nie zrobią.
1: Strefa 79.
0: Bo mają nocną wartę do 6 rano. Ich pozdrawiamy i ściskamy. Proszę bardzo, Angelika z Polkowic mówi, no jak już tak wszystko gracie w takim tempie, to bardzo proszę, bym chciała Manami Twist. Znaleźliśmy Manami Twist, czyli z lat 80. a później 70. przeskakujemy do 90. Słuchajcie, tego numeru nie słyszałem 100 lat. Nie wiem jak wy. Dajcie odrobinkę głośniej, na pewno jest wart tego, żeby posłuchać go. A nie, bo się sąsiad obudzi, a on już przecież generalnie zasypia. No chyba, że chcecie zegarynkę, no to dajcie głośniej, on wam powie, która godzina.
2: Mówisz,

0: No właśnie, ja z tym dawaniem utworów głośniej, jak się ma sąsiadów, to jest tak, że nie dość, że usłyszycie, która godzina, to jeszcze dowiecie się, kim jesteście. Chociaż to na pewno będzie w bardzo mocnych, ostrych słowach. A u nas to same łagodne rzeczy są o tej porze.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.
0: A dzisiaj nie dość, że więcej tych z lat 80. Ciekawe dlaczego, nie wiemy, tak się złożyło. To jeszcze do tego wszystkiego musi być tak w tym programie, że pojawia się Italo Disco. I to jakie? Albano i Romina Power i Sempre Sempre. A zdaje się, że Albano nawet do naszego pięknego kraju przybywa na jakieś koncerty halowe z cyklu Fajna muzyka włoska, przyjdźcie, kupcie bilecik i bawcie się dobrze. Niechże tak będzie.

0: No tak, najpierw Sempre Sempre, a później człowiek sobie wymyślił, że pojawi się Julio Iglesias i będzie Amor, Amor. I to jest jakiś pomysł na dzisiejszy wieczór, zwłaszcza na tak późną porę, jak 5 minut po wpół do 11.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
0: Nie wiem jak wy, ja zdecydowanie wolę Karkonosze, ewentualnie Izery, zwane Górami Izerskimi również, ale tutaj są panowie od Panoramy Teatr. Papa Dance.

0: Nie wiem, co takiego jest w tej piosence, ale za każdym razem, kiedy ją słyszę, a jeszcze jak ją gram, no to już w ogóle się śmieję za każdym razem. A la carte nazywa się ta formacja, a Ahetamur to jest tytuł jakże ładny. Panie i panowie, cóż tu mamy jeszcze dla was fajnego?
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
0: Nikt nie prosił, ale każdy chce takich hasów jak Antik. To był duet, co się zowie. Elena jeszcze od czasu do czasu gdzieś coś śpiewa i coś wydaje, ale o tym drugim młodzieńcze, który z nią występował 20 kilka lat temu, to chyba słuch zaginął. Antik, czyli Opa Opa, między innymi jeden z najpopularniejszych greckich numerów ever u nas teraz się pojawia, jakże fajny, polecamy.

0: Ja wiem, że pora jest późna, ale są tacy wśród was, którzy jeszcze o tej porze mają power, a jak nie mają, to myśmy dostarczyli. Snap!
1: Strefa 79.
0: No, są ludzie, którzy się zastanawiają, jak to jest być kobietą, jak ktoś nie wie, bo nie jest, na przykład, to Alicja Majewska mu wszystko wytłumaczy teraz.

0: Różne rzeczy tutaj dla was wybieramy z tej naszej całej czeluści kilkudziesięciu tysięcy utworów na płytach kompaktowych, na winylach, na minidyskach i tych w komputerze. I czasami człowiek się aż uśmiechnie, jak na przykład usłyszy Soft Cell i Tainted Love, ale to nie jest nasze ostatnie słowo, bo...
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
0: Teraz Smokey wjeżdżają z całym megamiksem, takim o... fajnym.

0: radio yours.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.
3: No właśnie, mówiliśmy, że wybieramy tutaj dla was różne rzeczy i teraz też wybraliśmy rzeczy z gatunku. To kiedyś był kicz, nie wszyscy lubili tego gościa, ale powiem wam, 3 czy 4 razy w życiu udało mi się porozmawiać z tym człowiekiem bliżej i spędzić jedną imprezę, drugą imprezę, trzecią imprezę i nawet tak się okazało, że spaliśmy kiedyś w tym samym hotelu, w którym to hotelu w Zgorzelcu, pozdrawiamy i ściskamy pana, co tam był i przyjmował nas na recepcji, odbywało się wesele i na tym weselu wcale nie miał wystąpić Stachurski, ale wszedł, pobrał klucz od pokoju, poszedł na górę, wrócił i powiedział: ej, weselicho jest, tutaj mój drogi złociutki do DJ-a powiedział, masz pendrive z podkładem, a ja wam wystąpię, jeśli tylko chcecie. I dał recital swój, 40-minutowy, i bawił się z wszystkimi gośćmi weselnymi i okazał się być przemega gościem. Jacek Stachurski, na nazwisko naprawdę łaszczok ma. Zostańmy razem. Co? Zostaniecie?

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

I oczyma wyobraźni widzimy ten tłum kołyszący się teraz w rytm tego numeru. To w lewo, to w prawo, to w lewo, to w prawo. I ciocie Krysie z wujkiem Zdzisławem tańczących razem to do kółeczko na jakimś weselu, prawda? Też macie taką bujną wyobraźnię? Zapewne tak. 7 minut po godzinie 11 to jest druga część programu, który zwie się Strefa 79. Ktoś z was, drogie i drodzy, prosił o Def Leppard. Taki numer sobie znaleźliśmy. Let's get tracked. Do we wanna get rocked?

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

Ja nie wiem, czy to jest utwór właściwy o tej porze. To jest Shaking Stevens i This Old House. I człowiek się tak poczuł, jakby był na balu studniówkowym 1000 lat temu. No dobrze, może nie 1000, ale jakieś 45, to tak najmarniej. Dziewczęta i chłopcy, jeśli chodzi o inne takie rzeczy taneczne, bardzo prosimy, pojawia się on, jedyny niepowtarzalny. Chubby Checker.

No nie wiem, czy może być bardziej babska piosenka, przepraszam za to określenie. Sherry, the Szybszyb Song, It's in His Keys. Oczywiście, że to jest w jego pocałunku. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest też właściwa pora, też pewnie nie byliśmy pierwsi, bo nasi koledzy z innej stacji to już zrobili ze 2 tygodnie temu, ale chcielibyśmy przypomnieć, że jesień nadeszła, a jak jest jesień, to zaraz nadejdzie zima i będzie kulik, a jak kulik, to skaldowie. Swoją drogą Andrzej Zieliński jakoś dzień temu albo 2 dni temu miał urodziny.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

Niektórzy mówią, że ten numer kojarzą, ale dawno nie słyszeli. No oczywiście, że tak. The Flirts i Passion to też fajne lata 80. A jeśli chodzi o ten okres, słuchajcie, tam był jeden taki numer, który się do końca świata niektórym będzie kojarzył z jedną rzeczą, czyli z telewizyjnym pokazem mody. Tak, zdecydowanie. To zdaje się było w programie Bliżej Świata. Było coś takiego nadawane. Pod koniec komuny pokazywali w telewizji odrobinę nagrań z satelitarnych różnych telewizji, które można było odbierać w Polsce. Nikt nie rozumiał, co oni tam mówili, ale od czasu do czasu ładne dziewczęta pojawiały się na wybiegu i wtedy leciała ta piosenka. Za każdym razem ta, żadna inna. Może dlatego się człowiekowi do tej pory kojarzy to tylko i wyłącznie właśnie z pajami przechadzającymi się po katłokom. Fancy the Flames of Love, 28 minut po godzinie 11. Cóż tu mamy jeszcze? Czwartek dalej. Pamiętajcie, dzisiaj może mocno powiać w nocy nawet do 85 na godzinę. Uważajcie na siebie.

0: teraz pewnie paru z was powiedziało, ale kiedyś to robili muzykę, teraz to nie robią muzyki. I coś w tym jest zdecydowanie. To było dawno, dawno temu, to były lata 80., kiedy Mr. Mister wyskoczył z takim numerem Kyrie, a dzisiaj od czasu do czasu można jego posłuchać, oprócz na jego koncertów oczywiście. Również będzie Ringo Starra, czyli perkusisty Beatlesów niegdysiejszego, który zwie się Ringo Starr and his All Stars Band. Mr. Mister... To za nami, a teraz pozwólcie.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
0: Pani Krystyna trzyma się nieźle, występuje dalej uśmiechnięta i jest uwielbiana przez publiczność. Ludzie kupują bilety i są tak zwane sold out. Krystyna Giżowska, przeżyłam z tobą tyle lat. Ktoś...

0: No właśnie z tą pogodą jest tak, że no może gdzieś tam delikatnie i popada. W nocy temperatury minimalne od 9 do 6 stopni, a jutro od 13 do 16 i jutro to będzie padało, ale w końcu pogoda jest dla bogaczy, a dla niebogaczy to są pogody złe. Chociaż ponoć człowiek jest majętny wtedy, kiedy może sobie kupić każdą z książek, którą chce kupić w miejscowej księgarni. No to tego wam życzę, żebyście byli bogaci, majętni i mogli sobie kupić każdą książkę, jaką chcecie.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.
0: Kolejne wydanie w takim razie po godzinie 22 w poniedziałek, a dzisiaj to się już kończy czwartek. Ostatnie 5 minut zostało, a przed nami propozycja od Alicji, która mieszka sobie niedaleko Głogowa i ona mówi: Era, Flowers of the Sea. To jest ta piosenka, którą chciałabym przed snem najbardziej usłyszeć, a my jej życzenie spełniamy. Jeszcze raz wszystkiego pięknego, śnijcie kolorowo. Trzymajcie się. Radek Bajor. Do usłyszenia.